0: klubu wolą. One się patrzą mocno, ej, co to pogląd? Mam w iPhone'ie jak nic.
1: Patrzysz na mnie jak za pierwszym razem. Jestem tym samym nieznajomym, który dostarczył ci masę wrażeń. Nie pytaj o emocje, chcę ciebie nie motkę, chcę ciebie nie idiotkę, która zrobi wszystko, żeby wkraść w to co modne.

Jakie mam plany, co mnie wie? Mówi językiem ciała, mówi mi bierz co chcesz. Ona by chciała wiedzieć, jakie mam plany, co do niej? Mówi językiem ciała,

jak Mona Lisa. Mam cash i kartę Visa. Moje życie loco la fida. Ona chce być jak Mona Lisa. Mam cash i kartę Visa. Moje życie loco la fida. Ja widziałem jak

Schowałem klamkę w wersalce, do środka się nie dostanie nikt. To nieładnie śpiewać sobie kołysankę, której słowa umiesz tylko ty. Mam 27 lat, jeszcze będzie czas.

No patrzcie, jak to jest. Nie da się nas zatrzymać. Środa, my pyk! Wstajemy. Co to nic, że z szóstym budzikiem. Ważne, że wstaliśmy i teraz brawka. Brawka dla was wszystkich, którzy w tym momencie się obudzili, już są, już włączyli Radio SK2 i mogą delektować się najlepszymi polskimi hitami. 9 minut po szóstej. Brawo, dla was brawo i jeszcze raz brawo, brawo dla Alicji Szemplińskiej. Wielkie emocje wczoraj, naprawdę oglądałem i też te rozdawanie wejściówek do finału.

0: No na ostatnim miejscu nas wymienili, ale ostatni będą pierwszymi, to pamiętajmy, więc brawa dla Polaków. Za Polaków zawsze trzeba trzymać kciuki, tak jak za Jarząbka, który też jest i będzie i był.
1: Oczywiście, ja będę trwał i trwał i trwał.
0: I twarz mać. Tak ma być, brawo dla was. I pytanie dlatego mam z rana do wszystkich: za co mamy bić wam brawo dzisiaj? Bo za każdego można bić brawo. Na przykład jak zjadłeś rano śniadania, nigdy nie jesz, brawo.
1: Jak na przykład wstałeś wcześniej, się dobrze wyspałeś, brawo.
0: Brawo.
1: I jak na przykład
0: nie spóźnisz się dziś do roboty.
1: Brawo!
0: Brawo! Brawo! Za co mamy bić wam dzisiaj brawo? Dajcie znać 726 826 826.
1: Dajcie nam troszkę poklaskać. Dzwońcie, piszcie.

0: Jonathan, PZ i Liwka, którzy obejmują noce, a mi się zepsuło radio i nie chcę grać.
1: A to jest to dobrze się składa, bo mi się zepsuł komputer. Nie chodzi mi nic.
0: Ale dogadajmy, zaraz coś będzie grało. O, gra.
1: Zacisnąłeś guzik, działa, a u mnie nic.
0: Już myślę, że się... Blue screen, że się zepsuło.
1: Brawo!
0: Brawo dla radia!
1: Brawo.
0: Działa! dzisiaj bijemy brawo wam wszystkim po prostu. Czy to jest rzecz, czy to jest człowiek, czy to jest zwierzę.
1: Bo umówmy się, każdemu z was należą się oklaski. Za co? No właśnie, to już pytanie do
0: Szymek,
1: was.
0: Szymek.
2: Dzisiaj możecie już być brawo, bo zasnąłem bez żadnych wspomagaczy, czyli bez melatoniny i przespałem całą noc bez budzenia się.
0: Całą noc bez budzenia się. I melatoninę ty pijesz?
2: Pierwszy raz, od nie pamiętam kiedy.
0: Pierwszy raz, nie pamiętasz kiedy, ale to jest melatonina? Co ty?
2: No, melatoninę muszę brać, niestety.
0: Melatonina. Dobra, Szymek, brawo w takim razie. Brawo. Dla Szymka. Dziękujemy, brawo. Szymon, super.
1: Ale podejrzewałem, że ci, nie wiem, garnek spadł na głowę i po prostu straciłeś przytomność.
0: Ja myślę, że melatonina to przykrywka, albo że melatoninę pije się z kieliszka. SK2.
1: Nie, raczej garnek mu spadł na głowę.
0: Cały garnek melatoniny?
1: Cały garnek melatoniny.
0: Za co możemy bić wam brawo, dajcie znać. 726 826 826.

0: Normalnie zrywam z drzewa oliwkę, wiesz? Tak się czuję, jakby prosto z drzewa zrywał oliweczkę. I tą pestkę puh, wypluwam właśnie w tym momencie. Ależ fajny, piękny klimat. Krzysztof Krawczyk, rysunek na szkle na antenie Radia SK 2, 25 minut po 6. Gazety też rozpisują się dzisiaj o Alicji Szemplińskiej.
1: Alicja Szemplińska na Eurowizji, proszę bardzo, pierwsza strona. Chodakowska zrobiła jej formę.
0: Ach, tak, bo tam był taki performance, że ona wchodziła tak po takim skosie. Taka platforma, bo jej musiała wejść. To nie lada wyzwanie, żeby tak śpiewać i wejść. Mhm. Ale mi się wydaje, że to nie tylko o formę fizyczną chodzi. To bardziej chodzi o podejście. O podejście, o wiarę w siebie. Bo nie wiem, czy wiesz, jak Chodakowska trenuje.
1: Jak?
0: Musisz, umiesz, potrafisz, daj siebie wszystko. Możesz, niżej, jeszcze, dobrze.
1: To ona nagrała ten słynny film.
0: Jaki?
1: Kim jesteś? Jesteś zwycięzcą. Kim jesteś?
2: SK2.
1: Jesteś zwycięzcą.

0: Reklama.
1: Kuna zniszczyła ocieplenie twojego poddasza? Masz mostki termiczne, które obniżają temperaturę w pomieszczeniach i podnoszą rachunki? A może budujesz dom i zastanawiasz się nad rodzajem ocieplenia? Wskocz teraz na wdmuchiwanie-izolacji.pl. Dla naszych klientów pomiar kamerą termowizyjną gratis. Zamów usługę ocieplenia, która będzie dbać o twój komfort latami. Więcej informacji na stronie wdmuchiwanie-izolacji.pl lub pod numerem telefonu 572-572-699.
2: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
3: Potrzebujesz szyby do ciężarówki lub autobusu? W Autoglas gwarantujemy szybką dostawę, minimum formalności i montaż u klienta. Zaufaj nam, a my przywrócimy twój pojazd do pracy. Zadzwoń na 801 181 181.

0: umów się na autoglas.pl.
1: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
2: Nadchodzi Kortowiada 2026, powered by Alior Bank. Festiwal, który otwiera muzyczne lato na Warmii i Mazurach. Trzy sceny, ponad 30 artystów i kilkanaście wydarzeń towarzyszących. W line-upie m.in. Guzior, Jan Rapowanie, Kacperczyk, Kizo, Maryla Rodowicz, Michał Szczygieł, Problem, Tymek, Wilki i Żabson. Karnety i bilety jednodniowe kupisz na stronie bilety.kortowiada.pl. Widzimy się od 28 do 30 maja w Olsztynie.
3: To będzie ostatnia reklama.
4: Anioły wieszczackie.
5: Ich piosenki od lat poruszają serca, a teraz wracają do Stalowej Woli. Stare dobre małżeństwo zagra wyjątkowy koncert już 16 maja w Miejskim Domu Kultury. Wieczór pełen poezji, brzmień gitary i emocji, które zostają na długo. Zarezerwuj swoje miejsce już teraz. Bilety do nabycia na stronie zespołu sdm-myszkowski.com w zakładce bilety. Stare dobre małżeństwo. Spotkajmy się w Stalowej Woli.
6: I po reklamie.
7: Sponsorem programu jest właściciel marek Karmy Mokrej i Suchej dla psów i kotów, Wiejska Zagroda oraz Pan Mięsko.
8: Poranek w Stalowej Woli zapowiada się chłodno. Termometry pokażą około 7 kresek. Niebo będzie w większości zachmurzone, a wiatr, choć słaby, da się odczuć. Ciśnienie stabilne, więc nie przewidujemy większych zmian. W ciągu dnia temperatura wzrośnie do 14 stopni, ale słońce raczej nie przebije się przez chmury. Wieczorem znów pełne zachmurzenie i spadek temperatury do 11 kresek. Pogoda nie zaskoczy, dlatego możecie planować dzień bez obaw. Zostańcie z Eską 2 po kolejne polskie hity.
7: Sponsorem programu był właściciel marek Karmy Mokrej i Suchej dla psów i kotów, Wiejska Zagroda oraz Pan Mięsko.
9: Minęła 6.30, Paulina Chorbatowska, to są newsy Eski 2. Strażacy zakończyli akcję gaśniczą w Puszczy Solskiej. Tydzień temu wybuchł tam pożar lasu. W akcji brały udział setki strażaków. Wykorzystano też śmigłowce, samoloty gaśnicze i drony. A w pierwszych godzinach akcji zginął pilot samolotu gaśniczego. Świat kultury w żałobie. Nie żyje Stanisława Celińska, ceniona aktorka i piosenkarka.
10: Uśmiechnij się, jutro będzie lepiej.
11: Jak one te ludzie brudzą, to opadają ręce.
9: Znana była m.in. z roli w filmie Pieniądze to nie wszystko, czy serialu Alternatywy 4, miała 79 lat. Zima w Tatrach nie odpuszcza. W górach znów intensywnie sypie śnieg. Miejscami może przybyć od 3 do 7 cm. Temperatura ma spaść poniżej zera. A to oznacza, że warunki do wędrówek w wyższych partiach znów znacząco się pogorszą.

0: Chłopaki na dychę. Albo w dychę strzelili, w dychę tym utworem strzelili w ostatnim notowaniu naszej listy przebojów.
1: Gdybyście szukali na przykład Wiktora Waligury i Dry Skulla i chcieli na nich zagłosować, to są centralnie w samym środeczku naszej polskiej
0: grupy. A, bo jest 20, 30. nie ma środka.
1: No jest,
0: środek to było
1: między 9 a 10. No.
0: 10-11 to jest środek.
1: To jeżeli skończyliście pierwszą klasę z szkoły podstawowej, to wiecie, jak odróżnić dziesiątkę od dziewiątki.
0: No tak, zamyka pierwszą dziesiątkę. Tak jak jest. W Pucharze Świata w skokach narciarskich.
1: Ale ogólnie 20.

0: utworów można głosować, notowanie kolejne w piątek pod wieczór, czyli po 18.
1: Dobra, ja mam teraz takie badanka. Mogą być badanka z ranka.
0: Oczywiście,
1: jak śmietanka?
0: Tak, no.
1: Jak śmietanka te
0: co
1: badanka.
0: Co chcesz przebadać?
1: Jest taki uniwersytet Loma Linda University Health. Mhm. I oni tam wykazali, że jak zjesz sobie jedno jajko dziennie, to zmniejszysz sobie ryzyko Alzheimera o 27%.
0: Ja wiedziałem, że jeżeli ty, to będziesz badał jakieś jajka tylko. Czyli rozumiem, że jajka pozytywnie wpływają na pamięć, tak?
1: Tak.
0: I to by się zgadzało, bo ja nie pamiętam, kiedy ostatnio jadłem jajecznicę.
1: Okej, okay, dobra, to ja się zgadzam. Ale za to zawsze pamiętasz, że w Wielkanoc jadłeś jajka, co nie?
0: Tak.
1: A wiesz, dlaczego pamiętasz?
0: Dlaczego?
1: Bo jadłeś. Gdybyś nie jadł, to byś nie pamiętał.
0: Tak.
2: SK2.
1: Smacznego, jeśli ktoś sobie jajo na twardo. Na dobrą pamięć. Na dobrą pamięć. Jedno jajeczko. Pyk teraz. Tak. O, aplikujemy lewy podbródek i w prawy, czy jakoś.
0: A później
1: tak.
0: Na drugą nóżkę. Drugie jajeczko. I tak można do końca dnia przejechać na jajach w tym kraju.
1: U nas cały czas tak.

Wyobraź sobie, że umiesz widzieć rzecz taką, jaka ona jest. Że da się zdjąć okulary skojarzeń, wymazać wspomnień obrazy.

0: nie do końca. Jesteście cały czas z nami. Wajda Jarząbek, Jarząbek Wajda, 10 minut do 7. Dzisiaj bijemy wam brawo właśnie. Za co?
1: Witam, tutaj Jacek. Mimo, że cię bić brawo, za to, że wytrzymałem trzecią nockę w pracy, została jeszcze jedna. Ale dalej was będę słuchał. Pozdrawiam, do usłyszenia.
0: No to brawo, posłuchajcie, że poklaskaj troszkę, Jarząbku. Dzisiaj musimy
2: brzmi jak groźba. Brzmi jak groźba, dalej was będę słuchał.
0: Trochę tak, ale mnie zastanawia inna rzecz,
2: tak?
0: Że nocka.
2: No.
0: Myślałem, że nocka zawsze trwa od 22 do 6 rano w pracy. A tu proszę bardzo, tu nocka się przedłuża. Nad godziny
2: ja
0: ktoś wyrabia.
2: Takich, dla których świt to jest 10.

0: Zrzucaj wszystko. Bagnet, broń, tak. Wszystko co ma.
1: Choćbym zrzucił i bagnet, i broń,
0: nie
1: to
0: przeskoczy.
1: Nie przeskoczy.
0: Nie da rady. Coś za coś. Ale dobra, spokojnie, forma do wakacji jeszcze się zrobi. Dopiero 13 maja na luziku. 4 minuty do 7, o 7 też newsy. O CP nie będzie, czyli ceny paliw w dół. Będzie o tym, co teraz się bawi w wykręcenie seriali. Była ta ekstradycja, woda na sukces, sukcesja. A, Zbigniew Ziobro, właśnie przypomniałem
1: sobie. Tak, ten reporter Republiki. Natomiast nie, patrzę teraz na ceny paliwa. Wy się zaraz dowiecie, ja już wiem.
0: Że ceny paliw nie w dół?
1: Nie, powiem ci szczerze, że niepotrzebnie tankowałem wcześniej. Naprawdę.
2: SK2.
1: Naprawdę.

0: Sponsorem programu jest właściciel marek karmy mokrej i suchej dla psów i kotów, Wiejska Zagroda oraz Pan Mięsko.
1: Dziś w Stalowej Woli czeka nas pochmurny poranek z temperaturą około 6 kresek. Chmury będą dominować na niebie, ale na szczęście deszczu nie przewidujemy. Wiatr delikatny z kierunku północno-wschodniego nie przekroczy prędkości 5 km na godzinę. Po południu temperatura wzrośnie do 14 stopni, a wieczorem spadnie do 11, przy czym chmury nadal będą z nami. Ciśnienie stabilne, a jakość powietrza w normie. Tyle od nas, a już wkrótce w SC2 w Stalowej Woli wiadomości.
0: Sponsorem programu był właściciel marek karmy mokrej i suchej dla psów i kotów, Wiejska Zagroda oraz Pan Mięsko.
2: Minęła 7, Paulina Horbatowska, to są News Eski 2. Zbigniew Ziobro przebywa w Waszyngtonie. Jak przekazał, jednym z głównych celów jego zaangażowania politycznego w USA jest oddziaływanie na tamtejszą Polonię. Pełnomocnik Ziobry zapewnia, że wyjazd Ziobry to nie ucieczka. Marszałek Sejmu z kolei nie widzi innej opcji niż ekstradycja. O czym więcej nasz reporter Michał Rawa.
3: Pełnomocnik byłego ministra sprawiedliwości, mecenas Bartosz Lewandowski, uważa, że cała ta sprawa jest wyłącznie polityczna.
4: Pan minister Ziobro skorzystał z legalnej możliwości wyjazdu. Nie nazwałbym tego ucieczką.
3: O ucieczce mówi za to marszałek Sejmu Włodzimierz Czarzasty, który podkreśla, że Stany Zjednoczone są naszym przyjacielem i nie wyobraża sobie, by nie doszło do ekstradycji Ziobry.
5: Przyjaciele w takich sytuacjach, że potencjalni bandyci i złodzieje przebywają na naszym terenie, zobowiązuje ta przyjaźń do odsyłania tych ludzi do właściwego kraju.
3: Marszałek Sejmu zaznaczył też, że relacji z USA nie będzie uzależniał od jednego człowieka, ale dodał, że polityki zagranicznej nie można prowadzić na kolanach.
2: Ceny paliw idą w dół. Dziś za litr 95 zapłacimy maksymalnie 6,28 zł, za 98 6,87 zł, a za diesla 6,84 zł. Program Ceny paliw niżej na razie ma obowiązywać jedynie do piątku. Miesiąc funkcjonowania programu to dla rządu wydatek ponad 1,5 miliarda złotych. Czy dar młodzieży po ukończeniu swojej służby mógłby na stale zacumować się w Szczecinie? Okazuje się, że według Gazety Wyborczej Szczecin samorządy Gdyni i Gdańska nie wyraziły zainteresowania przejęciem żaglowca, a Szczecin byłby rzekomo dobrym miejscem na emeryturę fregaty. Mieszkańcy Gdyni nie wyobrażają sobie takiego scenariusza.
6: Sponsorem programu jest Suzuki, producent hybrydowych modeli Suzuki Vitara oraz Suzuki S-Cross. Suzuki.pl.
7: SK2 Sport.
2: Piłkarska ekstraklasa odrabia dziś zaległości. Raków Częstochowa zagra wieczorem z Jagiellonią Białystok. Górnik Zembrze zmierzy się z Arką Gdynia. Mecze zostały przełożone ze względu na finał Pucharu Polski. Wyniki spotkań mogą

0: mieć znaczenie w walce o czołowe miejsce w tabeli, a prowadzący Lech Poznań czeka na rozstrzygnięcia rywali. Janik Sinner wyrównał rekord Nowaka Dziokowicza. Włoch pokonał Andrea Pellegrino, awansował do ćwierćfinału turnieju w Rzymie i odniósł 31. z rzędu zwycięstwo w imprezie rangi Masters 1000.
1: Sponsorem programu jest Suzuki, producent hybrydowych modeli Suzuki Vitara oraz Suzuki S-Cross. Suzuki.pl.
2: Szukaliśmy w naszych głowach, szukaliśmy i w końcu znaleźliśmy, co to jest ta ekstradycja.
3: No ekstradycja, no to każdy wie, w filmach kiedyś mówili o tym, prawda? Że jak tam ktoś furę zabierze, no, to nam muszą oddać samolot. To jest taka tradycja, taka wie, ekstradycja.
4: Wajda i Jarząbek w Radiu SK2. SK2.
2: I chyba wiem, co dzisiaj w nocy wieczorem będę oglądał. Wiem.
3: Różową landrynkę.
2: Tak.

0: Lubię, bardzo lubię. Pozdrawiam Mysłowice. Miasto Byce, 4 domy, 2 ulice. Tak mój dziadek zawsze mówił.
1: No byłem kiedyś tam, bardzo ładne
0: nie,
1: miasto.
0: Nie, ładnie, żartuję. Ja się śmieję, bo mój dziadek tak parafrazował zawsze wszystkie na Yce, jak się kończyła jakaś miejscowość, tak mówił. 6:50.
1: To teraz będzie trochę bydła w Radiu SK2.
0: Zrobimy jakieś bydło.
1: Proszę bardzo. Doszło do kradzieży bydła w Niemczech. Zorganizowane gangi plądrują gospodarstwa.
0: Nie, to nie są żarty. To nie są żarty. Są jakby grupy, które polują na takie gospodarstwa, w których hoduje się krowy. I oni napadają te krowy nocami, znikają całe stada, straty finansowe ogromne, no i emocjonalne też dla rolników, bo czasami, wiecie, nazywa się jakaś tam Mućka czy inna Brunhilda, bo to w Niemczech.
1: Nie? Ale posłuchajcie, to jest w ogóle, te gangi są tak dobrze zorganizowane, że one tak, po pierwsze, wkradają się nocą, usuwają kolczyki zwierzętom, żeby nic nie było widać, w ogóle żeby śladu nie było widać, używają w ogóle jakichś środków uspokajających na te krowy, żeby one tam nie muczały, prawda? I wszystko ładują na ciężarówki i w długą o.
0: I nie wiadomo gdzie. Wszyscy od zawsze wiemy natomiast, że Niemcy to Zachód, nie?
1: Tak.
0: Ale teraz się dopiero okazuje, że to dziki Zachód.

0: No słuchajcie, już szczerze powiem, że się bałem. Już się bałem, że to się wszystko nie uda, bo w sumie godzina jest wczesna, a oni wczoraj trochę pobalowali. Myślałem, że się nie uda połączyć.
1: Sponsorem programu jest producent wyrobu medycznego Ranigast SOS.
0: Bo tak, wiemy, że pojechali, co nie?
2: Wiemy, że dojechali, bo patrzymy wiemy, sobie na Instagramy,
0: tak.
2: Są.
0: I widzieliśmy na Instagramie, co tam się wszystko działo.
2: A to że dopiero był pierwszy dzień i to połowa
0: ślina
2: tygodnia.
0: Nam ciekła jak nie wiem co, że te burgery były robione, te wszystkie inne pyszne stejki i inne takie, że przyjechał zespół Kuba i Kuba i że biesiadowali wczoraj.
2: Nasza ekipa, czyli nasi słuchacze Radia SK2 z naszymi opiekunami, czyli Kamilem Noselem, Kingą Barygą, bawią się teraz na Mazurach. Znaczy, mam nadzieję, że
0: chyba,
2: bawią.
0: Bo jak chyba, taka biesiada była, to chyba, nie wiem, czy nie poszli w tango,
2: Karkonosze,
0: czy wy dalej jesteście tam, gdzie jesteście?
3: Panowie, my nadal jesteśmy na Mazurach, ponieważ trwa mazurska majówka z Radiem SK2.
4: Ciszej, Kamil.
3: Dlaczego?
4: Bo my jesteśmy na rybach z zespołem Kuba i Kuba, rozumiesz to?
3: Przepraszam, bo dopiero zauważyłem, że oni mają wędki. Panowie, z wędkami o tej porze?
5: My tutaj na leszcza polujemy.
6: Na leszcza, z pławikiem, normalnie. Mamy taką wędeczkę i sobie tutaj próbujemy, troszeczkę znaleźliśmy robaki w ziemi. Tylko cicho, bo to ucieknie i to jest po rybach od razu.
5: Nie no, siedzimy, jest cicho, jest przyjemnie, elegancko. Mamy nadzieję, że coś złapiemy.
3: Przepraszam, wy tak amatorsko czy na co dzień?
6: Nie, raczej zawodowo, ale dziś troszeczkę tak bardziej amatorsko, bo sprzętu nie wzięliśmy.
5: Dzisiaj hobbystycznie, żeby tylko tą wędeczkę zamurzyć.
6: Tak, zamurzyć, troszkę pooddychać świeżym powietrzem, prawda, ryby. O, cicho.
3: Dobra, zostawiamy chłopaków i my sobie obgadamy jeszcze, ale nie uciekajcie, panowie. Obgadamy. Słuchaj, jak będzie ryba, to zjemy im.
4: Tak, ale kto to usmaży? A my, bo już jesteśmy po warsztatach kulinarnych.
3: Jesteśmy po warsztatach, było idealnie. Patrz, jak im wędka bierze, ekstra.
4: Co oni robią w ogóle?
3: A jeszcze dzisiaj, panowie, jeśli ta ryba im posmakuje, to pełni sił dadzą nam koncert. I na tym koncercie będzie cudownie, bo oczywiście będą się bawić słuchacze Radia SK2. O, co się stało, panowie?
2: Już go mieliśmy! 10 kilo na wędce!
4: To jest rekord polski, to był prawie!
3: Panowie, z ryb najlepiej wychodzą filety. Może do sklepu pójdziemy?
7: Rzeczywiście, to może chodźmy.
5: To nasza ulubiona ryba.
4: Oni potrafią rozbawić, potrafią dobrze śpiewać, no ryb łowić chyba nie potrafią jednak.
3: Ale o tym cichosza.
0: Okej, dziękujemy wam bardzo. Ja mam wrażenie, że wy w ogóle spać nie poszliście po tych wczorajszych biesiadach. Ale słuchajcie, okazało się jedno pewne już. Stało się jasne, ile zespół Kuba i Kuba zarobi za dzisiejszy koncert, dla wieczorny koncert dla wyselekcjonowanych słuchaczy Radia SK2.
2: No jak mają wędki, to zdecydowanie będą to wielkie sumy.
1: Sponsorem programu był producent Ranigastu SOS, wyrobu medycznego na zgagę i niestrawność.

0: Proszę bardzo, przed chwilą łowili ryby, a teraz na antenie Radia SK2. Kuba i Kuba i wystygło im lato. Mam nadzieję, że zapał do dzisiejszego wieczornego koncertu dla naszych słuchaczy na Mazurach im nie ostygł. I no,
1: zobaczymy. Są tam nasze wyspecjalizowane zawogi szpiegowskie. One wszystko będą rzucały na Instagramy i TikToki i takie inne, takie. Tak więc zapraszamy was.
0: Z naszą ekipą na Mazurach będziemy oczywiście dzisiaj się jeszcze łączyć, więc bądźcie czujni. Tymczasem my zbliżamy się do 7.30. Za chwilę najświeższe. Newsy u nas, bądź

0: kilkaset tysięcy fanów na czterech stadionach posłucha w czerwcu na żywo tej piosenki. A już teraz sezon Dawida Podsiadły wylądował na szczycie naszego notowania. Jeśli chcecie, by tam został, dajcie plusika na sk2.pl.
1: Polska 20.
0: Najnowsze notowanie gram dla Was w każdy piątek po 18. Łukasz Zduńczyk.
1: Zakochaj się w polskiej muzyce.
2: Autopromocja.
1: Reklama.
3: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
4: Tu Łukasz z Autoglas. Masz samochód elektryczny? W Autoglas bezproblemowo wymienimy Twoją szybę na nową i skalibrujemy systemy bezpieczeństwa. A gwarancja Twojego samochodu pozostanie dalej ważna. Zadzwoń na 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
3: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
5: Mia! Jak mój koci smakosz ocenia saszetki Wiejska Zagroda?
6: Doskonałe. Przyznaję im gwiazdkę Miałuszlę.
7: Wiejska Zagroda. Karma dla najbardziej wybrednych kocich smakoszy. Wiejska Zagroda, żeby twój kot dobrze miał.
8: To będzie ostatnia reklama.
9: Jak ultra okazje do minus 50% to Allegro Smart Weeks. Teraz szczoteczki elektryczne Oral-B Ayo 3 21% taniej za 329,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 399,99.
10: I po reklamie.
11: Sponsorem programu jest właściciel marek karmy mokrej i suchej dla psów i kotów, Wiejska Zagroda oraz Pan Mięsko.
12: Poranek w Stalowej Woli zapowiada się chłodno, bo termometry pokażą zaledwie 6 kresek. Niebo będzie pokryte chmurami, więc słońca raczej nie zobaczymy. Ciśnienie pozostanie stabilne, co oznacza, że nie wpłynie na nasze samopoczucie. Wiatr będzie umiarkowany, dlatego nie powinien przeszkadzać. Po południu temperatura wzrośnie do 14 stopni, ale chmury nie znikną. Wieczorem czeka nas 11 kresek i nadal szare niebo. Tyle od nas, a kolejna porcja polskich kawałków już dosłownie za chwilę.
11: Sponsorem programu był właściciel marek karmy mokrej i suchej dla psów i kotów, Wiejska Zagroda oraz Pan Mięsko.
13: Minęła 7.30, Paulina Chorwatowska, to są newsy SK2. Dziś pociągi kursują już bez utrudnień. To po wczorajszych problemach na kolei w województwie śląskim.
14: W trakcie prac zostały uszkodzone kable zasilające, a także kable do sterowania rozjazdami.
13: Mówi Bartłomiej Wnuk, rzecznik Kolei Śląskich. Ruch kolejowy od Tyskiego Mąkołowca do Katowic i na południe województwa śląskiego odbywa się zgodnie z rozkładem. Jechał całą szerokością jezdni, wydmuchał 4,5 promila. Kompletnie pijanego rowerzystę zatrzymali tomaszowscy policjanci. Za jazdę rowerem pod wpływem alkoholu grozi wysoki mandat, a za niestosowanie się do sądowego zakazu nawet 5 lat więzienia. Szczecińscy uczniowie ze spokojem podchodzą do dzisiejszego egzaminu. Ósmoklasiści podejmą wybrany język obcy. W większości jest to język angielski.
15: Dobrze, myślę, że będzie łatwy.
16: Nastawienie bardzo dobrze, liczę na 90%.
17: Angielski dobrze umiem.
13: Mówią uczniowie.

0: Warto mieć majtki założone wtedy. Jak się świt przyłapie.
1: Tak. Warto też tak imprezować do bladego świtu. Znaczy wesela często tak się kończą, że już jasno jest.
0: Patrzysz, i
1: już to
0: tak
1: minęło.
0: Tak wcześniej czy tak późno?
1: No, zależy dla kogo. Zależy dla kogo. A propos wesela, to różne rzeczy się dzieją. Na przykład na Podlasiu się imprezuje. Funkcjonariusze z Suwałk zatrzymali pannę młodą, która w trakcie przyjęcia weselnego zaatakowała własną matkę.
0: Konflikt rozpoczął się od takiej nieprzyjemnej, ostrej wymiany zdań córeczki z mamusią, a później przerodził się w rękoczyny. 42-latka kilkakrotnie uderzyła matkę i przewróciła ją na ziemię. No i to wymagało interwencji służb ratunkowych i policji nawet.
1: I była ta interwencja. Panna młoda w sukni ślubnej trafiła prosto do policyjnej celi.
0: No widzicie, tak się jej spodobała obrączka na palcu, że dostała jeszcze dwie dodatkowe na nadgarstki.

czas moim święty spokój zburzył. Wtedy zdarzył się niezwykły, przedziwny upadek. Sam już nie wiem, jak to było. Trudno opowiadać.

dusza śpiewa. Usta milczą, świat rozbrzmiewa. Dziewczyna nie słuchała, tańcem już zajęta. W tańcu komuś zaśpiewała to, co tak pamiętam.

0: piszcie sobie numer i SMS-em się zgłaszacie 726-826-826 albo na Messengerze, tylko tam zostawcie nam swój numer telefonu. Zawsze odpowiadamy na jakieś pytanie.
1: Jako, że gramy o prezent marzeń może, prawda, to w tematach prezentów zostańmy. Co wam ktoś ostatnio dał?
0: Tym pytaniem, odpowiedzią na to pytanie wchodzimy do gry. Gramy po 8:00. S.

0: mój koci smakosz ocenia saszetki Wiejska Zagroda?
1: Doskonałe. Przyznaję im gwiazdkę Miałszlę.
2: Wiejska Zagroda. Karma dla najbardziej wybrednych kocich smakoszy. Wiejska Zagroda, żeby twój kot dobrze miał.
3: Już 30 lat Skoda Octavia pomaga w prowadzeniu biznesu. Z tej okazji mamy wyjątkową ofertę dla firm. Skoda Octavia w leasingu 100% lub leasingu niskich rat już od 727 zł netto miesięcznie. Sprawdź w salonach Skody. Skoda.
4: Anioły wieszczas. Ich piosenki od lat poruszają serca, a teraz wracają do Stalowej Woli. Stare dobre małżeństwo zagra wyjątkowy koncert już 16 maja w Miejskim Domu Kultury. Wieczór pełen poezji, brzmień gitary i emocji, które zostają na długo. Zarezerwuj swoje miejsce już teraz. Bilety do nabycia na stronie zespołu sdm-myszkowski.com w zakładce bilety. Stare dobre małżeństwo. Spotkajmy się w Stalowej Woli.
5: To będzie ostatnia reklama.
6: My, pracownicy Agaty, chcielibyśmy Państwa natchnąć, przepoić wiedzą.
7: Można poinformować po prostu.
8: Nie komplikuj. Mamy promocję na 1000 dodatków, lampy, dywany, akcesoria kuchenne i wiele innych. Teraz drugi produkt 50% taniej, albo trzeci 90% taniej, a do tego można kupować różne produkty, niekoniecznie te same. No i po co komplikować?
9: No w sumie.
10: Powtarzamy! W Agacie 1000 dodatków w promocji. Drugi produkt 50% taniej, albo trzeci 90% taniej. Tylko do 16 maja. Szczegóły w sklepach i na agatameble.pl.
11: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
12: I po reklamie.
13: Sponsorem programu jest właściciel marek Karmy Mokrej i Suchej dla psów i kotów, Wiejska Zagroda oraz Pan Mięsko.
14: Dziś w Stalowej Woli zapowiada się chłodny poranek z temperaturą około 8 kresek. Niebo zasnute chmurami, więc słońca raczej nie zobaczymy. Wiatr umiarkowany, ale nie na tyle silny.

0: silny, by przeszkadzał w codziennych sprawach. Ciśnienie stabilne, dlatego nie powinno wpłynąć na samopoczucie. Po południu temperatura wzrośnie do 14 stopni, jednak chmury pozostaną z nami na dłużej. Jutro możemy spodziewać się podobnej aury z temperaturą dochodzącą do 19 kresek. Zaraz w SC2 Newsy.
1: Sponsorem programu był właściciel marek Karmy Mokrej i Suchej dla psów i kotów, Wiejska Zagroda oraz Pan Mięsko.
2: Zbliża się 8, Paulina Horbatowska, to są newsy SK2. Cztery projekty ustaw dotyczące rynku kryptoaktywów trafiły do dalszych prac w Komisji Finansów. To informacje z Sejmu, które zajmuje się przepisami przygotowanymi przez rząd, prezydenta, a także Konfederację i Polskę 2050. Więcej o tym nasz reporter Michał Skolimowski.
3: Dyskusja podczas pierwszego czytania trwała blisko 4 godziny. Projekty idą do komisji, a ich sprawozdania Sejm ma wysłuchać na trwającym posiedzeniu. Mówił o tym marszałek Włodzimierz Czarzasty.
4: Bardzo możliwe, że procedowanie w Sejmie zakończy się na tym posiedzeniu Sejmu.
3: Projekty prezydenta, rządu i klubu Polski 2050 są w dużej mierze do siebie zbliżone. Główne różnice dotyczą wysokości opłat na rzecz Komisji Nadzoru Finansowego, która miałaby kontrolować rynek oraz niektórych jej uprawnień.
2: Posłowie nie zajmą się na tym posiedzeniu projektem Prawa i Sprawiedliwości, który zakłada całkowity zakaz rynku kryptowalut w Polsce. Kierowca podejrzany o spowodowanie wypadku, w którym zginął poseł Litewka, nie wróci do aresztu. Sąd okręgowy w Sosnowcu nie uwzględnił zażalenia prokuratury. 57-latek będzie czekał na proces na wolności. Otrzyma też zwrot 40 tysięcy złotych poręczenia majątkowego. Pieniądze wpłacił wcześniej, by opuścić areszt. Huczne owacje i awans do wielkiego finału. Występ Alicji Szemplińskiej w półfinale Eurowizji spotkał się z bardzo dobrym odbiorem. O szczegółach Mateusz Chłystun.
5: Ma najmocniejszy wokal ze wszystkich. To zdanie najczęściej pojawiało się po występie naszej 24-letniej reprezentantki. Alicja Szemplińska wystąpiła wczoraj późnym wieczorem jako przedostatnia spośród uczestników konkursu. Bukmacherzy dawali jej 75% szans na awans do finału. Zdecydowały o nim głosy jurorów, opinia internautów w głosowaniu online oraz SMS-y widzów.
2: Konkurs z powodu obecności reprezentanta Izraela zbojkotowało kilka państw, to m.in. Hiszpania, Irlandia czy Holandia.
6: Sponsorem programu jest Suzuki, producent hybrydowych modeli Suzuki Vitara oraz Suzuki S-Cross. Suzuki.pl.
7: SK2 Sport.
2: W Orlen Basket Lidze czas na pierwsze ćwierćfinały. King Szczecin podejmie dziś Zastal Zielona Góra, a Śląsk Wrocław zagra z Arką Gdynia. Rywalizacja będzie toczyła się do 3 zwycięstw. Przed piłkarzami ręcznymi reprezentacji Polski dwumecz z Austrią. Jego stawką będzie awans na przyszłoroczne Mistrzostwa Świata. Pierwsze spotkanie dziś o 18 na wyjeździe, w niedzielę rewanż w Olsztynie.
6: Sponsorem programu jest Suzuki, producent hybrydowych modeli Suzuki Vitara oraz Suzuki S-Cross. Suzuki.pl.
8: Uśmiechamy się szeroko do siebie. Jak stoicie gdzieś w korku, na czerwonym świetle, obrócić się w prawo, w lewo, może ktoś też słucha Radia SK2 w tym momencie. Uśmiech, szeroki uśmiech. O, no
9: i co z tego, że się będą dziwnie na was patrzyli, prawda? I co z tego, że się może będą z was śmiali, prawda? Najważniejsze jest z szerokim uśmiechem przejść przez środę.
7: Wajda i Jarząbek w Radiu SK2.
8: Może właśnie w tym momencie zainicjowaliśmy jakiś podryw?
9: Prawda?
8: A i co?
9: Jesteśmy przyczyną wzrostu tego, jak się nazywa?
8: Demograficznego.
9: Demograficznego. Gospodarczego.
8: Demograficznego.
9: Demograficznego,
8: demo,
9: tak.
8: Demo, czyli próbna wersja.
9: Tak więc...
8: To jest wersja próbna. Nie miałeś nigdy żadnego demo?
9: Miałem.
8: Na
9: całe
8: płytach,
9: życie lecę na demo.
8: Płytach CD. To były czasy.
9: 3:00, moi drodzy, moi drodzy, gramy.
8: Grodzy, teraz Ganda i Ganda.

0: Za niedługo się zacznie kolejny sezon urlopowy i odliczamy też powoli do tego czasu. Dawid Podsiadło może właśnie dlatego wypuścił ten nowy utwór. 10 po 8 tu Radio SK2. Afera w Krakowie jest.
1: W Krakowie, uwaga, zwolniono dorożkarza, który znęcał się nad koniem. Nie wiem, czy kojarzycie, po internecie lata taki filmik, na którym widać, jak pewien pan ciągnie konia za ogon. I ten koń nie daje się ciągnąć.
0: I okazało się, że autorem tego ciągnięcia był pan, który na rynku głównym w Krakowie zazwyczaj te dorożki tam prowadzi.
1: A ogólnie wszystko się działo wpajęcznie, chciałem tylko dodać. I jak ten pan ciągnął tego konia za ogon, to ten koń się wkurzył i go z kopyta kopnął, że facet po prostu chyba dostał tak, no z 15 minut to leżał na ziemi.
0: Ale to nie wszystko, bo teraz okazuje się właśnie, że prezydent Krakowa natychmiast podjął decyzję o rozwiązaniu umowy z dorożkarzem i już nie będzie sobie pracował.
1: Widzicie, i to się nazywa seria, nie? Najpierw dostał kopa od konia, później wykopali go z pracy.
0: Facet może robić zapiłkę do nogi.

0: my to zawsze oczekujemy, że będzie jak najwięcej, że chcemy więcej
1: poprawnych odpowiedzi.
0: Najlepiej jakby ktoś do dychy dotarł albo do 11 punktów, to byłby chyba rekord tego konkursu.
2: Na konkurs zaprasza sponsor, właściciel portalu prezentmarzeń.com.
3: Państwa miasta.
4: Państwa miasta w Radiu SK2.
0: Jak będzie dzisiaj? To za chwilę stanie się jasne. Renia z Darkiem gra o prezent marzeń o wartości 500 zł. Dzień dobry.
5: Dzień dobry.
6: Dzień dobry.
0: Witamy was bardzo serdecznie i przypominamy zasady naszej zabawy. Z koła kręcąc w prawo lub w lewo, to zależy od was. Losujemy wam literę. Później macie 20 sekund, żeby udzielać odpowiedzi na tę literę. Nie pomijamy żadnych kategorii. Po upływie czasu punktujemy do pierwszego błędu. Kto ma więcej punktów, zgarnia prezent marzeń. Druga osoba ma nagrody pocieszenia. Joker, jak się wylosuje, można wybrać sobie literę. Wszystko jasne?
5: Tak.
7: Tak, jasne.
0: Dobrze, Renia zacznie.
1: W prawo czy w lewo?
5: W lewo.
8: Proszę bardzo. Wychylić.
0: Czwarta litera alfabetu.
1: A, B, C, D.
0: Litera D. Czwarta litera alfabetu, litera D. 20 sekund, uwaga.
1: Państwo.
5: Dania.
1: Miasto.
5: Dublin.
1: Znana postać.
5: Doda.
1: Roślina.
5: Dąb.
1: Kolor.
5: Dębowy.
1: Zawód.
5: Dentysta.
1: Samochód.
5: Dacia.
1: Imię.
5: Dorota.
1: Przedmiot.
5: Drukarka.
1: Rzeka.
5: Dunajec.
1: Zwierzę.
5: Dzik.
0: Yeah! Oj, Renia, ja tak powiedziałem, że będziemy, że czekamy na rekord i chyba ty to zrobiłaś, ci powiem szczerze.
9: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11!
0: Czekaj, 12! Zwierzę rzutem na taśmę też było.
9: No tak.
0: 1, 2, 3, 4, 5, 6. Aha, dobra, masz rację. Ja pominąłem sobie 7, nie wiem dlaczego w liczeniu. Nie, 11, rzeczywiście, to i tak rekord. 11 punktów, Renia. Jeszcze chwilę byś odpowiadał, by nam się kategorie pokończyły.
1: Nieprawdopodobne.
0: Niesamowite. No, Darek, nie wiem, czy kapitulujesz, czy podejmujesz rękawice.
6: Nie no, podejmuję rękawice, oczywiście.
0: Dobra, w prawo, w lewo.
6: No to w prawo.
0: W prawo, proszę bardzo.
1: 11.
0: Może Darek też jest taki dobry zawodnik, ale nie.
1: Ile mamy tych kategorii? Poczekaj, czy starczy?
0: Czy starczy? Dobra, zatrzymało się, Darku, dla ciebie na literze J. J jak ja. J jak ja.
1: Ja, albo ja.
0: Albo ja, albo jeszcze ja. 20 sekund, litera J. Uwaga, państwo.
6: Jugosławia.
0: Miasto.
6: Jarosław.
0: Tytuł filmu.
6: Jezus Nazaretu.
0: Imię.
6: Jacek.
0: Roślina.
6: Jabłoń.
0: Potrawa.
6: Jajko. Na twardo.
0: Zawód.
1: Ale to już. Ale na twardo. Na twardo.
6: Słabo, ciężko.
1: To jest ważne. To jest
0: dobra,
1: ważne.
0: Już
1: znaczy, powiem ci tak.
0: Jajko na twardo jest bardzo ważne.
1: Dareczku, powiem ci tak. Gdyby nie ta Jugosławia, to w innym przypadku, w innych okolicznościach przygody, miałbyś 6 i byś nawet, nie? Ale no, trzeba pamiętać, że Jugosławia,
0: słuchaj,
1: to już nie jest.
0: Jest
1: państwu
0: na mapie Jugosławia?
1: No nie ma.
0: Darek.
1: Ja, Darek.
6: Nie ma. To nie, jak ma. Nie ma, no to
0: nie
6: trudno.
0: Ma,
6: no.
0: Kiedyś była, teraz nie ma.
1: Czechosłowacja też kiedyś była.
6: No. Też kiedyś była,
0: I też już jej
1: ja
0: nie ma.
1: Ja wiem, dobre czasy, stare,
6: ciężki
1: dobre czasy.
6: Ciężki przeciwnik był.
0: I ze stresu powiedziałeś Jugosławia. Gdybyś powiedział Japonia, Jemen.
1: Ej. Zrobimy tak. Dzisiaj zaliczamy Jugosławię.
0: Wyjątkowo
1: dzisiaj.
0: Tylko dzisiaj zaliczamy.
6: No dobra, cieszę się bardzo.
0: Zaliczamy wyjątkowo i masz 6 punktów. Oczywiście, jeśli jest film Jezus z Nazaretu.
1: Jest, też zaliczamy. Nawet jakby go nie było, to jest. Niech będzie.
0: Tak? Dzisiaj jesteśmy pobłażliwi bardzo, a to dlatego, że Renia miała 11, więc i tak by się jej nie pobił. No nie oszukujmy. Nie oszukujmy się. 6, to niech będzie. 6 do 11, czyli dla Reni!
1: Brawo!
0: Rekord państw miast! To jest niesamowite, co ty, Renia, zrobiłaś!
1: Ja powiem tak, nawet sam Duplandis się nie przeskoczył, już podejrzewam, no. Tak.
0: Reni odebrało mowę, tak, no ładnie odpowiadała.
5: Odebrało, tak,
0: mowę.
5: Dokładnie.
0: Wszystkiego dobrego, Reniu, rekordzistko kochana nasza. Do Darka też wielkie uściski od nas i wielkie nagrody pocieszenia. Państwa miasta jutro po 8.
3: Państwa miasta.
4: Państwa miasta w Radiu SK2.
2: Wygranych w konkursie życzy sponsor. Właściciel portalu z prezentami w formie przeżyć prezentmarzeń.com.

11 punktów. Czy znajdzie się odważny, kto pobije naszą Renatę, dzisiejszą zwyciężczynię państw i miast? To wszystko okaże się jutro po 8:00. Gramy. Przygotujcie się, przygotujcie telefony, no bo czekamy. No. Ja jestem bardzo ciekawy, co jest 12 kategorią. Jeszcze nie wiem, ale może się dowiem jutro. Ciągle zbyt posępny.

0: Tu Rafał z Autoglas. Każde uszkodzenie na przedniej szybie z czasem zmieni się w pęknięcie. W Autoglas naprawimy twoją szybę w 30 minut. Umów się, zanim będzie za późno. Zadzwoń na 801 181 181 i zyskaj 5% rabatu, umawiając się online.
1: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
2: Mia! Jak mój koci smakosz ocenia saszetki Wiejska Zagroda?
3: Doskonałe. Przyznaję im gwiazdkę Miałuszlę.
4: Wiejska Zagroda. Karma dla najbardziej wybrednych kocich smakoszy. Wiejska Zagroda, żeby twój kot dobrze miał.
5: Już trwa Allegro Smart Weeks, festiwal ultra okazji do minus 50% tylko dla smartowiczów. Kup teraz Smart 33% taniej za 39,90. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 59,90.
6: Co masz?
7: Dla mnie hot dog i Pepsi, a dla ciebie coś ekstra.
6: Chips Lays? Dzięki.
8: Wziąłem specjalnie dla ciebie.
6: Ej, przecież każdy wychodzi ze Stop Cafe z chipsami Lays. A mówiłeś, że specjalnie dla mnie.
7: Specjalnie dla ciebie kliknąłem w aplikację.
9: Teraz z kuponem w aplikacji Orlen Witaj każdy zestaw hot dog standard z półlitrową Pepsi i małymi chipsami Lays za jedyne 13,99. Cena bez kaucji za butelkę. Szczegóły promocji na witaj.pl/ekstra. Orlen. Stop Cafe.
10: To będzie ostatnia reklama.
11: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład mleko UHT 3,2% Pilos 1 litr w nowej cenie regularnej 2,49. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 3,29. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
12: Lidl, to się opłaca.
13: I po reklamie.
14: Sponsorem programu jest właściciel marek karmy mokrej i suchej dla psów i kotów, Wiejska Zagroda oraz Pan Mięsko.
15: Przedpołudnie w Stalowej Woli zapowiada się pod znakiem pełnego zachmurzenia. Termometry wskażą około 8 kresek, więc warto zadbać o cieplejszy ubiór. Wiatr będzie umiarkowany, nie przekroczy prędkości 10 km na godzinę, co oznacza, że nie powinien być zbyt dokuczliwy. Ciśnienie pozostanie stabilne. Po południu temperatura wzrośnie do 14 stopni, co może przynieść odrobinę przyjemniejszy klimat. Tyle od nas, a kolejna porcja polskich kawałków już dosłownie za chwilę.
14: Sponsorem programu był właściciel marek karmy mokrej i suchej dla psów i kotów, Wiejska Zagroda oraz Pan Mięsko.
16: Minęła 8.30, Paulina Horwatowska, to są newsy Eskin 2. 32. Baza Lotnictwa Taktycznego w Łasku jest gotowa na przelot F-35. Maszyny mają rozpocząć służbę w polskich siłach powietrznych. Pierwsze myśliwce mają przylecieć z USA pod koniec maja, a samoloty zostały wyprodukowane w fabryce w Teksasie. Były olsztyński adwokat skazany za liczne oszustwa może ukrywać się na Dominikanie. Mężczyzna ma do odbycia 8 lat więzienia. Nie stawił się do zakładu karnego i od 2 lat jest poszukiwany. Analiści

policyjnej osób poszukiwanych widnieje jako jego rysopis, ale bez zdjęcia. Przed Igą Świątek walka w ćwierćfinale turnieju WTA w Rzymie. W nim polska tenisistka zmierzy się z Jessicą Pegulą. Amerykanka jest rozstawiona z piątką. Na korcie powinny pojawić się o 13:00.

0: Ładnie zagrali, ładnie zaśpiewali. To oddział zamknięty w Radiu SK2. A teraz pora jak zwykle na sygnał. O, proszę, jest i on. To znaczy, że przenosimy się w czasie. Przenosimy się do dni, których jeszcze nie znaliśmy.
1: Wtedy nie znaliśmy, ale później poznaliśmy i już dzisiaj je kojarzymy.
0: A tak, to odwrotnie, źle powiedziałem. Które zawsze będziemy pamiętać. A jeśli nie, to my wam o tym przypominamy. Kącik odkurzający.
1: No to patrzymy sobie, co się stało 13 maja 2001 roku.
0: To już ćwierć wieku temu. Ćwierć wieku temu pyton zemścił się na swoim pijanym australijskim właścicielu i prawie go udusił. Tak donosiły australijskie media 13 maja 2001 roku.
1: Wezwani na miejsce funkcjonariusze znaleźli na ulicy 39-letniego pijanego i zataczającego się mężczyznę z gadem owiniętym wokół szyi.
0: Jak znam życie, to pewnie pyton go wcześniej ostrzegał. Jak mi znów wrócisz do domu pijany, to chyba cię uduszę.
1: Tak jest. I miał na imię Monika i był z nim 3 lata po ślubie.

0: W tej godzinie były państwa miasta. No Sylwia Grzeszczak musiałaby kiedyś do nas zadzwonić i się sprawdzić. Ona na K, jakby jej się wylosowało, to dobra by była.
1: Zna słowa na K.
0: Zna, no, no oczywiście. Śpiewa i zna. Tu Radio SK, dwa najlepsze polskie hity. U nas także, no jakby zachód Europy, bo patrzymy, co się dzieje. Na przykład w Wielkiej Brytanii. Tam
1: a co się dzieje?
0: No tam na Multikulti tam jest. I teraz ze względu na to Multikulti, brytyjski Departament Pracy i Emerytur podwyższył dodatek socjalny dla takich dodatkowych żon w małżeństwach poligamicznych. Czyli jak ktoś ma więcej niż jedną żonę, to ma teraz dopłatę. Każda kolejna, po pierwszej, druga, trzecia, czwarta żona otrzymuje teraz 125 funtów tygodniowo. Jakby nie patrzeć, to na nasze prawie 700.
1: Aha, to się może taki wydać takie fajne i urocze, ale pamiętajcie, bo osobiście nie wiem, czy to się opłaca, bo pamiętajcie, każda kolejna żona to też kolejna teściowa.
2: SK2.

0: zostało nam do godziny 9:00. Tu Radio SK2 i najlepsze polskie hity.
1: Tak gramy, że aż się ręce same składają do oklasków, można powiedzieć.
0: To jedno. Drugie, my dzisiaj bardziej wam biliśmy brawo przez cały program, by było pytanie, za co możemy wam bić brawo, ale tutaj mamy jeszcze telefon.
2: No bije brawo i to kurczę, aż ręce bolą panu Wajdzie i Jarząbkowi za dowcip i za poczucie humoru. Rozśmieszacie mnie do łez. Normalnie do łez. Szanowanie.
0: Jakbym chciał powiedzieć to, że przez skromność nie zaprzeczymy.
1: Tak. Ale nie jesteś pierwszy, drogi słuchaczu. Nasze żony, jak nas widzą, to też im się płakać chce.

0: My, pracownicy Agaty, powiemy wam teraz, jak powstała nazwa Zobacz jak tanio.
1: Otóż kiedy nasi klienci zauważali tanie narożniki, sofy, regały, to zaskoczeni mówili: zobacz jak tanio, Maciek.
2: A Maćka w haśle nie ma, bo nie każdy klient to Maciek.
3: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Aż 30 rat 0% ze spłatą po wakacjach. Albo 100 zł na następne zakupy za każde wydane 1000 zł. Zyskaj do 2000 zł. Tylko do soboty. Szczegóły na agatameble.pl.
4: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
5: Więcej stylu w lepszej cenie. W Modivo rabaty do minus 25% przy zakupie minimum dwóch rzeczy. Sukienki przyciągające spojrzenie, torebki dopełniające look, perfekcyjnie skrojone garnitury i buty, które definiują styl. Skorzystaj z oferty do 13 maja na stronie i w aplikacji Modivo.
6: W środę w Kauflandzie nowa oferta jednodniowa. Bierz za połowę z Kaufland Card Extra. W środę gruszki konferencja 3,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. Tak, gruszki konferencja 3,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. I to jest codziennie nowa oferta jednodniowa. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
7: Jak ultra okazje do minus 50% to Allegro Smart Weeks. Teraz szczoteczki elektryczne Oral-B IO3 21% taniej za 329,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 399,99.
8: To będzie ostatnia reklama.
9: W salonach Empik trwa festiwal polskiego obyczaju. Teraz aż 60% rabatu na drugą tańszą książkę polskich autorów. Do tego do 40% zniżki na wybrane zabawki. Od kreatywnych zestawów po gry planszowe. I 50% rabatu na drugi tańszy produkt z kolekcji Harry Potter. A na Empik.com do 1000 zł zniżki na wybrane rowery. W tym Cross i Romet. A hulajnogi elektryczne do minus 25%. Empik. Witaj w klubie.
10: I po reklamie.
11: Sponsorem programu jest właściciel marek karmy mokrej i suchej dla psów i kotów, Wiejska Zagroda oraz Pan Mięsko.
12: Dziś w Stalowej Woli niebo będzie całkowicie pokryte chmurami, a temperatura wyniesie około 7 kresek. Słupki rtęci nie poszybują zbyt wysoko, ale ciśnienie pozostanie stabilne, co oznacza, że nie powinniśmy się spodziewać gwałtownych zmian. Powietrze będzie czyste, więc oddychać będziemy pełną piersią. Po południu temperatura wzrośnie do 14 stopni, co może być miłą odmianą. Wiatr będzie słaby, dlatego parasole raczej nie będą potrzebne. Tyle od nas, a już wkrótce w SC2 w Stalowej Woli wiadomości.
11: Sponsorem programu był właściciel marek karmy mokrej i suchej dla psów i kotów, Wiejska Zagroda oraz Pan Mięsko.
13: Jest 9:00, Paulina Chorwatowska, to są newsy SK2. MSZ pisze do amerykańskiej ambasady w sprawie Zbigniewa Ziobry. W specjalnej nocie prosi o wskazanie podstaw prawnych wjazdu byłego ministra sprawiedliwości na teren Stanów Zjednoczonych.
14: Zwracamy się też o wskazanie, jaki dokument podróży umożliwił panu Ziobrze przekroczenie granicy oraz jaka była dokładnie data wjazdu na terytorium Stanów Zjednoczonych.
13: Mówi rzecznik resortu dyplomacji Maciej Wewiór. Obecny minister sprawiedliwości Waldemar Żurek zadeklarował, że wystąpi o ekstradycję polityka PiS.
15: Sąd amerykański bardzo wnikliwie będą badać, czy można liczyć na sprawiedliwy proces w Polsce, a mamy całą masę argumentów wskazujących na to, że po prostu ten proces ma charakter procesu politycznego.
13: Powiedział pełnomocnik Ziobry, mecenas Bartosz Lewandowski. Przesłuchano już kilkaset pokrzywdzonych osób. Wniosków o możliwości popełnienia przestępstwa przez zonda krypto wpłynęło ponad 2000. To najnowsze informacje dotyczące śledztwa w sprawie tej giełdy kryptowalut, mówi prokurator Michał Binkiewicz z prokuratury regionalnej w Katowicach.
16: Przesłuchano w charakterze świadków 26 osób niebędących pokrzywdzonymi, a dysponującymi wiedzą o przestępczym procederze. Funkcjonariusze CBZC pod nadzorem prokuratorów śledzą także przepływy blockchain celem zabezpieczenia środków finansowych i katalogowania transferów pomiędzy zonda krypto a innymi giełdami kryptowalut.
13: Śledztwo w sprawie zonda krypto toczy się od 17 kwietnia. Rozpoczyna się trzeci, ostatni egzamin ósmoklasisty.

0: większość uczniów postawiła na angielski.
1: Myślę, że angielski będzie najłatwiejszym egzaminem.
2: Zero stresu.
1: Angielski łatwo.
0: Mówią ósmoklasiści z Bełchatowa, a egzamin potrwa 110 minut.
3: SK2 News. Stalowa Wola.
4: Emanuela Kwaśniak. Sekundniki na światłach w Stalowej Woli nie znikną, zapewnia poseł Rafał Weber. Po rozmowach z podkarpackim zarządem dróg wojewódzkich wiadomo już, że po zakończeniu prac naprawczych i konserwacyjnych urządzenia zostaną ponownie uruchomione. Chodzi o skrzyżowania m.in. na alejach Jana Pawła II i ulicy Staszica, gdzie kierowcy od lat korzystają z tak zwanej zielonej fali. Teraz sport. W piątek piłkarze Stali Stalowa Wola zagrają mecz na wyjeździe rywalem Resowie Rzeszów, mecz o 20:00.
5: Dwie minuty po godzinie 9:00, tutaj Radio SK2. W Światowy Dzień Humusu nie ma przymusu, żeby go jeść. I to jest najpiękniejsze. Każdy je co chce, na co ma ochotę. A ja prezentuję menu 10 najlepszych polskich hitów w godzinie. Na początek zespół Hurt muzycznie Kasia Grodzka. Smacznego i dzień dobry.
6: Bez reklam. Jeden po drugim.
3: Teraz

że nie jestem szczery. Czasem zwyczajnie kłamię. Jestem próżny, pazerny. Dbam tylko o swoje, cztery litery. Bywam małostkowy, cyniczny i bezduszny. Osądzam bez litości, bez serca i miłości. Chcę

0: Jak nie my, to kto? Pytają Mrozu z Thompsonem, a ja odpowiem Alicja Szymplińska. Tutaj Radio SK2. Bardzo miło wczoraj oglądało się ten półfinał Eurowizji. Alicja awansowała do wielkiego finału, no ale to też nie było takie proste, bo dowiedzieliśmy się o tym no, dosłownie na końcu. Polska została wyczytana jako ostatnia. A co to oznacza? Jak mawia staropolskie pradawne powiedzenie, w finale ostatni będą pierwszymi, bo innej opcji nie ma.
1: SK2.

0: Kaczma, Oskar Cyms i Nie musisz się bać. Gramy wam w Radio SK2. Wiktor Dyduła na pewno nie bał się, kiedy Oskar Cyms golił mu głowę na streamie u Łatwoganga dla Fundacji Cancer Fighters oczywiście. Swoją drogą do takiego śpiewającego fryzjera, to bym jak najbardziej poszła. A wy możecie pójść zobaczyć Oskara bez golarki, ale za to z mikrofonem. W piątek i w sobotę Oskar wystąpi w Lublinie na Lublinaliach. To tak na dobry początek sezonu koncertowania w plenerze.
1: SK2. Autopromocja. Prawda po wywiadówce.
2: Mamo, ale to przecież on zaczął.
3: Prawda według faceta na pierwszej randce.
4: Wcale nie chodzi mi tylko o jedno.
5: A u nas jest ktoś,
3: kto powie ci całą prawdę.
1: Jarząbek, prawdę ci powie w Radiu SK2.
6: Kto jest lepszym kierowcą, kobieta czy mężczyzna? Kobiety wypadają korzystniej w kwestii bezpieczeństwa na drodze.
1: Jarząbek, prawdę ci powie.
3: Słuchaj codziennie po 16 i dowiedz się jeszcze więcej. Autopromocja.
1: Reklama.
7: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
8: Pięcioletnia gwarancja na szybę samochodową? Od teraz w Autoglas wydłużamy gwarancję na szyby marki AGC i Nordglas. Zapewnij sobie spokój i bezpieczeństwo na lata. Skontaktuj się z nami na 801-181-181 lub na autoglas.pl.
7: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
9: To będzie ostatnia reklama.
10: Anioły wieszczas.
11: Piosenki od lat poruszają serca, a teraz wracają do Stalowej Woli. Stare dobre małżeństwo zagra wyjątkowy koncert już 16 maja w Miejskim Domu Kultury. Wieczór pełen poezji, brzmień gitary i emocji, które zostają na długo. Zarezerwuj swoje miejsce już teraz. Bilety do nabycia na stronie zespołu sdm-myszkowski.com w zakładce bilety. Stare dobre małżeństwo. Spotkajmy się w Stalowej Woli.
1: I po reklamie.

0: A propos balu, ja się właśnie dowiedziałam, że bale ósmoklasistów, czy kiedyś bale gimnazjalne na zakończenie szkoły takie, mają swoją nazwę. Słuchajcie, komers albo komersz. Człowiek uczy się całe życie. Ale niezależnie, jaki to bal, pan Krzysztof Krawczyk zaprasza na parkiet. Za tobą pójdę jak na bal. Gramy wam tuż przed godziną 10:00. Tutaj Radio SK 2, a przed newsy.
1: Reklama. Już są Dni Maj Media Markt. Nawet do 15% mniej przy zakupie minimum dwóch produktów z wielu kategorii. Tylko w Maj Media Markt. Szczegóły w regulaminie. Media Markt.
2: To będzie ostatnia reklama.
3: Jak ultra okazje do minus 50% to Allegro Smart Weeks. Teraz szczoteczki elektryczne Oral-B IO3 21% taniej za 329,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 399,99.
4: I po reklamie.
5: Dziś w Stalowej Woli niebo zasnute gęstymi chmurami, a termometry pokażą zaledwie 8 kresek. Wiatr z zachodu będzie raczej słaby, więc nie spodziewajcie się zbyt dużego chłodu od jego strony. Ciśnienie pozostanie na stałym poziomie, dlatego nie powinno być niespodzianek. Po południu zrobi się nieco cieplej, bo temperatura wzrośnie do 13 stopni. Jutro chmury nadal będą dominować, ale maksymalna temperatura sięgnie 19 kresek. Kolejne wieści pogodowe na antenie SK 2 już za godzinę.
6: Jest 10:00, Paulina Horbatowska, to są newsy SK 2. Są ofiary śmiertelne, to po nocnej strzelaninie w Lubinie na Dolnym Śląsku. Te informacje przed chwilą potwierdziła naszemu reporterowi rzeczniczka prokuratury okręgowej w Legnicy. Prawdopodobnie nie żyją dwie osoby, a jedna jest ranna. Więcej szczegółów sprawy zna Mateusz Chłystun. Mateuszu, co wiadomo o tym zdarzeniu?
7: Doszło do niego w kilkupiętrowym bloku przy ulicy Sokolej w Lubinie, na osiedlu przy lesie. Policja potwierdza, że na miejscu cały czas trwają działania śledczych. Nie informuje jednak o okolicznościach ani o potencjalnym sprawcy z tego zdarzenia. Według niepotwierdzonych przez śledczych informacji, ofiary zginęły w wyniku ran postrzałowych. Pracownicy jednej z firm zlokalizowanej w pobliżu bloku, w którym doszło do tego zdarzenia, przekazali mi przed chwilą, że przed budynkiem wciąż stoi zaparkowany policyjny radiowóz. Część z osób późnym wieczorem widziała też wyraźne poruszenie na osiedlu i liczne służby, które dotarły na miejsce. Przed południem komunikat w tej sprawie ma wydać prokuratura rejonowa w Lubinie.
6: Niewielki obiekt przypominający bezzałogowy płatowiec odnaleziono w lesie w pobliżu miejscowości Bachów na Podkarpaciu. Sprawą zajmuje się Żandarmeria Wojskowa oraz Prokuratura Wojskowa w Rzeszowie.
8: Czynności wykonane na miejscu zdarzenia nie dają przesłanek do twierdzenia, iż jest to obiekt pochodzenia zagranicznego bądź wojskowego.
6: Mówi podpułkownik Dariusz Rozkosz z Żandarmerii Wojskowej. Odnaleziony dron był niewielkich rozmiarów i najprawdopodobniej został wykonany przy użyciu drukarki 3D. Szczegółowe badania wyjaśnią pochodzenie oraz przeznaczenie obiektu. Żużlowiec Patryk Budniak wciąż pozostaje w śpiączce farmakologicznej. Sportowiec przebywa w szpitalu w Poznaniu po niedzielnym wypadku w Gnieźnie. Przeszedł kolejne badania. Tomografia komputerowa nie wykazała dodatkowych urazów narządów wewnętrznych. Stan 19-latka nadal jest ciężki. Zawodnik jest po operacji kręgosłupa.
9: W środę lekarze mają zaplanowany kolejny zabieg. Tym razem to operacja nóg obu, które zostały złamane w trakcie tego wypadku. No i w czwartek, według informacji na dzisiaj, ma być Patryk wybudzany.
6: Mówi dyrektor GTM Startu Gniezno Radosław Majewski i zapewnia, że podczas feralnych zawodów klub spełnił wszystkie wymogi bezpieczeństwa. Klub założył też internetową zbiórkę pieniędzy na rehabilitację Patryka. Włączyło się w nią całe środowisko żużlowe, w tym wielokrotny mistrz świata Bartosz Zmarzlik.
4: SK2 News. Stalowa Wola.
10: Emanuela Kwaśniak. Strażacy w Stalowej Woli zyskają nowe zaplecze do działań kryzysowych. Przy Komendzie Powiatowej PSP rusza budowa obiektu magazynowo-garażowego.
11: Budynek będzie dwukondygnacyjny. W części parterowej będzie posiadał typowo pomieszczenia garażowo-magazynowe. Na drugiej kondygnacji będą pomieszczenia magazynowe, również z możliwością przechowywania tzw. suchej żywności.
10: Mówił Szczepan Kozioł, komendant powiatowy PSP w Stalowej Woli. Całość ma być gotowa do końca tego roku.
0: Tu Radio SK 2, wasz dom polskiej muzyki w eterze. W tej godzinie mam dla was kolejny z 5 hitów na piątku od Michała Hanczaka. W tym tygodniu Hany na tapet wziął sobie słynne polskie covery, a muzycznie na początek pozytywna energia od Sound & Grace i Filipa Lato. Kasia Grodzka, dzień dobry, gramy.
1: Bez reklam, jeden po drugim.
4: Teraz gramy dzień.

0: No z tym zakrywaniem to Sarsa ma sporo racji. Czekamy, aż wiosna pokaże znów swoje cieplejsze oblicze, żeby nie trzeba było się zakrywać, a raczej wręcz przeciwnie, do odkrycia wszystko. Za to Michał Hanczak odkryje przed nami kolejny z 5 hitów na piątkę w Radiu SK2.
1: 5 hitów na piątkę w Radiu SK2.
2: W tym tygodniu 5 hitów to tak naprawdę 5 coverów na piątkę, bo gram wam polskie wersje znanych albo mniej znanych zagranicznych hitów. Michał Hanczak, czas na trzeci z nich. Tym razem w roli głównej Kasia Kowalska, która też ma na koncie kilka piosenek, które wzięły się z zagranicy. Jedną z nich, chyba tą najbardziej popularną, jest piosenka Widzę Twoją Twarz. W 2003 roku ukazała się taka składanka, na której było sporo polskich wersji zagranicznych hitów, a Kasia Kowalska wzięła na warsztat Listen to Your Heart szwedzkiego duetu Roxette. Oryginał pochodzi z 1988 roku i stał się hymnem złamanych serc, podbił wiele list hitów na całym świecie, no i doczekał się też kolejnych wersji w różnych krajach, jak wspomniałem, również w Polsce. Trzeba tu jednak zaznaczyć, że Kasia nie śpiewa dokładnego tłumaczenia Listen to Your Heart, tylko napisała swój autorski tekst, no i za tę historię fani też pokochali jej wersję. A gdzie w najbliższym czasie można twarzą w twarz stanąć z Kasią Kowalską i usłyszeć jej głos? Czyli gdzie Kasia gra koncerty? No jest tych szans naprawdę dużo, bo artystka podzieliła się ostatnio swoim letnim terminarzem, przed nią sporo plenerów, chociażby jeszcze w maju zobaczymy ją w Nysie, potem Tuszyn, Jaworzno, Mińsk Mazowiecki, Wisła, Warka, Ełk, Starogard Gdański, Szczecinek, Nowy Sącz, Lublin, Świnoujście, Ostróda, Kętrzyn. Jeszcze długo by wymieniać, mam nadzieję, że któreś z tych miast jest blisko was i będziecie mieli okazję posłuchać Kasi Kowalskiej na żywo. Szczegóły oczywiście na Instagramie i Facebooku Kasi, a u nas już teraz jej wersja słynnego hitu grupy Roxette.

0: Anna Jurksztowicz i Stan Pogody. Takie polskie hity gramy wam w Radiu SK2. Oby latem jednak pogoda nam dopisała. No właśnie, a propos lata. Sopockie WOPR poszukuje ratowników na ten właśnie nadchodzący sezon. Jak ktoś lubi przebywać na plaży, może się skusić. No i nie oszukujmy się. Praca ratownika wodnego w Sopocie do tych prostych nie należy. 10% to ratowanie życia, a 90% to odpowiadanie na pytania, czy woda jest zimna i dlaczego tak blisko brzegu pływają sinice. Panie i panowie, macie anielską cierpliwość.
1: SK2. Autopromocja.
2: Gorąca polska dwudziestka radia SK2.
3: Kilkaset tysięcy fanów na czterech stadionach posłucha w czerwcu na żywo tej piosenki. A już teraz sezon Dawida Podsiadły wylądował na szczycie naszego notowania. Jeśli chcecie, by tam został, dajcie plusika na sk2.pl.
2: Polska dwudziestka.
3: Najnowsze notowanie gram dla was w każdy piątek po 18:00. Łukasz Zduńczyk.
2: Zakochaj się w polskiej muzyce.
3: Autopromocja.
4: Reklama.
5: Kaufland jest fresh.
4: Od poniedziałku do środy filet z polskiego kurczaka z lady lub w opakowaniu XXL 14,99 za kilogram z Kaufland Kart Extra, 5 kilo na osobę, a polskie pieczarki 500 gramów 4,99. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
3: Nadchodzi Kortowiada 2026, powered by Alior Bank. Festiwal, który otwiera muzyczne lato na Warmii i Mazurach. 3 sceny, ponad 30 artystów i kilkanaście wydarzeń towarzyszących. W line-upie m.in. Guzior, Jan Rapowanie, Kacperczyk, Kizo, Maryla Rodowicz, Michał Szczygieł, Problem, Tymek, Wilki i Żabson. Karnety i bilety jednodniowe kupisz na stronie bilety.kortowiada.pl. Widzimy się od 28 do 30 maja w Olsztynie.
6: To będzie ostatnia reklama.
7: Kuna zniszczyła ocieplenie twojego poddasza? Masz mostki termiczne, które obniżają temperaturę w pomieszczeniach i podnoszą rachunki? A może budujesz dom i zastanawiasz się nad rodzajem ocieplenia? Wskocz teraz na wdmuchiwanie-izolacji.pl. Dla naszych klientów pomiar kamerą termowizyjną gratis. Zamów usługę ocieplenia, która będzie...

0: Się dbać o Twój komfort latami. Więcej informacji na stronie wdmuchiwanie-izolacji.pl lub pod numerem telefonu 572 572 699.
1: I po reklamie.

0: Decyzje od Vito Bambino i Zali gramy wam w Radiu SK2, a sporo decyzji do podjęcia mają nasi słuchacze, których wysłaliśmy na mazurską majówkę do Mikołajek, bo do wyboru mają i warsztaty z gotowania, odpoczynek przy grillu, koncert Kuby i Kuby też. No właśnie, o tych wszystkich opcjach opowiedzą nam prosto z Mazur, z Mikołajek Kamil Nosel i Kinga Baryga po godzinie 11. Warto zrobić głośniej.
1: Reklama.
2: Czy wiesz, że limit VAT wzrósł do 240 tysięcy i znowu możesz korzystać ze zwolnienia? Na szczęście mój księgowy z Infaktu powiedział mi o tym od razu. Wybierz Infakt, a my bezpiecznie przeniesiemy twoją księgowość. Infakt. Satysfakcja gwarantowana albo zwrot pieniędzy.

0: Sponsorem programu jest producent wyrobu medycznego Ranigast SOS.
1: Tu Radio SK2, Izabela Trojanowska przed chwilą śpiewała Wszystko, czego dziś chcę, no i sobie pomyślałam, że ja to najchętniej znalazłabym się w Mikołajkach z naszymi słuchaczami, bo trwa tam mazurska majówka z Radiem SK2. Jak widziałam na naszych socjalach, Kinga Baryga i Kamil Nosel i dobrze pojedli i pogadali sobie ze słuchaczami. No pełen luksus, kochani, pełen luksus. Dzień dobry.
2: Kasiu, my się tutaj nie obijamy. Mm-hmm. My ciężko pracujemy, relacjonując to, co dzieje się na mazurskiej majówce Radia SK2.
3: A rzeczywiście mamy o czym mówić, bo z nami są nasi słuchacze Kuba i Kasia.
2: Jakie macie plany, moi drodzy?
4: No, ja miałam obiecane plus 33 stopnie, gargantujczyk.
2: Będzie! 15 rano, 15 wieczorem.
4: No, dlatego dziś się będę opalać cały dzień.
2: I szkoda, że tego...
3: ten strój?
2: Tak właśnie, szkoda, że tego nie widzicie, bo Kasia już jest przygotowana na opalanie pięknie. Ale Kuba będzie oglądał pewnie te fantastyczne żaglówki.
5: No, rzeczywiście będziemy tutaj oglądać te fantastyczne żaglówki. Jest w czym wybierać, musicie mi wierzyć, drodzy słuchacze.
2: Ale pomysłowi nasi słuchacze są, ponieważ Natalia, Angelika i Irek wpadli na genialny pomysł w swojej prostocie, czyli...
6: Będziemy zwiedzać. Znaleźliśmy przewodników i idziemy pozwiedzać, ponieważ jesteśmy pierwszy raz na Mazurach.
2: Uwielbiam tak kreatywnych słuchaczy.
3: Bardzo, oni wykorzystują każdą wolną chwilę. Rozumiem, że kawa już była. Kiedy wasi znajomi pracują w waszych miastach, to wy odpoczywacie, ale aktywnie.
6: Bardzo aktywnie. Relaks, jedzonko było pyszne, śniadanko jest. Teraz idziemy je spalić.
2: Niech wam pozazdroszczą i moi drodzy, to teraz od was pozdrowienia proszę dla wszystkich tych, którzy w robocie, a nie majówkują tak jak my.
7: Także pozdrawiamy i całujemy gorąco.
8: Chciałabym pozdrowić mój rodzinny, ukochany Chrubieszów, ale przede wszystkim pływalnię Fala w Chrubieszowie, która słucha Radio SK2. Buziaczki.
2: Moi drodzy, to udanego dnia. Pamiętajcie, żebyście się nie zgubili, nie przeopalili.
3: Bo przed nami jeszcze dużo atrakcji przede wszystkim, jeśli będzie pogoda, za co mocno trzymajcie kciuki. Mamy rejs.
2: I mamy też Kubę i Kubę. Oni zaśpiewają
3: dla nas. Wieczorem.
1: To ja też dołączam się do pozdrowień. Pływalni Fala w Chrubieszowie. Jesteście fantastyczni i też na fali popłyną wieczorem panowie Kuba i Kuba na specjalnym koncercie na mazurskiej majówce Radia SK2, a to wszystko oczywiście zobaczycie na naszym Instagramie.
0: Sponsorem programu był producent Ranigastu SOS, wyrobu medycznego na zgagę i niestrawność.

0: miejsce piąte gorącej polskiej dwudziestki Radia SK2. Oczywiście na ten moment Wiktoria Akida, Oskar Cyms i Księga Żywiołów, gdy będziesz sam w Radiu SK2. Ta pozycja może się jeszcze oczywiście zmienić i coś mi mówi, że no, na pewno się zmieni, bo do piątku, czyli do startu kolejnego notowania gorącej jeszcze trochę zostało. Swoje głosy oddajecie oczywiście na sk2.pl.
1: SK2. Reklama.
2: Na zakupy świeżym rytmem tu lecimy. Moc okazji, duży wybór, tak lubimy.
1: Lecimy do Auchan. Po olej rzepakowy polski 1 litr 5,93 za sztukę przy zakupie dwóch. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 8,48.
2: Sprawdź to sam, czy kiedy out, puści cenę każdy dział.
1: Bo przy zakupie wybranego produktu

0: Polski 1 litr 5,93 za sztukę przy zakupie dwóch. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 8,48.
1: Sprawdź to sam, czekaj, dał, kusi cenę każdy dział.
0: Bo przy zakupie wybranego produktu

0: Nie to, że wypominam wiek, ale w tym roku ta piosenka obchodzi 23 lata od premiery, a ja na przykład jak słucham myśli i słów od zespołu BAM, no to po prostu tych lat nie czuję. Bardzo aktualny kawałek. Takie właśnie polskie hity pojawiają się w Radiu SK A2 i gramy je wam z wielką radością. Zbliża się południe, przed nami newsy.
1: Reklama.
2: Już trwa Allegro Smart Weeks, festiwal ultra okazji do minus 50% tylko dla smartowiczów. Kup teraz Smart 33% taniej za 39,90. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 59,90.
3: Tak już jest. Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty. Ser żółty w plastrach Światowit Golda 500 gramów. 7,49 za każde opakowanie przy zakupie dwóch opakowań. A do środy tylko z aplikacją. Karkówka wieprzowa bez kości pakowana próżniowo Kraina Mięs 9,99 za kilogram. Limit łączny w okresie promocji 5 kg na konto Moja Biedronka oraz z lady tradycyjnej świeży filet z piersi kurczaka 17,99 za kilogram. Biedronka.
4: Wiosna? Zadbaj o formę twojego domu. Teraz to prostsze niż myśli.
5: W Górskim, Korczyna Czarnorzeki, zaliczanym do górskich samochodowych mistrzostw Polski, życzymy powodzenia.
0: Tu Radio SK 2, mamy połowę tygodnia, godzina 12, a przed nami mieszanka 10 najlepszych polskich hitów. W tej godzinie mam dla was trochę hip-hopu od Meza i Libera. Będą też i dziewczyny z Lorka Siagrodzka. Dzień dobry, gramy. No.

0: miejscu.
1: Dla wszystkich fajnych babek, Aniele, Mezo i Liber w Radiu SK2 gramy wam najlepsze polskie hity. On skrzydeł nie ma, ale też potrafi nieźle odlecieć. Nosel wkręca przed nami.
2: Nosel wkręca.
3: Halo?
4: Dzień dobry, ja się dodzwoniłem do tej pani Eweliny, co zamawiała drzwi.
3: Tak.
4: Kurier po tej stronie, Mosiądz Mieczysław, to pani, tak?
3: Tak.
4: Proszę pani, po pierwsze, nieaktualne jest to, co pani wysłali w SMS-ie między 13 a 17, bo ja muszę rozliczyć tamte paczki, które te drzwi, proszę pani, mi uświniły tamte paczki. Jeżeli oni będą mieli pretensji, to ja wtedy mogę do państwa przyjechać.
3: Ale za bardzo nie rozumiem.
4: Czarne drzwi, proszę pani, przetłuszczone mam od pani opakowania tego drzwiowego, tak? I to mi, proszę pani, uświniło jeszcze kilka innych paczek.
3: To oni zapakowali jakoś drzwi w ogóle bez opakowania
4: żadnego? Nie, nie, nie. Opakowanie kartonowe jest, proszę pani. Ale prawdopodobnie tak. Wydali pani też niewyschnięte te drzwi i znowu mi uświniło po pierwsze pół samochody i jeszcze dodatkowe paczki, które były pod tymi drzwiami.
3: Ale no to w dalszym ciągu, jakby to nie, wie pan, to nie moja wina jest, że oni
4: no
3: tak
4: to jakoś... Łatwiej będzie, proszę pani, jak pani mi te drzwi, jak pani mi machnie, proszę pani, ten samochód, czyli wyczyści, a ja dam pani te drzwi.
3: Pan mi tutaj nie skacze, bo
4: ale mogła
3: zadzwonię.
4: Pani dopilnować, proszę pani, mogła pani
3: ja
4: dopilnować, żeby przynajmniej suche drzwi dali.
3: Nie, ja wysyłałam, proszę pana, pan tutaj mi śmiechu nie robi, bo ja tych
4: pani
3: nie wysyłałam i ja panu z samochodu nie uświniłam, więc proszę zadzwonić do tej firmy i państwo.
4: Ale gdyby pani dopilnowała, żeby
3: ja
4: suche drzwi pani wysłali.
3: I ja nie uświniłam panu drzwi i całego samochodu i ja nie będę sprzątać panu z samochodu, rozumie pan? To pan dzwoni do tej firmy i proszę mi tutaj nie skakać, bo zaraz na policję zadzwonię.
4: Proszę pani, to ja do kierownika panią przyłączę. Pani Marku!
5: Cześć, kochanie. Zostałaś skończona w Radiu SK.
3: Boże, zwariowaliście?
5: Nie.
3: O Jezu, aż cała się cieszę normalnie. Zwariowaliście chyba.

0: Do Paryża zabrał nas Dawid Kwiatkowski. Jak słyszymy, Café de Paris. Gramy wam w Radiu SK2. Za to nie w Europie, a w Ameryce. Naukowcy, konkretnie z Kalifornii, wpadli na to, jak znaleźć życie w kosmosie. Ponoć można je poznać po wydzielaniu podtlenku azotu, czyli inaczej po gazie rozweselającym, który wydziela atmosfera danej planety, którą się bada. Bardzo ciekawe doniesienia. Wygląda na to, że jeśli kosmici naprawdę istnieją, to na pewno humor im dopisuje.
1: SK2. Autopromocja.
2: Prawda po wywiadówce.
3: Mamo, ale to przecież on zaczął.
4: Prawda według faceta na pierwszej randce.
5: Wcale nie chodzi mi tylko o jedno.
6: A u nas jest ktoś, kto powie ci całą prawdę.
7: Jarząbek, prawdę ci powie w Radiu SK2.
8: Kto jest lepszym kierowcą, kobieta czy mężczyzna? Kobiety wypadają korzystniej w kwestii bezpieczeństwa na drodze.

0: Prawdę ci powiem.
1: Słuchaj codziennie po 16 i dowiedz się jeszcze więcej.
2: Autopromocja.
3: Reklama. Kochanie, chyba potrzebujesz nowych okularów.
4: A jak się połamią albo moja wada wzroku znowu się zmieni, i co wtedy?
3: To proste. Przyjdź do Vision Express i wybierz pakiet Vision Care Plus. A w nim bezpłatna wymiana soczewek przy zmianie korekcji wzroku, możliwość wymiany pary okularów bez dodatkowych opłat i rabat 33% na okulary na start. Podmiot prowadzący reklamę Vision Express SP spółka z o.o. Lista producentów wyrobów medycznych i regulamin programu dostępne na visionexpress.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Do zobaczenia w Vision Express.
5: Masz już Modivo Club Gold?
6: Nie. A warto?
5: No pewnie. Płacisz 59,99 zł raz, a 10% cashbacku wraca na twoje konto klubowe przez cały rok za każde zakupy, nawet na promocjach.
6: Wow! I mogę go wykorzystać na kolejne zakupy w Modivo?
5: Modivo e-obuwie, TTT, Worldbox, Half Price oraz Board Riders. Kupujesz tam, gdzie chcesz, a cashback zawsze pada na konto przez 12 miesięcy.
6: Brzmi super. No to jak dołączyć?
5: To proste. Aktywuj na modivo.com lub zapytaj o szczegóły przy kasie.
7: Na tani weekend wybieram Aldi. Od czwartku polskie jaja z wolnego wybiegu. L 10 sztuk. Teraz tylko 5,99 za co drugi produkt. Cena regularna i cena sprzed obniżki 13,99. A Prima Finezja kawa mielona 500 gramów. Tylko 21,99 przy zakupie dwóch sztuk. Najniższa cena z 30 dni 31,99. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
8: To będzie ostatnia reklama.
9: Anioły wieszczas. Ich piosenki od lat poruszają serca, a teraz wracają do Stalowej Woli. Stare dobre małżeństwo zagra wyjątkowy koncert już 16 maja w Miejskim Domu Kultury. Wieczór pełen poezji, brzmień gitary i emocji, które zostają na długo. Zarezerwuj swoje miejsce już teraz. Bilety do nabycia na stronie zespołu sdm-myszkowski.com w zakładce bilety. Stare dobre małżeństwo. Spotkajmy się w Stalowej Woli.
3: I po reklamie.

0: W oryginale Aisze śpiewał algierski wokalista Khaled, ale nasza polska wersja w wykonaniu Magmy też robi wrażenie. Jeśli macie ochotę na więcej takich ciekawostek o polskich coverach, to w tym tygodniu właśnie takie polskie hity prezentuje Michał Hanczak w 5 hitach na piątkę codziennie po godzinie 10 tylko w Radiu SK2.
1: Reklama. My, pracownicy Agaty, chcielibyśmy Państwa natchnąć, przepoić wiedzą.
2: Może poinformować po prostu.
3: Nie komplikuj. Mamy promocję na 1000 dodatków, lampy, dywany, akcesoria kuchenne i wiele innych. Teraz drugi produkt 50% taniej, albo trzeci 90% taniej, a do tego można kupować różne produkty, niekoniecznie te same. No i po co komplikować?
4: No w sumie.
5: Powtarzamy! W Agacie 1000 dodatków w promocji. Drugi produkt 50% taniej, albo trzeci 90% taniej. Tylko do 16 maja. Szczegóły w sklepach i na agatameble.pl.
6: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
7: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie. Już dziś szynka szwarcwaldzka Dulano XXL 250 gramów. Cena przed obniżką 17,99. Teraz 9,99. Orzechy Alesto XXL już od 17,99 za opakowanie.
8: Lidl, to się opłaca.
9: Niemożliwe to nie przeszkoda. To wyzwanie. Gdy mówią ci, że nie dasz rady, odpowiedź jest jedna. Patrzcie, jak to się robi. Wierz w siebie. Erste Bank Polska. Erste Bank Polska S.A. z siedzibą przy Placu Europejskim 3A, Warszawa. Dawniej Santander Bank Polska S.A. Materiał ma charakter marketingowy i nie stanowi oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego. Szczegóły w placówce lub na erste.pl.
10: Sięgaj śmiało po markowe pewniaki w Carrefourze. Lody Zielona Budka 1 litr w promocji, drugie 60% taniej. 14,69 za opakowanie przy zakupie dwóch. Oferta ważna do 23 maja. Cena przed obniżką 21,69.
11: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
8: Lidl, to się opłaca.
12: To będzie ostatnia reklama.
13: W salonach Empik trwają majowe okazje. Teraz do 40% rabatu na wybrane zabawki. I 20% zniżki na zestawy Lego Botanicals z aplikacją Empik przy ich zakupie za minimum 99 zł. A drugą tańszą książkę dla dzieci wydawnictwa Wilga kupisz 60% taniej. Do tego na Empik.com do 40% rabatu na produkty do ogrodu. W tym meble ogrodowe, grille, baseny, kosiarki i wiele więcej. Empik. Witaj w klubie.
8: I po reklamie.
14: Dziś po południu w Stalowej Woli czeka nas chłodniejsza aura z temperaturą około 10 kresek. Niebo będzie raczej pochmurne, ale słońce również spróbuje się przebić przez chmury. Na szczęście jakość powietrza pozostanie w normie, a ciśnienie będzie stabilne, więc nie powinno wpływać na nasze samopoczucie. Wieczorem i w nocy spodziewajcie się silniejszego wiatru, który może nieco utrudniać jazdę, a temperatura spadnie do 9 stopni. Jeśli prognozy się zmienią, damy Wam znać za godzinę.
15: Jest 13. News SK2, Jakub Konieczkowicz. Najpierw brutalnie pobili, a potem podpalili na stosie.

0: Dożywocie dla trzech oskarżonych o zabicie dwóch mężczyzn w mieszkaniu w Chełmie. Wyrok zapadł w Sądzie Okręgowym w Lublinie.
1: Zachowanie oskarżonych było nieludzkie, bezwzględne, niewytłumaczalne i zabrało dwóm osobom wartość dla człowieka najważniejszą – życie.
0: Zaznaczała sędzia Barbara Markowska, wyrok jest nieprawomocny. Ceny paliw będą kontrolowane co najmniej do końca maja. Rząd przedłuża program CPN, przekazał minister energii Miłosz Motyka.
2: W ciągu miesiąca, według naszych analiz, 3 miliardy złotych pozostaje w kieszeniach naszych obywateli. To jest efekt skuteczności tego programu.
0: A to, czy program będzie dalej przedłużany, jest uzależnione od sytuacji na Bliskim Wschodzie i światowych rynkach. Minister energii przekazał też, że jutro, w czwartek, litr 95 ma kosztować nie więcej niż 6,39 zł, a diesla 6,92 zł. To wzrost w porównaniu z dzisiejszymi cenami. Brytyjski król Karol III wygłasza właśnie mowę tronową. To jeden z najważniejszych obowiązków monarchy, podkreślający jego rolę jako głowy państwa, ale w rzeczywistości mowa jest pisana przez rząd i przedstawia jego plany na najbliższą sesję parlamentu.
3: My lords.
0: Coraz bardziej niebezpieczny i niestabilny świat zagraża Zjednoczonemu Królestwu. Konflikt na Bliskim Wschodzie jest tylko tego przykładem. Wystawia na próbę każdy element bezpieczeństwa energetycznego, obronnego i gospodarczego naszego narodu. Mój rząd odpowie światu z siłą i będzie dążył do stworzenia kraju, który będzie sprawiedliwy dla wszystkich. A mowa tronowa odbywa się w szczególnej sytuacji politycznej, bo premier Keir Starmer znajduje się pod coraz silniejszą presją ze strony posłów własnej partii, a ci domagają się rezygnacji szefa rządu.
4: SK2 News. Stalowa Wola.
5: Emanuela Kwaśniak. Huta Stalowa Wola prezentuje swój sprzęt na trwających właśnie międzynarodowych targach przemysłu obronnego IDEP 2026 w Bratysławie. Spółka bierze udział w wydarzeniu razem z innymi firmami należącymi do Polskiej Grupy Zbrojeniowej. To propozycja dla młodych miłośników śpiewu. Państwowa Szkoła Muzyczna w Stalowej Woli zaprasza na mistrzowskie warsztaty wokalne. Zajęcia odbędą się w piątek o godzinie 10 w sali kameralnej szkoły.
6: Jak dorastaliście w czasach dyskoteki pana Jacka i Majki Jeżowskiej, no to za chwileczkę będziecie mogli sobie pośpiewać i zrobić małą przerwę w pracy, bo będzie Krzysztof Antkowiak i Zakazany Owoc, ale wcześniej Daria Zawiałow, Z Tobą na chacie. Tak otwieramy tę dziesiątkę hitów jeden po drugim w Radiu SK2, wiadomo, najlepszych polskich, nie inaczej. 3 po 13, Rafał Adamczak, dzień dobry.
7: 10 hitów.
8: 10 najlepszych polskich hitów.

0: Dobra, dobra. Piękna gra to może być, jak nie było na śniadanie czosnku albo innych tego typu dodatków. Kuki z piersi, całuj mnie. W Radiu SK2 był nas najlepsze polskie hity 20 po drugiej już na zegarkach.
1: Skąd to się wzięło?
0: A ja wam obiecałem, że dzisiaj opowiem, skąd się wzięły klucze. I bardzo proszę, te mają ponad 4000 lat i ich historia zaczyna się w starożytnym Egipcie oraz Mezopotamii. Pierwsze egzemplarze były drewniane i bardziej przypominały duże grzebienie niż dzisiejsze klucze. Działały dzięki prostemu mechanizmowi bolców, które trzeba było podnieść, żeby otworzyć drzwi. Prawdziwy przełom przyszedł w starożytnym Rzymie. Wtedy zaczęto robić klucze z metalu, mniejsze, wygodniejsze, trudniejsze do podrobienia. Rzymianie często nosili je na palcach, jak pierścienie, traktując je jako symbol statusu, bo skoro masz klucz, to znaczy, że masz coś cennego, mówili. W średniowieczu klucze stały się małymi dziełami sztuki, były duże, ciężkie, bogato zdobione, a ich wygląd często podkreślał znaczenie właściciela, szczególnie w zamkach i pałacach. No i jest ciekawostka z Polski, bo do dzisiaj wiadomo, u nas zachował się zwyczaj symbolicznego wręczania kluczy do miasta. Kiedyś oznaczało to realne przekazanie władzy i kontroli nad bramami miejskimi, dziś to już jest gest tylko honorowy, na przykład podczas świąt miasta, czy też wizyt ważnych gości. Dzisiaj klasyczne klucze powoli zanikają, zastępują je karty, kody, systemy bezkluczykowe, ale ich idea się nie zmieniła. Od tysięcy lat chodzi o jedno – dostęp i bezpieczeństwo. No i jest jeden klucz, którego tajemnica też od lat się nie zmieniła. Klucz do sukcesu. No

klasyczne klucze powoli zanikają. Zastępują je karty, kody, systemy bezkluczykowe, ale ich idea się nie zmieniła. Od tysięcy lat chodzi o jedno: dostęp i bezpieczeństwo. No i jest jeden klucz, którego tajemnica też od lat się nie zmieniła. Klucz do sukcesu. No i

Kuba i Kuba, Stygniela to na finał tej dziesiątki hitów jeden po drugim w Radiu SK2. A jak się skutecznie ostudzić na Mazurach? To możecie zobaczyć na naszym Instagramie w relacjach z mazurskiej majówki z Mikołajek, jak to nasza ekipa wybrała się w szalony rejs po mazurskim jeziorze. Jedyną osobą z nierozwianą fryzurą i nierozwiszonym włosem był kto? Oczywiście Nosel. Na Mazurach, na mazurskiej majówce, Kinga Baryga, Kamil Nosel, nasi słuchacze, duet Kuba i Kuba, oni wszyscy tam są, co

0: jeszcze dzisiaj robić będą, co mają w planie, jak to wszystko wygląda, jak w ogóle atmosfera. Sprawdzimy, połączymy się z nimi po godzinie 15, a wy wszystko możecie śledzić na bieżąco na naszym Instagramie chociażby. I tam właśnie chociażby są filmiki, są relacje z tego rejsu. Za chwilę Ania Dąbrowska i Serce Niesługa w Radiu SK2.
1: Reklama. Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
2: Tu Rafał z Autoglas. Każde uszkodzenie na przedniej szybie z czasem zmieni się w pęknięcie. W Autoglas naprawimy twoją szybę w 30 minut. Umów się, zanim będzie za późno. Zadzwoń na 801 181 181 i zyskaj 5% rabatu, umawiając się online.
1: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
3: W środę w Kauflandzie nowa oferta jednodniowa. Bierz za połowę z Kaufland Card Extra. W środę gruszki konferencja 3,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. Tak, gruszki konferencja 3,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. I to jest codziennie nowa oferta jednodniowa. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
4: Nadchodzi Kortowiada 2026, powered by Alior Bank. Festiwal, który otwiera muzyczne lato na Warmii i Mazurach. 3 sceny, ponad 30 artystów i kilkanaście wydarzeń towarzyszących. W line-upie m.in. Guzior, Jan Rapowanie, Kacperczyk, Kizo, Maryla Rodowicz, Michał Szczygieł, Problem, Tymek, Wilki i Żabson. Karnety i bilety jednodniowe kupisz na stronie bilety.kortowiada.pl. Widzimy się od 28 do 30 maja w Olsztynie.
5: Kuna zniszczyła ocieplenie twojego poddasza? Masz mostki termiczne, które obniżają temperaturę w pomieszczeniach i podnoszą rachunki? A może budujesz dom i zastanawiasz się nad rodzajem ocieplenia? Skocz teraz na wdmuchiwanie-izolacji.pl. Dla naszych klientów pomiar kamerą termowizyjną gratis. Zamów usługę ocieplenia, która będzie dbać o twój komfort latami. Więcej informacji na stronie wdmuchiwanie-izolacji.pl lub pod numerem telefonu 572-572-699.
6: Cześć, to ja, Miś Złota Rączka. Skończyłem bazy budowanie, czas na świata zdobywanie. Może wspólnie z tobą? Nas, Brikomisiów, jest 6.
7: Poznaj Złotą Rączkę i resztę ekipy. Zbieraj naklejki za zakupy w Brikomarsze i odbieraj Brikomisie. Szczegóły i gry na brikomisie.pl.
8: Kto powiedział smartfon gratis? Play! Bo teraz przy zakupie pierwszego, drugi otrzymasz gratis. Przejdź do Play. Kup smartfon Samsung Galaxy A57 5G w ofercie z abonamentem L i odbierz Samsung Galaxy A17 5G, bo w Play płacisz mniej.
9: Play. To będzie ostatnia reklama.
10: Anioły wieszczas.
11: Ich piosenki od lat poruszają serca, a teraz wracają do Stalowej Woli. Stare Dobre Małżeństwo zagra wyjątkowy koncert już 16 maja w Miejskim Domu Kultury. Wieczór pełen poezji, brzmień gitary i emocji, które zostają na długo. Zarezerwuj swoje miejsce już teraz. Bilety do nabycia na stronie zespołu sdm-myszkowski.com w zakładce bilety. Stare Dobre Małżeństwo. Spotkajmy się w Stalowej Woli.
12: I po reklamie.

0: Patrycja Markowska i Drogi Kolego w Radiu SK2. To są najlepsze polskie hity. Po godzinie 15 będą kolejne i po 15 łączymy się z Mikołajkami, Kingą Barygą, Kamilem Noselem i naszymi słuchaczami i duetem Kuba i Kuba, którzy oczywiście na Mazurach w Mikołajkach mazurską majówkę 2026 odprawiają. Co tam się dzisiaj dzieje? Jak klimat? Jak nastroje? Jak pogoda? No to wszystko po 15 w specjalnym łączeniu, a przy okazji też sprawdzajcie relacje na naszych socialach, na Instagramie między innymi.
1: Reklama.
2: Na zakupy świeżym rytmem tu lecimy. Moc okazji, duży wybór, tak lubimy.
1: Lecimy do Auchan. Po olej rzepakowy polski 1 litr 5,93 za sztukę przy zakupie dwóch. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 8,48.
2: Sprawdź to sam, check it out, kusi ceną każdy dział.
1: Bo przy zakupie wybranego produktu do prania Wizir, drugi gratis. Szczegóły na auchan.pl. Auchan, co zaplanuje, to kupuje.
3: Płacisz Modivo Club Gold?
4: Nie. A warto?
3: No pewnie. Płacisz 59,99 zł raz, a 10% cashbacku wraca na Twoje konto klubowe przez cały rok za każde zakupy, nawet na promocjach.
4: Wow! I mogę go wykorzystać na kolejne zakupy w Modivo?
3: Modivo e-obuwie, ETTC, Workbox, Half Price oraz Board Riders. Kupujesz tam, gdzie chcesz, a cashback zawsze pada na konto przez 12 miesięcy.
4: Brzmi super. No to jak dołączyć?
3: To proste. Aktywuj na modivo.com lub zapytaj o szczegóły przy kasie.
5: Chcesz przygotować ultra prezent na Dzień Dziecka? Skorzystaj z ultra okazji do minus 50% na Allegro Smart Weeks. Odkryj tysiące produktów znanych marek w niższych cenach tylko dla smartowiczów. Jak tak, to Allegro.
6: Skoczysz do Carrefoura?
7: Pewnie, mają chrupiącą promkę. Papryka czerwona 50% taniej. 9,99 za kilogram z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 13 maja. Cena przed obniżką 19,99.
8: Wiosna? Zadbaj o formę Twojego domu. Teraz to prostsze niż myślisz. Bramy, okna, drzwi i ogrodzenia Wiśniowski z rabatem do minus 35%. Sprawdź ofertę specjalną Dom w dobrej formie na stronie wiśniowski.pl.
9: Szał letnich okazji w Pepco. Już teraz promocja na koszulki z krótkim rękawem. Im więcej kupisz, tym mniej zapłacisz za każdą z nich. Skorzystaj już dziś z rabatu aż do 45%. Szczegóły i wyłączenia w regulaminie na pepco.pl. Pepco, pokochaj niskie ceny.

0: to będzie ostatnia reklama.
1: Nazywam się Zbigniew Boniek i jak wszyscy wiedzą, znam się na piłce i ponoć na wszystkim. I ostatnio przeczytałem, że czytanie dzieciom dobrze im robi. A zwłaszcza jak czytają ojcowie. Bo jak czyta tata, to nie tylko czyta, ale też się mądrzy. I jego dziecko staje się małym mądralą. Dlatego czytaj dziecku książki. Będzie mądre jak ona.
2: Tata też czyta. Fundacja Powszechnego Czytania.
3: IPOR. Będzie Andrzej Saucha, będzie Mateusz Ziółko, a na otwarcie Agnieszka Chylińska. Nie mogę cię zapomnieć. Rafał Adamczak, dzień dobry.

0: Czujemy się trochę wywołani do tablicy przez Roxy i Fausta, tym numerem na szeroką wodę, bo skoro Roxy o szerokiej wodzie tutaj muzycznie wspomina, no to my musimy koniecznie teraz na naszą mazurską majówkę do Mikołajek się przenieść.
1: Sponsorem programu jest producent wyrobu medycznego Raligast SOS.
0: I tak dosłownie na tę szeroką wodę. Ja już widziałem na Instagramie, co się dzieje w czasie tego rejsu, który odbywa się po jednym z mazurskich jezior. Ja już widziałem, naprawdę. A teraz się z nimi połączmy i my to usłyszmy. Halo Kinga Baryga, halo Kamil Nosel. Halo?
2: Przyznam szczerze, ja w takich warunkach jeszcze nigdy nie nadawałem na żywo.
3: Ciesz się, że jesteś łysy, przynajmniej nic ci nie wchodzi w oczy.
2: A te klimaty to jest majówka mazurska z Radiem SK2 i zabraliśmy naszych słuchaczy na obiecany rejs. Tylko to jest rejs przyspieszony, bo fantastycznym wodnośladem. Ekipa, jak się bawicie?
4: Super!
2: Nie jest za wolno?
4: Szybko, bardzo szybko.
3: Ale ja widzę, że pan kapitan też się bardzo dobrze bawi i z każdym przyspieszeniem się uśmiecha dodatkowo.
2: Czyli za chwilę zabierzemy jeszcze kolejną ekipę i będą emocje, będą doznania. A wieczorem no to już będzie sama Ekstraklasa, czyli koncert Kuby i Kuby. Będziemy wam też opowiadali o tym, a jednocześnie zapraszamy na nasze media społecznościowe, bo tam pokazujemy wam, jak bawimy się na majówce razem z Radiem SK2.
3: No Selku, zapomniałeś dodać, że będzie też ognisko, więc jak na prawdziwej mazurskiej majówce...
2: Trzyma się Kinga! Dobra, muszę trzymać Kinga, więc pozdrawiamy!
3: Mam nadzieję, że do usłyszenia!
0: Pozdrawiamy. Jak chcecie zobaczyć te potargane włosy, koniecznie zaglądajcie na naszego Instagrama. Na pewno się jeszcze dzisiaj z naszą ekipą, z naszymi majówkowiczami połączymy po godzinie 17. I pamiętajcie, że u nich ten koncert duetu Kuba i Kuba to dzisiaj wieczorem.
1: Sponsorem programu był producent Ranigastu SOS, wyrobu medycznego na skagę i niestrawność.
0: A u nas teraz Urszula z małą muzyczną dawką na sen. Później Dawid Podsiadło i Tazosy już o 19 po trzeciej. To jest SK2.

0: Ja nie wiem, co za romantyzm ludzie widzą w tych plażach różnych. A ty lubisz tak plaże, czy nie bardzo?
1: No, ja tak średnio, ja za górami.
0: Ja też, dokładnie, góry to jest to. Na tej plaży to wszystko, ten piasek wszędzie człowiekowi wchodzi, to jaki to romantyzm w ogóle? Nie wiem. Ale może ten ktoś miał fajnie na jednej z dzikich plaż. To Rotary za nami, a 15.30 już na zegarkach. Czas na skrót najważniejszych newsów w SC2. Jakub Konieczkowicz.
2: Co najmniej 3 osoby nie żyją, jest też 6 rannych. To w wyniku rosyjskiego ostrzału obwodu Rówieńskiego.

rosyjskiego na zachodzie Ukrainy. Drony trafiły w budynek mieszkalny oraz infrastrukturę cywilną. Uderzenia odnotowano również w Tarnopolu, Łódzku na zachodzie i obwodzie czerkaskim w centrum kraju. Ukraińskie siły powietrzne informują również o dronach skierowanych w stronę Lwowa. Żużlowiec Patryk Budniak już po operacji nóg. Zabieg trwał 3 godziny. Zdaniem lekarzy wszystko poszło zgodnie z planem. Przypomnę, sportowiec w niedzielę uczestniczył w tragicznym wypadku na torze w Gnieźnie. Trafił do szpitala w Poznaniu. Wcześniej przeszedł też operację kręgosłupa. Sportowiec jest nadal utrzymywany w stanie śpiączki farmakologicznej. Jego stan się stabilizuje. Śledztwo w sprawie wypadku prowadzi policja i prokuratura. Na szlaku Wielkich Jezior Mazurskich rusza nowoczesny system monitorowania pogody. Na 5 stacjach ratowniczych zamontowano urządzenia, które mierzą m.in. temperaturę, siłę i kierunek wiatru oraz ciśnienie. Działają m.in. w Giżycku, Mikołajkach i Piszu. Kolejne urządzenia pojawią się nad jeziorem Śniardwy.

0: Nic nie może wiecznie trwać. Ten numer wam zagrałem w Radiu SK2, bo u nas najlepsze polskie hity. Za 19 minut będzie godzina 16. Słyszeliście o takim człowieku, który stworzył skrypt automatycznie odzwaniający na spamowe telefony i wciągający rozmówców w długą dyskusję. Program marnuje czas oszustów i telemarketerów, odpowiada na wszystkie ich pytania, podtrzymuje sztucznie rozmowę z nimi, a na końcu jeszcze odtwarza słynny utwór Never Gonna Give You Up Ricka Astleya, wykonując klasyczny internetowy żart zwany Rickrollem. Cały proces powtarza się w kółko, w kółko, w kółko, aż do momentu zablokowania numeru. O, może byśmy coś takiego my wymyślili. Jaki na przykład takim natrętnym telemarketerom i wszystkim automatom polski utwór moglibyśmy w kółko, tak do znudzenia, włączać, żeby w końcu się poddawali, blokowali nasze numery i już do nas nie dzwonili, bo taką blokadę to my lubimy, prawda? Jaki? Co byście zaproponowali? Dajcie znać, czekam na wasze propozycje. Głosówki wysyłajcie na Messengerze, naszym eskowo dwójkowym, ewentualnie SMS-em po 726 826 826.
1: Reklama.
2: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
3: Pięcioletnia gwarancja na szybę samochodową? Od teraz w Autoglas wydłużamy gwarancję na szyby marki AGC i Nordglas. Zapewnij sobie spokój i bezpieczeństwo na lata. Skontaktuj się z nami na 801 181 181 lub na autoglas.pl.
2: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
4: Jak ultra okazje do minus 50% to Allegro Smart Weeks. Teraz stacja pary do prasowania Philips Perfect Care za 369 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 579 zł.
5: To będzie ostatnia reklama.
6: Anioły wieszczące.
7: Ich piosenki od lat poruszają serca, a teraz wracają do Stalowej Woli. Stare dobre małżeństwo zagra wyjątkowy koncert już 16 maja w Miejskim Domu Kultury. Wieczór pełen poezji, brzmień gitary i emocji, które zostają na długo. Zarezerwuj swoje miejsce już teraz. Bilety do nabycia na stronie zespołu sdm-myszkowski.com w zakładce bilety. Stare dobre małżeństwo. Spotkajmy się w Stalowej Woli.
1: I po reklamie.

Czekaj no, już ja cię urządzę. Powtarzasz to, to wszystko co robię. Już mam cię dość tych oczu pustych.

0: To jest nowość wśród najlepszych polskich hitów w Radiu SK2. Maciej Musiałowski, Flora. Tak nazywa się ten numer. Za chwilę będzie 16. Tak, po 16 będzie Jarząbek. Tak, będzie z kolejną prawdą. Ale to nie znaczy, że zabraknie kolejnych najlepszych polskich hitów, bo te przygotowałem, mam i będę grał. I będzie Oskar Cyms, będzie Marek Grechuta i będzie Daria Zawiow.
1: Reklama.

0: Czy wiesz, że limit VAT wzrósł do 240 tysięcy i znowu możesz korzystać ze zwolnienia? Na szczęście mój księgowy z Infaktu powiedział mi o tym od razu. Wybierz Infakt, a my bezpiecznie przeniesiemy twoją księgowość. Infakt. Satysfakcja gwarantowana albo zwrot pieniędzy.
1: Kaufland jest fresh, fresh w Kauflandzie.
2: Od czwartku karkówka wieprzowa bez kości z Lady 11,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. 10 kilo na osobę. A szparagi zielone Kastąd takie dobre, pęczek 500 gramów, tylko 9,99. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
3: To będzie ostatnia reklama.
4: W salonach Empik trwa festiwal polskiego obyczaju. Teraz aż 60% rabatu na drugą tańszą książkę polskich autorów. Do tego do 40% zniżki na wybrane zabawki. Od kreatywnych zestawów po gry planszowe. I 50% rabatu na drugi tańszy produkt z kolekcji Harry Potter. A na Empik.com do 1000 zł zniżki na wybrane rowery. W tym Cross i Roamet. A hulajnogi elektryczne do minus 25%. Empik. Witaj w klubie.
5: I po reklamie.
6: Sponsorem programu jest Erste Bank Polska.
7: W Stalowej Woli w środowe popołudnie niebo będzie przysłonięte chmurami, ale słońce też czasem wyjrzy. Temperatura osiągnie 11 kresek, więc będzie chłodno. Ciśnienie pozostanie stabilne, a jakość powietrza w normie. Wieczorem spodziewajcie się silnego wiatru, który może utrudniać jazdę. Jutro nadal chmury, ale słońce też się pojawi, a temperatura wzrośnie do 18 stopni. W piątek podobnie, z temperaturą do 21 kresek. Jeśli coś się zmieni, damy Wam znać za godzinę.
6: Sponsorem programu był Erste Bank Polska.
8: Jest 16. News ESK 2, Jakub Konieczkowicz. Co najmniej 3 osoby zginęły, a 6 zostało rannych. To najnowsze informacje po zmasowanym rosyjskim ataku na Ukrainę. Pod ostrzałem cały czas głównie zachodnie obwody. W związku z tym nasza armia poderwała myśliwce. Ze szczegółami Michał Skolimowski. Michale, po polskiej stronie bezpiecznie?
9: Nie ma informacji o naruszeniu naszej przestrzeni powietrznej. Zabezpieczają ją dyżurne myśliwce i śmigłowce. W stanie najwyższej gotowości są też naziemne systemy obrony przeciwlotniczej. Rosja masowo atakuje Ukrainę dronami. Ofiary i ranni to obwód Rówieński. Ataki odnotowano też w Tarnopolu, Łódzku i obwodzie czerkaskim. Ukraińska armia informuje także o obiektach lecących w stronę Lwowa.
8: Michał Skolimowski, dziękuję. Dożywocie za zabójstwo matki, babci i dziadka. Sąd apelacyjny w Rzeszowie utrzymał wyrok dla Tomasza U. Chodzi o tragedię sprzed 3 lat w miejscowości Bąków pod Stalową Wolą.
10: Kara dożywotniego pozbawienia wolności jest rzeczywiście karą zbliżającą się do kary eliminacyjnej. A więc należy ją stosować tylko wówczas, kiedy okoliczności łagodzących nie ma w ogóle.
8: Zaznaczał sędzia Grzegorz Zarzycki. Z kolei adwokat oskarżonego zapowiedział złożenie wniosku o uzasadnienie wyroku. Tomasz U. będzie mógł się ubiegać o przedterminowe zwolnienie po 35 latach. Już wcześniej był karany za znęcanie się nad matką. Sami napisali scenariusz, stworzyli plan filmowy i nakręcili swoimi smartfonami film o hejcie. Tak z mową nienawiści walczy młodzież z Kluk. Koło Bełchatowa.
11: Robimy taki dojrzały film, no bo w szkołach, w takich miejscach publicznych jest bardzo dużo hejtu.
8: Zaznacza Kinga, jedna z bohaterek filmu. Prace toczyły się pod czujnym okiem twórcy Marcina Rombeja.
12: Chciałbym im pokazać, że smartfon to nie tylko właśnie przeglądanie jakichś durnych treści, ale też naprawdę świetne narzędzie do tworzenia.
8: Obecnie trwają prace nad montażem. Premiera filmu w najbliższych dniach.
5: SK2 News. Stalowa Wola.
13: Emanuela Kwaśniak. Na początek ważne ostrzeżenie. Urzędnicy nie proszą o przelewy przez internetowe komunikatory czy SMS-y. A mimo to kolejna osoba dała się oszukać. Tym razem przestępcy podszyli się pod wojewodę podkarpacką. Do urzędu zgłosiła się kobieta, która otrzymała wiadomość od osoby wykorzystującej zdjęcia wojewody i została nakłoniona do przelania pieniędzy. Sprawę bada policja. Teraz sport. W piątek piłkarze stali Stalowa Wola zagrają na wyjeździe mecz z Resowią Rzeszów.
14: 2,5 minuty po godzinie 16:00. Ja Rząbek o skarbach będzie mówił za chwilę, a ja będę grał Darię Zawiałow, Marka Grechucę, Oskara Cymsa. Pojawi się też w tej godzinie na pewno Trzeci Wymiar, będzie Bryska i będzie Warius Manx. Rafał Adamczak, dzień dobry.

0: kto już ma zaplanowane w tym sezonie eventowo-koncertowym jakieś spotkanie koncertowe właśnie z Oskarem Cymsem? Kto już wie, że na pewno się z Oskarem spotka? Ręka do góry. O, nie dość, że ręka do góry, to i uśmiechy widzę i bardzo dobrze. Zabierz mnie, ta piękna balada za nami to jest SK2. To bardzo proszę teraz ten, który też uśmiechy wywołuje. Jarząbek.
1: Jarząbek, prawdę ci powie.
2: Słyszeli państwo o ukrytych skarbach? Zazwyczaj kojarzą się z piratami albo starymi strychami, tymczasem okazuje się, że jeden z największych skarbów w Polsce znajduje się w ZUS-ie. I to nie jest wcale żart. Na subkontach zmarłych ubezpieczonych leży bagatela 650 milionów złotych. Te pieniądze czekają na spadkobierców, ale ZUS, mówiąc dyplomatycznie, nie pali się do wysyłania zaproszeń po ich odbiór. Dlaczego? Bo nie musi. Prawo nie nakazuje urzędnikom pukania do naszych drzwi z walizką gotówki, więc milczą, licząc na to, że biurokracja zrobi swoje. Kto może być poszukiwaczem skarbu? No, przede wszystkim osoby, których bliscy urodzili się po 68 roku lub należeli do OFE. Jeżeli ktoś z państwa rodziny odszedł, warto sprawdzić, czy nie zostawił po sobie czegoś więcej niż tylko wspomnienia. Jak to zrobić? Sposób jest jeden, choć mało nowoczesny. Trzeba po prostu złożyć wniosek i zapytać. Nie ma internetowej wyszukiwarki, czy należą nam się pieniądze. Jest tylko okienko w urzędzie i do 3 miesięcy czekania na odpowiedź. Pamiętajmy, to nie jest żaden prezent czy zasiłek, to są realne pieniądze wypracowane przez państwa bliskich, które teraz, zamiast zasilać państwowy budżet, mogą podreperować domowy budżet. No, podobno pieniądze szczęścia nie dają, ale jednak te odzyskują.

0: smakują jakoś tak wyjątkowo dobrze.
1: Jarządek prawdę ci powie w Radiu SK2.
2: Ale pamiętajcie, tak jak mówił Jarządek, tutaj trzeba tak tradycyjnie do okienka. ChatGPT zapytany o to, gdzie są wasze pieniądze za las, nic wam nie powie. Więc śmiało do okienka w ZUS-ie trzeba stanąć i zapukać i zapytać. A teraz już przypomnę niektórym z was wakacje sprzed 23 lat, 2003 rok. Wtedy trzeci wymiar i dla mnie masz styla. To był hit. Tak to wtedy się cieszył biegnymi wakacjami, ręka do góry. Znowu ręka do góry, co ja mam z tymi rękami?

0: Wieczoru, bo co się szykuje? Finał Eurowizji z udziałem Alicji Szemplińskiej. To już w sobotę, 16 maja. Mamy komu kibicować, mamy za kogo trzymać kciuki. Tymczasem środa, 13 maja, 16.30 na zegarach. Czas na skrót najważniejszych newsów w SC2 oczywiście. Jakub Konieczkowicz.
1: Ogień w Pietrzychowicach pod Wrocławiem. Strażacy walczą z pożarem, który wybuchł na terenie składowiska odpadów i złomu. Akcja trwa, na miejscu działa 19 strażackich zastępów. Nie ma osób poszkodowanych, nie było też konieczności ewakuacji. Koniec z podszywaniem się pod lekarzy. Projekt Lex Szarlatan przyjęty przez rząd. Nowe przepisy mają zwiększyć ochronę pacjentów przed pseudomedycznymi praktykami. Projekt m.in. wzmacnia kompetencje rzecznika praw pacjenta. Będzie mógł wydawać tymczasowe nakazy zaprzestania działań zagrażających zdrowiu lub życiu, a za naruszenie praw pacjenta Ministerstwo Zdrowia przewiduje wysokie kary finansowe. 900 metrów przewyższeń i 23 km do pokonania. Przed nami szósta edycja półmaratonu górskiego Jaworze. W tym roku po raz pierwszy w ramach zawodów odbędą się też Mistrzostwa Polskiej Policji. Trasę przebiegnie łącznie kilkuset funkcjonariuszy z całego kraju. Start półmaratonu w Ptaszkowej koło Nowego Sącza 23 maja.

0: To ma na Miszale Miraże. Oj, właśnie, to jest takie tempo, w którym powinniście to wszystko ogarnąć, co macie do ogarnięcia po pracy, żeby jak najszybciej mieć wolne popołudnie. Żeby, nie wiem, trawę skosić. No, chyba trochę tutaj przesadziłem. Dostawmy to na weekend, ale jakieś inne małe przyjemności po robocie, w domu, no to się należy. To jest SK2 u nas najlepsze polskie hity. Zaraz Wiktor Waligura i Dry School i 4 po roku.
1: Autopromocja.
2: Gorąca polska 20 radia SK2.
3: Kilkaset tysięcy fanów na czterech stadionach posłucha w czerwcu na żywo tej piosenki. A już teraz sezon Dawida Podsiadły wylądował na szczycie naszego notowania. Jeśli chcecie, by tam został, dajcie plusika na sk2.pl.
2: Gorąca Polska 20.
3: Najnowsze notowanie gram dla was w każdy piątek po 18. Łukasz Zduńczyk.
2: Zakochaj się w polskiej muzyce.
1: Autopromocja.
4: Reklama. Już 30 lat Skoda Octavia pomaga w prowadzeniu biznesu. Z tej okazji mamy wyjątkową ofertę dla firm. Skoda Octavia w leasingu 100% lub leasingu niskich rat już od 727 zł netto miesięcznie. Sprawdź w salonach Skody. Skoda.
5: Jak mój koci smakosz ocenia saszetki Wiejska Zagroda?
6: Doskonałe. Przyznaję im gwiazdkę Miałuszlę.
7: Wiejska Zagroda. Karma dla najbardziej wybrednych kocich smakoszy. Wiejska Zagroda, żeby twój kot dobrze miał.
8: Kto zwalcza ból?
9: Voltaren!
8: Kto?
10: Ból pleców po dźwiganiu? Voltaren Max uderza głęboko w źródło bólu. Ty kibicuj na maksa.
11: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Żel Voltaren Max. 1 gram produktu zawiera 23,2 mg diklofenaku dietyloamoniowego. Wskazania do stosowania. U dorosłych i młodzieży w wieku powyżej 14 lat. Działa przeciwbólowo, przeciwzapalnie i przeciwobrzękowo. Heilon Poland, spółka z o.o.
12: To będzie ostatnia reklama.
13: Anioły wieszczec.
14: Ich piosenki od lat poruszają serca, a teraz wracają do Stalowej Woli. Stare dobre małżeństwo zagra wyjątkowy koncert już 16 maja w Miejskim Domu Kultury. Wieczór pełen poezji.

0: pasji, brzmień gitary i emocji, które zostają na długo. Zarezerwuj swoje miejsce już teraz. Bilety do nabycia na stronie zespołu sdm-myszkowski.com w zakładce bilety. Stare, dobre małżeństwo. Spotkajmy się w Stalowej Woli.
1: I po reklamie.

0: Domy Słowic i Sprzedawcy Marzeń w Radiu SK2, bo u nas najlepsze polskie hity. Już środa, 13 maja, czyli do weekendu z górki, więc już można aktywności albo wielkie lenistwo na weekend zdecydowanie planować. Ja mam nadzieję, że pomogą w tym kolejne najlepsze polskie hity, które po godzinie 17 zagra wam w SK2 już Kamil Kowalski.
1: Reklama. Od czwartku nowa oferta. Od czwartku w Kauflandzie woda mineralna Cisowianka. Kup 6 1,5 litrowych butelek, 6 dodatkowych dostaniesz gratis. A kawa ziarnista Jakobs Krynung, krema lub espresso, kilogram 53,99 z Kaufland Card Extra. 6 opakowań na osobę. Kaufland.
2: Jak ultra okazje Domino's 50% to Allegro Smart Weeks. Teraz stacja pary do prasowania Philips Perfect Care za 369 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 579 zł.
3: Gang Świeżaków zaprasza do Biedronki po szeroki wybór świeżych owoców i warzyw z codziennych dostaw, bo w Biedronce każdy dzień jest pełen świeżości w niskich cenach. Na przykład od poniedziałku do środy pomidory na gałązce na wagę 6,99 za kilogram. Tak, pomidory na gałązce tylko 6,99 za kilogram, a do tego pieczarki 500 gramów jedynie 4,99 za opakowanie. Świeże owoce i warzywa w niskich cenach. Od zawsze na zawsze. Biedronka.
4: Codziennie niskie ceny.
5: To będzie ostatnia reklama.
6: Co masz?
7: Dla mnie hot dogi Pepsi, a dla ciebie coś ekstra.
6: Chipsy Lays? Dzięki.
7: Wziąłem specjalnie dla ciebie.
6: Ej, przecież każdy wychodzi ze Stop Cafe z chipsami Lays. A mówiłeś, że specjalnie dla mnie.
7: Specjalnie dla ciebie kliknąłem w aplikację.
8: Teraz z kuponem w aplikacji Orlen Witaj każdy zestaw hot dog standard z półlitrową Pepsi i małymi chipsami Lays za jedyne 13,99. Cena bez kaucji za butelkę. Szczegóły promocji na witaj.pl/ekstra. Orlen. Stop Cafe.
1: I po reklamie.
5: Sponsorem programu jest Erste Bank Polska.
9: Wieczorem w Stalowej Woli czeka nas chłodniejsza aura. Termometry pokażą 11 kresek, a niebo zdominują chmury, więc słońce raczej się nie pokaże. Ciśnienie pozostanie stabilne, dlatego nie powinno wpływać na nasze samopoczucie. W nocy jednak musimy przygotować się na silniejszy wiatr, który może utrudniać jazdę. Jutro również nie zobaczymy słońca, a temperatura wzrośnie maksymalnie do 18 stopni. Tyle na teraz. Zostańcie z nami, bo już za chwilę przekażemy wam najnowsze wiadomości.
5: Sponsorem programu był Erste Bank Polska.
0: Jest 17. News SK2, Jakub Konieczkowicz. Poszukiwania sprawcy i przerażeni sąsiedzi. Trwa obława po nocnej strzelaninie w jednym z bloków w Lubinie. Zginęło tam dwóch młodych mężczyzn, a jedna osoba trafiła do szpitala. Według naszych ustaleń napastnik i ofiary znali się. Cała tragedia rozegrała się podczas towarzyskiego spotkania. W bloku, gdzie doszło do tragedii, był nasz reporter Kamil Warzocha.
10: Czyli jeden strzał pani słyszała, tak?
11: Tak. Ja siedziałam i patrzę, mówię, co tam się stało? Czy ktoś zmarł, czy się tam coś dzieje? Ja tu byłam, bo patrzę, samochody stoją tutaj.
12: Światła zaczęły świecić tam po prostu do mieszkania. Mąż jest po udarze i on bardzo się boi i tak, taki był przestraszony.

0: że nie wiedziałam, jak go po prostu uspokoić.
1: Policja przesłuchała już świadków z bloku i zabezpieczyła monitoring. Sekcję zwłok ofiar zaplanowano na piątek. Po raz pierwszy od 9 lat Donald Trump przyleciał do Chin. Prezydent USA wylądował w Pekinie. Ostatni raz był tam w 2017 roku. Trump ma rozmawiać z prezydentem Chińskiej Republiki Ludowej Xi Jinpingiem. Relacje Waszyngtonu z Pekinem są dosyć napięte. Przywódcy będą rozmawiać o wzajemnej wymianie handlowej, cłach, wojnie USA z Iranem oraz sytuacji wokół Tajwanu. Donald Trump pozostanie w Pekinie do piątku. Angielski poszedł jak z płatka, ale język polski i matematyka sprawiły trochę więcej problemów. Ósmoklasiści są już po obowiązkowym 3-dniowym egzaminie.
2: Myślałem, że będzie to gorzej, ale no jednak dobrze mi poszło.
3: Nie no, egzaminy były prostsze niż myślałem.
4: Matematyka i polski no ciężkie były, no. Angielski tutaj widzę, że zluzowali trochę.
5: Najgorzej jednak ta matematyka.
6: Egzaminy wydawały się cięższe niż były.
1: To ocena ósmoklasistów z Bełchatowa, z którymi rozmawiał Rafał Różycki. Wszelkie wątpliwości zostaną rozwiane 3 lipca. To wtedy zostaną ogłoszone wyniki.
7: SK2 News, Stalowa Wola.
8: Emanuela Kwaśniak. Jeżeli zauważyliście nad Stalową Wolą wojskowe drony, to tylko ćwiczenia. Od wczoraj nad miastem wykonywane są loty bezzałogowych statków powietrznych w związku z działaniami szkoleniowymi wojska. To planowane działania i nie ma powodów do niepokoju. Kolejna runda i kolejna szansa na punkty. W ten weekend Krzysztof Faraś ze Stalowej Woli wystartuje w kolejnym wyścigu górskim Korczyna Czarnorzeki, zaliczanym do górskich samochodowych mistrzostw Polski. Życzymy powodzenia.
9: Już jedną nogą, tak szybciutko skaczecie, jak rytm właśnie tego podkładu. Skaczecie po stronie weekendu, a drugą jeszcze wiem, szukamy razem motywacji. Tak czy siak jest środa, czyli jest kochani z górki. I zajrzymy na Mazurki. Za chwilę tam bawi się w Mikołajkach nasza ekipa Eski 2. 17. Ciekawe, czy już odpłynęli.
7: Najlepsze polskie hity. SK2.
9: Na Instagramie Eski2 widziałem, że pływali dzisiaj łódeczką. Można sprawdzić. A teraz to, co dobre i najlepsze polskie hiciory. Za chwilę złoto narodowe, węgiel Roxana. Zaczyna King Kowalski, witajcie.
10: Mówiono.

0: zamki, ale stejki na grillu. Kładła załoga Eski 2, która bawiła się z wami na mazurskiej majówce.
1: Sponsorem programu jest producent wyrobu medycznego Raligast SOS.
0: Kochani, mamy połączenie z naszymi Kinga Baryga, Kamil Nosel i cała ferajna. Halo Mikołajki, wiem, że dzisiaj pływaliście. Grill był, co tam jeszcze przed wami?
2: Przed nami wielki finał, czyli oni, czyli zaśpiewają, czyli będzie dużo polskiej muzyki, ale zanim finał, to przypomnijmy, że jesteśmy na mazurskiej majówce z radiem SK2 i było już fantastycznie, bo grillowaliśmy, bo wzięliśmy słuchaczy.
3: Na przepłynięcie się łódką było trochę szybko, trochę wolniej, ale czeka nas taki punkt kulminacyjny
2: poczekaj, pompujmy to jeszcze. Powiedzmy, że był jeszcze relaks.
3: A no dobrze, był relaks, był basen, mogło być spa, dla każdego coś dobrego, ale teraz jest punkt, na który wszyscy czekamy najbardziej.
2: Wielki finał! Ja mam to powiedzieć, czy ty?
3: Ty. Albo
2: ognisko!
3: Ja. A nie, nie o to chodziło! Uwaga! Kuba i...
2: I Kuba! Panowie, dobrze, że jesteście razem z nami. Nie uciekliście po tym wszystkim, co przed chwilą wymieniliśmy. Więc powiedzcie wszystkim naszym słuchaczom, co dzisiaj będzie grane i co będzie śpiewane.
4: Ja myślę, że na pewno nas poniesie i zaczniemy śpiewać szanty zdecydowanie. Mamy taki piękny, no nie, niestety nie morski klimat, ale jeziorny. No i co? Kilka naszych piosenek. No i chcemy tak wszystkim tutaj wam zaprezentować ten nasz najnowszy numer Stygnie Lato.
2: Jak wam się podobała nasza mazurska majówka?
5: No my się czuliśmy super, w ogóle przepyszne jedzenie, przepyszne towarzystwo, piękny rejs motorówką, no czego chcieć więcej?
2: No to zapinamy pasy i czekamy na koncert Kuby i Kuby będzie wyśmienicie.
3: Obserwujcie nas koniecznie na Instagramie Radia SK2, bo tam wszystko będzie można zobaczyć na bieżąco.
2: I ognisko też będzie.
3: Też, i Kuba i Kuba.
4: Muzyczka będzie.
1: Sponsorem programu był producent Ranigastu SOS, wyrobu medycznego na zgagę i niestrawność.
0: Ognisko, muzyczka, gitara. Coś czuję, że ta noc tam u nich nie będzie przespana.

0: S2, Metzner i Gotham, miasto również Batmana. Kojarzycie? Pamiętacie? Batmobil, ten czarny samochód ze skrzydełkami w pionie, pojazd Batmana. Nowy premier Węgier rezygnuje z takiej właśnie kuloodpornej limuzyny. Peter Madżar powiedział, że, czytam, nie będzie jeździł kuloodporną limuzyną za 750 tysięcy euro, a zamierza poruszać się swoją sprawdzoną Skodą.
1: SK2.
0: Premier Węgier rezygnuje z wygód, no ale Skoda.
1: Reklama.
2: Nie przegap fantastycznych ofert na Dni Wiosny w Jysk. Już teraz rabat do 70% na wybrane artykuły. Oferta ważna od 13 do 19 maja. Jysk.
3: Scandinavian Sleeping and Living.
4: Jak mój koci smakosz ocenia saszetki Wiejska Zagroda?
5: Doskonałe. Przyznaję im gwiazdkę Miałuszlę.
6: Wiejska Zagroda. Karma dla najbardziej wybrednych kocich smakoszy. Wiejska Zagroda, żeby twój kot dobrze miał.

wiesz, jaram mnie jak tańczysz na stole, ale nie wziąłbym ciebie za żonę. Myślę, co zrobimy wieczorem, ale nie dla ciebie mam pierścionek. I mówiłem, że zadzwonię, że odpiszę potem. W przeprosinach złożę życzenia urodzinowe, bo

0: pójdę do kina z Wackiem lub Wickiem, z Jackiem zatańczy twista. Jurek ma także oczy niebrzydkie, skoczę więc z nim na przystań.
1: SK2.
2: Ciągle zbyt posępną.

0: Tak, to jest właśnie ten moment, że można panowie spojrzeć w lustro albo w lusterko w aucie i poprawić jej koszulę, tak żeby wyglądała jak do zdjęcia w dowodzie. Razem z Kają podnosimy w SC2 poziomy testosteronu. A ile testosteronu mieli w sobie mundurowi, co znaleźli 200 kg narkotyków? Tak było, w Jerzykach. O tym już za chwilę w newsach Eski 2 o 18.
1: Reklama.
2: Na tani weekend wybieram Aldi. Od czwartku polskie jaja z wolnego wybiegu. L, 10 sztuk. Teraz tylko 5,99 za co drugi produkt. Cena regularna i cena sprzed obniżki 13,99. A Prima Finezja kawa mielona 500 gramów. Tylko 21,99 przy zakupie dwóch sztuk. Najniższa cena z 30 dni 31,99. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
3: To będzie ostatnia reklama.
4: Co masz?
5: Dla mnie hot dogi Pepsi, a dla ciebie coś ekstra.
4: Chipsy Lays? Dzięki.
6: Wziąłem specjalnie dla ciebie.
4: Ej, przecież każdy wychodzi ze Stop Cafe z chipsami Lays. A mówiłeś, że specjalnie dla mnie.
5: Specjalnie dla ciebie kliknąłem w aplikację.
7: Teraz z kuponem w aplikacji Orlen Witaj każdy zestaw hot dog standard z półlitrową Pepsi i małymi chipsami Lays za jedyne 13,99. Cena bez kaucji za butelkę. Szczegóły promocji na witaj.pl/ekstra. Orlen. Stop Cafe.
1: I po reklamie.
8: Jest 18. News Eski 2, Jakub Konieczkowicz. Żużlowiec Patryk Budniak jutro ma być wybudzony ze śpiączki farmakologicznej. Zawodnik Startu Gniezno wciąż przebywa na Ojomie po niedzielnym wypadku na torze. Dziś przeszedł kolejną operację.
9: Tym razem to operacja nóg obu, które zostały złamane w trakcie tego wypadku. No i w czwartek ma być Patryk wybudzany z tej śpiączki.
8: Mówi dyrektor GTM Startu Gniezno Radosław Majewski. Klub zorganizował internetową zbiórkę pieniędzy na rehabilitację zawodnika. Założony cel 50 tysięcy złotych udało się zebrać w ciągu godziny. Obecnie na koncie zrzutki jest ponad 330 tysięcy. Ponad 200 kg narkotyków o czarnorynkowej wartości blisko 3,5 milionów złotych znaleźli funkcjonariusze CBŚP w dwóch laboratoriach w Jerzykach pod Gorzowem i w powiecie sulęcińskim. Zarzuty usłyszały 3 osoby, grozi im do 20 lat więzienia. Iga Świątek awansowała do półfinału turnieju WTA w Rzymie. Pokonała Jessica Pegulę 6-1 i 6-2. W półfinale Iga Świątek zmierzy się z Eliną Świtoliną lub Eleną Rybakiną.
0: Iga pędzi w Rzymie jak rakieta. Teraz nasi piłkarze również o 18:00 zaczynają pierwszy mecz z Austrią. Stawka, przepustka do Mistrzostw Świata będziemy śledzić. A ciebie, Kuba, zapytam, czy ty lubisz tańczyć?
10: No tak średnio bym
0: powiedział. Pytam, bo wiesz, może masz talent jeszcze taki nieodkryty i ruszasz się, wiesz, jak John Travolta w Dirty Dancing.
10: Raczej nie.

0: Latino teraz będzie. Czacze znasz? Czacza, czacza, raz, no, dwa, trzy, czacza, raz, dwa, trzy.
1: Nóżką słuchaj. Po tupie.
0: Czacza, raz, dwa, trzy, czacza, raz, dwa, trzy, czacza, nie, nie. Bardzo dobrze, powiem ci, Norman. Kuba, król parkietu. Kolejna edycja Tańca z Gwiazdami jest twoja.

dobrze wprawia. Pulsujący rytm. Victoria Kida, Oscar Sims, Weste 2. Oscar Sims zaczął sezon koncertowy w piątek. Czeka na Was na Jublinaliach, czyli Dni Kultury Studenckiej. SK2. Czas juwenalium, no. Nawet jeżeli ktoś nie studiował, to i tak na taką imprezę pewnie nieraz miał okazję zajrzeć. Indeksy w bok, zabawa do późnej nocy, święto studentów, które zawsze kończy się tak o 2 w nocy kebabikiem, a do tego czasu Bohema ostro bawi się i Wilki Weste 2.

Beata Kozidrak, Westy 2 i taka Warszawa. A propos Warszawy, stołeczne zoo poinformowało, że 2-letnia żyrafa Pietruszka opuszcza zoologiczny ogród w Warszawie i udaje się do Słowenii. Tam już na nią na miejscu czeka nowy partner i pojedzie do niego specjalnym żyrafobusem. No proszę bardzo. Jak księżniczka karocą, tylko trochę wyższą i z większym spalaniem. SK2. Ale to tylko pokazuje, że już nie musi długo czekać i koniec związku na odległość. Yes.

0: Ataki suną jeden za drugim. Szybkie wejścia skrzydłem lewym, prawym, bomby z drugiej linii. Gra o Mistrzostwa Świata w piłkę ręczną wchodzi właśnie w decydującą fazę. Polska, walczymy w tym momencie z Austrią. Za chwilę koniec pierwszej połowy i mamy prawdziwy rollercoaster na boisku. Aktualnie, tak, koniec, jeszcze nie koniec, ale mamy 15 do 13 dla naszych.
1: SK2.
0: I o to chodzi, nasi kochani, malinowi króle. Już za chwilę tacy od Urszuli.
1: Reklama.
2: Na zakupy świeżym rytmem tu lecimy. Moc okazji, duży wybór, tak lubimy.
1: Lecimy do Auchan. Po olej rzepakowy polski 1 litr 5,93 za sztukę przy zakupie dwóch. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 8,48.
2: Sprawdź to sam, czekaj da odkusi ceną każdy dział.
1: Bo przy zakupie wybranego produktu do prania Wizir, drugi gratis. Szczegóły na auchan.pl. Auchan, co zaplanuję, to kupuję.
3: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
4: Potrzebujesz szyby do ciężarówki lub autobusu? W Autoglas gwarantujemy szybką dostawę, minimum formalności i montaż u klienta. Zaufaj nam, a my przywrócimy twój pojazd do pracy. Zadzwoń na 801-181-181 lub umów się na autoglas.pl.
3: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
5: Kto powiedział smartfon gratis? Play! Bo teraz przy zakupie pierwszego, drugi otrzymasz gratis. Przejdź do Play. Kup smartfon Xiaomi Redmi Note 15 Pro 5G w ofercie z abonamentem L i odbierz Xiaomi Redmi 15C, bo w Play płacisz mniej.
6: Play. To będzie ostatnia reklama.
7: Anioły wieszczeckie.
8: Ich piosenki od lat poruszają serca, a teraz wracają do Stalowej Woli. Stare Dobre Małżeństwo zagra wyjątkowy koncert już 16 maja w Miejskim Domu Kultury. Wieczór pełen poezji, brzmień gitary i emocji, które zostają na długo. Zarezerwuj swoje miejsce już teraz. Bilety do nabycia na stronie zespołu sdm-myszkowski.com w zakładce bilety. Stare Dobre Małżeństwo. Spotkajmy się w Stalowej Woli.
1: I po reklamie.

0: Sylwestr 2D Sui i Życie cudem jest. Wydajecie również informację, że między Siedlcami a Łukowem 63 krajowa, chwilowe utrudnienia, była kolizja. Między Lęborkiem także a Słupskiem macie wahadełko, no i A2 Warszawa Łódź między węzłami Łowicz, duże utrudnienia. Tutaj lepiej zdjąć nogę z gazu. Pamiętajcie, lepiej dojechać 10 minut później, a za niecałe 2 minuty 19. Potem dalej gramy. To co najlepsze, polskie.
1: Reklama.
2: Drodzy Państwo, tak to już jest, że wiosna rozbudza w nas apetyt na nowe. Nowe przygody, nowe meble albo nowy rower.
3: Tak, z kredytem gotówkowym w Crédit Agricole wszystkie nowe cele masz w zasięgu ręki. Otwórz się na nowe i zacznij na wiosnę realizować marzenia. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 7,23%. Bank Crédit Agricole.
4: Oferta kredytu gotówkowego do 120 rat dla klientów bezczynnych umów z bankiem oraz umów zakończonych w ostatnich 6 latach, licząc od daty złożenia wniosku kredytowego. Możesz skorzystać z tej oferty w placówkach lub na CA24 infolinia, jeśli pozytywnie ocenimy Twoją zdolność kredytową i otworzysz u nas konto. Standardowe opłaty i prowizje w tabeli opłat i prowizji dla kredytów, cenniku kont oraz tabeli oprocentowania kredytów na creditagricole.pl i w placówkach. Materiał informacyjny. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
5: Szał letnich okazji w Pepco. Od każdego czwartku hity tygodnia w nowych cenach 20% taniej. W tym tygodniu minus 20% na hity z letniej kolekcji dla kobiet, a dodatkowe 10% rabatu w aplikacji. Szczegóły w regulaminie. Pepco, pokochaj niskie ceny.
6: To będzie ostatnia reklama.
7: Marletto, Marletto, słodko, wolno, lekko. Marletto, Marletto, zostań tu na długo.

0: Po reklamie. Co? Gdzie? Kiedy?
1: Emanuela Kwaśniak. Poranek w ruchu, energia w brzuchu. Pod takim hasłem 24 maja w Stalowej Woli odbędzie się trening biegowy prowadzony przez Stanisława Łańcuckiego, wielokrotnego mistrza w lekkoatletyce Masters. W planie rozgrzewka, ćwiczenia i około 5-kilometrowy bieg lub marszobieg. Start o 8.30 na stadionie lekkoatletycznym przy Staszica, a meta w strefie spotkań Dmowskiego 11. Trwają zapisy.
2: Będzie padać i to nieźle w Szczecinie i to w nocy, tylko a nad resztą kraju tak około 6 stopni na plusie albo mniej. Jutro tak od 12 do 17 i wiatr, i słońce, przejściowy deszcz i chmury, czyli gdzie ta wiosna? Ukochana jesieni, ja wiem, że z tobą jest jak w raju, ale lepiej przyjdź kiedy trzeba, a nie kurczę w maju.
0: Najlepsze polskie hity. Polskie hity. SK2.
2: Taki dostałem wierszyk od słuchacza. A w SC2 tylko mamy najlepszych słuchaczy i najlepsze polskie hiciory. Phil Lamberyna. Dzień dobry, gotowi na wszystko?

0: W SC2 w symetryczno-lirycznych nastrojach panowie profesorzy, nauczyciele z zespołu MA, a słuchajcie, co chcą zrobić uczniowie z zespołu bydgoskiej szkoły samochodówki. Dostali od muzeum ponad 80-letnią armatę z czasów II wojny światowej. Cel? Wyremontować. I na remont dali sobie, ale tylko miesiąc.
1: SK2.
0: Po prostu rok szkolny chcą zakończyć z hukiem. Natkany kiel w SC2. Error?

0: dziewczyny z zespołu LOR, które poznały się w sumie w krakowskiej szkole i wylądowały w gorącej polskiej dwudziestce Eski 2. Tak nazywa się ten numer. Wszystko jedno, wszystko źle, ale im nie jest to wszystko jedno, liczą na wasze głosy. Gorąca polska dwudziestka SK2.pl. To wy decydujecie, co w piątek rządzi na liście polskich hitów w SK2.
1: SK2.
0: A patrzę jeszcze, kto rządzi w Austrii, bo trwa mecz eliminacyjny do Mistrzostw Świata w piłce ręcznej. Polska-Austria, druga połowa. Zostało jeszcze 7 minut, wygrywamy 23-22. Jest dobrze.
2: Bo chodzi o to, by od siebie nie upaść za daleko, jak te dwa łyse kamienie nad rzeką. Chodzi o to, by...

0: Elektroniczna Zofia Alaja w SC2 z nowością. Kupiłam bilet. Jak nauczyć dziecko oszczędzania? O, jeszcze coś takiego. W propozycjach nowoczesne aplikacje i konta bankowe. Ale i tak nic nie zastąpi tradycyjnej skarbonki, o której wiedzą rodzice. A jak są w niej pieniądze z komunii, to uwierzcie, rodzice się nimi zaopiekują. To macie pewne jak w banku.
1: Autopromocja.
2: Gorąca polska 20 radia SK2.
3: Kilkaset tysięcy fanów na 4 stadionach posłucha w czerwcu na żywo tej piosenki. A już teraz sezon Dawida Podsiadły wylądował na szczycie naszego notowania. Jeśli chcecie, by tam został, dajcie plusika na sk2.pl.
2: Gorąca polska 20.
3: Najnowsze notowanie gram dla was w każdy piątek po 18. Łukasz Zduńczyk.
2: Zakochaj się w polskiej muzyce.
1: Autopromocja.
4: Reklama. Masz Modivo Club Gold?
5: Nie. A warto?
4: No pewnie. Płacisz 59,99 zł raz, a 10% cashbacku wraca na twoje konto klubowe przez cały rok za każde zakupy, nawet na promocjach.
5: Wow! I mogę go wykorzystać na kolejne zakupy w Modivo?
4: W Modivo e-obuwie, ETTC, Workbox, Half Price oraz Board Riders. Kupujesz tam, gdzie chcesz, a cashback zawsze pada na konto przez 12 miesięcy.
5: Brzmi super. No to jak dołączyć?
4: To proste. Aktywuj na modivo.com lub zapytaj o szczegóły przy kasie.
6: Tak już jest. Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty. Wszystkie chłodzone i mrożone pizze Donatello. Drugi tańszy produkt 50% taniej. Oraz wszystkie bombonierki. Drugi tańszy produkt 60% taniej z kartą Moja Biedronka lub aplikacją. Limit dzienny 4 sztuki. Maksymalnie 2 z rabatem na kartę. A wszystkie kawy MK Cafe. Drugi tańszy produkt 60% taniej z kartą Moja Biedronka lub aplikacją. Limit dzienny 4 sztuki. Maksymalnie 2 z rabatem na kartę.

0: Beste dwa najlepsze polskie hity i najlepsze też informacje. Udało się Polakom wyrwać pierwszy mecz Austriakom. Ten eliminacyjny do Mistrzostw Świata w piłkę ręczną. 26-25 pokonaliśmy Austriaków. Rewanż dopiero w niedzielę. Sporo czasu, do tego czasu regeneracja przy najlepszych polskich hiciorach. Po 20. ONA, Grzegorz Chyży czy Roxy z Faustem. Tylko z C2.
1: Reklama. Więcej stylu w lepszej cenie. W Modivo rabaty do minus 25% przy zakupie minimum dwóch rzeczy. Sukienki przyciągające spojrzenie. Torebki dopełniające look. Perfekcyjnie skrojone garnitury i buty, które definiują styl. Skorzystaj z oferty do 13 maja na stronie i w aplikacji Modivo.
2: Kochanie, chyba potrzebujesz nowych okularów.
3: A jak się połamią albo moja wada wzroku znowu się zmieni i co wtedy?
2: To proste. Przyjdź do Vision Express i wybierz pakiet Vision Care Plus, a w nim bezpłatna wymiana soczewek przy zmianie korekcji wzroku, możliwość wymiany pary okularów bez dodatkowych opłat i rabat 33% na okulary na start. Podmiot prowadzący reklamę Vision Express SP spółka z o.o. Lista producentów wyrobów medycznych i regulamin programu dostępne na visionexpress.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Do zobaczenia w Vision Express.
4: Masz już Modivo Club Gold?
5: Nie. A warto?
4: No pewnie. Płacisz 59,99 zł raz, a 10% cashbacku wraca na twoje konto klubowe przez cały rok za każde zakupy, nawet na promocjach.
5: Wow! I mogę go wykorzystać na kolejne zakupy w Modivo?
4: W Modivo eObuwie, TTC, Workbox, Half Price oraz Board Riders. Kupujesz tam, gdzie chcesz, a cashback zawsze pada na konto przez 12 miesięcy.
5: Brzmi super. No to jak dołączyć?
4: To proste. Aktywuj na modivo.com lub zapytaj o szczegóły przy kasie.
6: To będzie ostatnia reklama. Niemożliwe to nie przeszkoda. To wyzwanie. Gdy mówią ci, że nie dasz rady, odpowiedź jest jedna. Patrzcie, jak to się robi. Wierz w siebie. Erste Bank Polska. Erste Bank Polska S.A. z siedzibą przy Placu Europejskim 3A, Warszawa. Dawniej Santander Bank Polska S.A. Materiał ma charakter marketingowy i nie stanowi oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego. Szczegóły w placówce lub na erste.pl.
7: I po reklamie. Co? Gdzie? Kiedy?
8: Emanuela Kwaśniak. Zaglądamy do kulturalnego kalendarza regionu. Tym razem coś dla fanów mocniejszego humoru i stand-upu bez tabu. Mieszko Minkiewicz wraca z programem Wszystko Dobrze, w którym z dystansem opowiada o psychice, rodzinnych schematach i emocjach, o których często wolimy nie mówić. Będzie też o tematach, które zwykle kończą się niezręczną ciszą, a tu zamienią się w śmiech. Stand-up odbędzie się 28 maja o 19 w Niżańskim Centrum Kultury.
0: Dzień hummusu dzisiaj mamy w kalendarzu, 13 maja, czyli święto wszystkich tych, którzy wiedzą, że rośliny też potrafią zrobić imprezę na talerzu. Tacie Cior,

że rośliny też potrafią zrobić imprezę na talerzu. Ta cieciorka, ciecierzyca, niezła pasta, u nas hity, które smakują najlepiej, bez względu na dietę, wegańsko, leciutko.

0: uspokajająca jak zielona herbatka orientalna. Kasia Sienkiewicz i jej nowość Były momenty w SC2. To jeszcze zza oceanu, nagłówek z prasy. Trump luźniutko, Donald Trump, prezydent Ameryki, luźniutko przyznał w wywiadzie, że nie interesuje się w ogóle sytuacją finansową Amerykanów. Ma to po prostu w nosie, ile mają pieniędzy w portfelu i ile zarabiają. A jemu na wszystko starcza. Amerykanów to w ogóle nie dziwi.
1: Może być prezydent, no, czasem i gangsterem, ale musi być kimś.
2: SK2 Reklama.
3: Masz Allegro Smart?

0: Panowie bracia, Jeremi i Artur Sikorscy zrobili klimat, więc dobra, niech będzie trochę prywaty, kochani. Dzisiaj nie jest zwykły dzień. Moja żona Iza ma urodziny. Nie będziemy liczyć lat, bo po co? Kolejna osiemnastka. Ale idealnie się zgrało, bo ten numer, który teraz właśnie słyszymy, ją się kończy, nosi tytuł Młodość. I tego ci życzę, żeby ta młodzieńcza radość, ten uśmiech nigdy się nie kończy. Kocham cię.
1: Reklama.
2: Jak ultra okazje do minus 50% to Allegro Smart Weeks. Teraz stacja pary do prasowania Philips Perfect Care za 369 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 579 zł.
3: To będzie ostatnia reklama.
4: To ja, Misia Ogrodnisia. Mieszkam w Brikomarsze, ale możesz zabrać mnie do domu. Nas, Brikomisiów, jest cała szóstka. Każdy inny, a razem tworzymy super ekipę. Poznaj Ogrodnisie i resztę misiów. Zbieraj naklejki za zakupy w Brikomarsze i skompletuj kolekcję maskotek. Szczegóły i gry na brikomisie.pl.
1: I po reklamie. Co? Gdzie? Kiedy?
5: Emanuela Kwaśniak, Muzea po zmroku, koncerty i nocne zwiedzanie. Przed nami Noc Muzeów w Stalowej Woli. W programie wystawy, warsztaty rodzinne, przejażdżka autobusem śladami przedwojennej nowoczesności miasta, a także koncerty na dziedzińcu Muzeum Regionalnego. Noc Muzeów odbędzie się w sobotę od 17 do 23 w oddziałach Muzeum Regionalnego. Szczegóły i dokładny program wydarzenia znajdziecie na stronie placówki.
1: Magazyn lokalny.
6: Cześć, witajcie. Z tej strony Agnieszka Gazda, a wy słuchacie magazynu lokalnego reporterów ze Stalowej Woli, Niska i okolic. W podkarpackich, ale też i naszych stalowowolskich lasach pojawiły się już kleszcze. Te niewielkie pajęczaki mogą jednak stanowić

ze Stalowej Woli, Niska i okolic. W podkarpackich, ale też i naszych stalowowolskich lasach pojawiły się już kleszcze. Te niewielkie pajęczaki mogą jednak stanowić

kleszczy. Kleszcze stanowią realne zagrożenie dla naszego zdrowia, ponieważ są nosicielami niebezpiecznych chorób. Działając niczym mobilne laboratoria, przenoszą wirusy, bakterie. W trakcie ukąszenia te szkodliwe patogeny dostają się wprost do naszego krwioobiegu. Borelioza i kleszczowe zapalenie mózgu to tylko niektóre z poważnych konsekwencji, jakie niesie ze sobą spotkanie z tymi pajęczakami. Ponieważ kleszcze to stawonogi należące do rodziny pajęczaków. Służy im ciepły i wilgotny klimat półkuli północnej. Większość z około 900 występujących na świecie gatunków kleszczy żyje w Europie, Azji i

Globalne ocieplenie powoduje zwiększenie zasięgu występowania kleszczy. W Polsce natomiast występuje około 20 gatunków kleszczy. Zamieszkują one głównie łąki, lasy, ogrody, parki. Najczęściej spotykanym gatunkiem kleszczy jest kleszcz pospolity. Jest on też gatunkiem, który najczęściej atakuje człowieka. Aktywność kleszczy zależy od temperatury otoczenia. W Polsce rozpoczyna się ta aktywność na przełomie marca i kwietnia, gdy temperatura przekroczy około 5 stopni Celsjusza i trwa z reguły do października, listopada. Kleszcze są najbardziej aktywne od świtu, zwłaszcza rano i przed południem, jednak atakują też tak naprawdę do zmierzchu. Sprzyja im ciepłe, wygodne otoczenie, zaciemnione miejsca, tak jak już wcześniej wspomniałam, zamieszkują one łąki, lasy, ogródki i parki. Nie wspinają się wyżej niż 1,5 metra, dlatego najczęściej spotyka się je w trawie, zaroślach i na spodniej stronie liści krzewów. Po wyczuciu obecności żywiciela spadają na obuwie lub nieosłonięte nogi, a następnie wspinają się po ciele w poszukiwaniu miejsc o cieńszej, lepiej ukrwionej skórze. Najczęściej wkuwają się w miejscach pod kolanami, w pachach, pachwinach, na karku, u nasady włosów. Kleszcze są pasożytami zewnętrznymi kręgowców, drobnych gryzoni, zwierzyny płowej, bydła, koni, ptaków. Człowiek jest dla nich żywicielem przypadkowym. Cykl rozwojowy kleszcza obejmuje następujące stadia, takie jak jajo, larwa, nimfa i postać dorosła. Każde stadium, z wyjątkiem jaja, wymaga posiłku w postaci krwi. Dzięki temu kleszcz może rosnąć i przeobrażać się w kolejną postać. Ten krwiopijny tryb życia, choć dla kleszcza niezbędny, no, czyni go niebezpiecznym, ponieważ kleszcz staje się zagrożeniem wtedy, gdy napije się krwi od zakażonego zwierzęcia, tym samym zmieniając się w wektor patogenu. W ten sposób przenosi on czynniki chorobotwórcze na swoje kolejne ofiary. Cykl rozwojowy kleszcza pospolitego jest długi i zwykle trwa on od 2 do 3 lat. W tym czasie kleszcz przechodzi przez wszystkie etapy rozwoju. Jakie choroby przenoszą kleszcze? Kleszcze, tak jak już wspomniałam, są wektorami wielu chorób zakaźnych. W czasie ssania krwi wstrzykuje do tkanek żywiciela ślinę, która może zawierać różne drobne ustroje chorobotwórcze, takie jak bakterie, wirusy, pierwotniaki, i możliwe jest przeniesienie więcej niż jednego patogenu. W Polsce kleszcze są odpowiedzialne przede wszystkim za przenoszenie takich chorób jak borelioza, kleszczowe zapalenie mózgu, to są choroby najczęściej odnotowywane w Polsce. Ponadto może być odpowiedzialne za wystąpienie gorączki kół, tularemii, babesziozy, anaplazmozy czy rykecjoz. Najbardziej popularna choroba występująca w Polsce to borelioza. Jest to wieloukładowa choroba wywołana przez krętki z rodzaju borelia, obecna w ślinie zakażonych kleszczy. Do takich charakterystycznych objawów zakażenia należy rumień wędrujący. Nie należy mylić tego rumienia z podrażnieniem miejscu ukucia przez kleszcza. Rumień wędrujący jest charakterystyczny, występuje w postaci obrączki. Środek jest jaśniejszy, natomiast ta obrączka wokół jest ciemniejsza. Do charakterystycznych objawów czy postaci boleriozy należy też porażenie nerwu twarzowego, aseptyczne zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych bądź nabyte bloki przedsionkowo-komorowe, czy też przewlekłe zapalenie stawów i korzeniowe zespoły burkowe. Boleriozę rozpoznaje się na podstawie objawów klinicznych lub w połączeniu z dodatnimi wynikami badań serologicznych dowodzących obecność swoistych przeciwciał. Jak wygląda sytuacja epidemiologiczna dotycząca zachorowań na boreliozę? W województwie podkarpackim w roku 2024 odnotowano 1888 przypadków zachorowań na boreliozę, natomiast w roku 2025 tych zgłoszeń zachorowań na boreliozę odnotowano 3200. W Polsce analogicznie w roku 2024 odnotowano 29 860 zachorowań, natomiast w roku 2025

0: W 2025 w Polsce odnotowano 34 963 przypadki zachorowań na boreliozę. Drugą jednostką chorobową, która też jest stosunkowo często występującą, a związaną z tutaj przeniesieniem zakażenia przez kleszcze, to jest kleszczowe zapalenie mózgu. Jest to choroba zapalno-środkowego układu nerwowego wywołana przez wirus kleszczowego zapalenia mózgu. Ta choroba przebiega zwykle dwuetapowo. W pierwszej fazie przypomina grypę, objawia się złym samopoczuciem, narastającym osłabieniem, bólem głowy, mięśni. Mogą wystąpić dodatkowo nudności, wymioty i bóle brzucha. W drugiej fazie tej choroby pojawiają się objawy neurologiczne, zawroty głowy, sztywność karku, rozdrażnienie, nadrażliwość na bodźce, zaburzenia świadomości, aż po porażenia nerwów, niedowłady, zaburzenia czucia, mowy, połykania, aż do wystąpienia śpiączki. Jest to poważna choroba, która jest związana z koniecznością hospitalizacji, często związana z powikłaniami. Rozpoznanie zapalenia mózgu jest możliwe dopiero w fazie objawów neurologicznych. Nie ma też przyczynowego leczenia zapalenia mózgu. Skutecznym sposobem zapobiegania tej chorobie jest szczepienie. Jak wyglądają dane liczbowe dotyczące kleszczowego zapalenia mózgu? W województwie podkarpackim w roku 2024 odnotowano 34 przypadki kleszczowego zapalenia mózgu, w 2025 39 przypadków kleszczowego zapalenia mózgu. Natomiast w Polsce w roku 2024 odnotowano 805 przypadków kleszczowego zapalenia mózgu, a w roku 2025 647 przypadków. Jak należy postępować, kiedy zauważymy kleszcza? Kleszcza należy usunąć jak najszybciej po zauważeniu. Im szybciej usuniemy kleszcza z naszej skóry, tym mniejsze jest ryzyko zakażenia drobnoustrojami wywołującymi choroby przenoszone przez kleszcze. Ryzyko przeniesienia zakażenia zwiększa się znacząco po upływie 24 godzin od ugryzienia. Miejsce wkłucia należy umyć wodą z mydłem, zdezynfekować, ręce umyć, a następnie obserwować pod kątem pojawienia się zmian skórnych, czyli tego rumienia wędrującego lub wystąpienia objawów ogólnoustrojowych, takich jak podwyższona temperatura, dreszcze, bóle głowy. W przypadku pojawienia się jakichkolwiek objawów należy skontaktować się z lekarzem celem wykonania badań i wdrożenia odpowiedniego leczenia. Jak można zminimalizować ryzyko ukąszenia przez kleszcza? To jest oczywiście odpowiedni ubiór podczas przebywania w lesie, parku czy na łące, czyli noszenie odzieży zakrywającej jak największe części ciała, długie spodnie, koszula z długim rękawem oraz stosowanie repelentów, czyli tych preparatów odstraszających kleszcze. Oczywiście zgodnie z zaleceniami producenta, tutaj należy stosować się ściśle do tych wytycznych producenta. Nie należy też wydłużać przerw między kolejnymi zastosowaniami tych środków, ponieważ może to osłabić skuteczność ochrony. Po pobycie w lesie lub na terenach zielonych należy dokładnie obejrzeć całe ciało, szczególnie pachy, pachwiny, zgięcia kolan, łokci, miejsca za uszami, skóry głowy. Zalecana jest też kąpiel i zmiana odzieży po powrocie do domu.
1: Sport w naszym mieście.
2: Stowarzyszenie Kibiców Stali Stalowa Wola to organizacja, która od lat aktywnie współtworzy sportową i społeczną rzeczywistość miasta. Zaangażowanie jej członków wykracza jednak daleko poza stadion. Organizują wyjazdy na mecze, akcje charytatywne i inne inicjatywy wspierające lokalną społeczność. Dzisiaj przyjrzymy się bliżej temu, jak wygląda ich codzienna działalność, jakie cele im przyświecają oraz co wyróżnia kibiców Stalówki na tle innych.
3: Dzień dobry, dzisiaj porozmawiamy sobie o Stowarzyszeniu Kibiców Stali Stalowa Wola. W studiu są ze mną...
4: Witam Państwa, Karolina Rybicka, prezes Stowarzyszenia Kibiców Stali Stalowa Wola.
5: I Tomasz Żuber, Zubrzycki, członek Stowarzyszenia Kibiców Stali Stalowa Wola.
3: Dobrze, no to może na początek powiedzcie mi, jakie są główne cele waszego stowarzyszenia?
4: Jako stowarzyszenie staramy się zwołać jak najwięcej kibiców na stadion, powiększyć nasze sektory, zaangażować w nasze akcje. Mamy przeróżne akcje

0: charytatywne, gdzie poszukujemy wciąż nowych chętnych.
1: Od kiedy działa stowarzyszenie i właśnie jak to się rozwijało przez te wszystkie lata? Gdzie znajduje się wasz ośrodek kibica?
0: Stowarzyszenie powstało w 2008 roku. Założyli je najbardziej zagorzali kibice. Początki to były turnieje, wyjazdy na mecze i tak dalej. W tym momencie rozwinęło się to na tyle, że mamy mnóstwo akcji, mamy mnóstwo fajnych takich działań. To już nie są tylko turnieje, to są odwiedzanie chorych, dzieci, akcje charytatywne, zbiórki. Jest tego multum naprawdę. A ośrodek mieści się na Popiełuszki 40 w Stalowej Woli. Tam można się z nami złapać.
1: Widać coś z drogi zielono-czarnego, czy?
0: Oczywiście, jest ogromny szyld, jest okleina na szybie, także nas widać z daleka.
2: No, to kawał lokalu jest tam. To jest bardzo dobre ekspozycyjne miejsce, więc wszyscy przyjeżdżają.
0: Przy głównej drodze.
1: Czy jesteście widoczni?
2: Jesteśmy widoczni nie tylko na stadionie, ale też na mieście.
1: W jaki sposób można właśnie dołączyć do waszego stowarzyszenia?
0: Zapraszamy w godzinach otwarcia stowarzyszenia do ośrodka. To jest wtorek, czwartek i sobota. Ewentualnie można się z nami skontaktować na meczu lub w wiadomościach prywatnych. Wypełniamy sobie krótką ankietę i zapraszam, wystarczą tylko chęci.
1: Czy współpracujecie bezpośrednio z klubem Stal Stalowa Wola? Jeśli tak, no to jak ta współpraca wygląda?
0: Jeździmy na różne akcje z piłkarzami. Piłkarze się angażują tutaj w wyjazdy do szkół, do domu dziecka i tak dalej. Nawet niedawno mieliśmy fajną taką akcję w domu dziecka, gdzie pojechaliśmy wszyscy razem, także jest mnóstwo takich działań. Można to wszystko obserwować na fanpage'ach.
1: No to może coś właśnie więcej o tych waszych aktywnościach, takich inicjatywach lokalnych.
0: Działamy przede wszystkim charytatywnie. Staramy się tutaj współpracować z domami dziecka. Mieliśmy fajną akcję w Domu Pomocy Społecznej. Odwiedzamy tam mieszkańców. Jest grill, są rozmowy, zanosimy jakieś owoce, witaminy. Także tutaj integrujemy się z mieszkańcami tego ośrodka. Ale jest też i dom dziecka i braliśmy udział w powstawaniu tam hospicjum, czy zbieraliśmy książki. Była akcja Zielono-Czarny Mikołaj. Jest

0: taka fajna społeczność tutaj nasza Starowolska, więc bez żadnych wykluczeń, tylko po prostu pomoc i tyle.
1: Wspominaliście wcześniej o takich akcjach skierowanych do dzieci, do młodzieży, ale wiem też, że prowadzicie również takie inicjatywy społeczne też dla dorosłych, jak na przykład w takich trudnych momentach, takich tragediach życiowych, jak na przykład pożary. Wiem, że prowadziliście zbiórkę dla pogorzelców z ulicy Okulickiego.
2: Tak, to są sytuacje nagłe i czasami, jeżeli to wymaga tego, to angażujemy się mocno w takie akcje. Udało nam się zapewnić tam rodzinom meble, które zostały spalone, ciuchy dzieciom i tak dalej. Wszystkie potrzeby, które rodziny wypisały, tam listę potrzeb, i udało się to spełnić. Także też bardzo się z tego cieszymy, że mogliśmy w jakiś sposób pomóc.
1: A jeśli już chodzi o takie akcje, takie już typowo wasze, to wiem, że chyba przed świętami organizujecie zielono-czarnego Mikołaja. Może coś więcej mi powiecie na ten temat?
2: Wtedy chodzimy po przedszkolach, wręczamy dzieciom prezenty, dzielimy się na grupy. Wszyscy jesteśmy poprzebierani w zielono-czarne elfy, Mikołaje. Jest kupa radości tak naprawdę. Dołączamy do Moto Mikołajów, jest dom dziecka, jest szpital. Przeważnie ten okres jest rozplanowany na 3 dni.
0: To jest, można powiedzieć, to taka jedna z naszych standardowych akcji, jeśli chodzi o właśnie zielono-czarny Mikołaj. No i z roku na rok jest coraz bardziej rozpoznawalna i coraz więcej osób w nim bierze udział. Zaczynaliśmy, mieliśmy jedną grupę, która była po prostu przebrana za Mikołaje. W tamtym roku były 2 grupy, po prostu podzieliliśmy się, jedna grupa robiła jedne przedszkola, druga szkoły. No a w tym roku już mamy 3 te grupy, po prostu tych przedszkoli coraz więcej się zgłaszały, gdyż medialnie nasza akcja poszła poza granice naszego miasta. Chwalą nas w ośrodkach kibice razem z całej Polski. No i co? I coraz więcej właśnie, tak jak wcześniej powiedziałem, przedszkoli, szkół się zgłasza do nas. No po prostu bardzo fajną robotę robimy. Zawsze jak wchodzimy do tych przedszkoli, to te dzieciaki to po prostu wariują,
2: świrują.
0: Tak, dokładnie, w oknach, tylko tuptają nóżkami, żeby nas zobaczyć. No i na mieście to bardzo fajnie wygląda, jak idzie. My to nazywamy bandą Świętego Mikołaja, bo to jest naprawdę kilka Mikołajów zielono-czarnych, kilka Mikołajów biało-czerwonych, plus, tak jak koleżanka powiedziała,

0: No tego nie ma nikt w kraju, prawda? I ośrodki z całej Polski, z projektu Kibice Razem PZPN-u naprawdę nam zazdroszczą. No jest taki ranking właśnie tych wszystkich całych ośrodków i jesteśmy faktycznie...
1: Plasujemy się wysoko.
0: W czołówce jesteśmy na
1: ja myślę, że kraju. Determinacja i pasja w działaniu.
0: Tak.
1: Każdy z nas tutaj jest grono ludzi, którzy naprawdę mają ogromne serca do tego, co robią.
0: No i to tak, my mamy swoje prace i po tej pracy jeszcze...
1: Jesteśmy
0: dalej w pracy i czasami zarywamy swoje życie prywatne i swoje tam niektóre obowiązki, ale cały czas idziemy do przodu i co roku wymyślamy coś innego, żeby nie było nudy. Mamy takie właśnie podstawowe swoje imprezy, ale cały czas dokładamy sobie coś więcej, no żeby było jak najgłośniej, jak i jak najlepiej.
2: Wspominałeś o tym takim rankingu grup kibicowskich, tak?
0: To jest ranking Kibice Razem. Kibice Razem to jest projekt z PZPN-u, który właśnie ma jednoczyć kibiców z całej Polski w różnych projektach.
2: A czy prowadzicie jakąś współpracę z innymi grupami kibicowskimi, jakimiś, nie wiem, z Podkarpacia?
1: Jeździmy na turnieje do Spały. Ostatnio był właśnie taki turniej Kibice Razem, gdzie tak naprawdę były kluby z całej Polski. Dzieci fajnie rywalizują między sobą, mają takie turnieje. No, fajna zabawa. Mhm.
0: A jeśli chodzi o kibiców takich normalnych, że tak powiem, no to po prostu biorą udział...
2: Pełnowymiarowych
0: biorą udział w turniejach zaprzyjaźnionych drużyn.
2: Dobrze, no to wiemy już co nieco o tych waszych kibicowskich takich inicjatywach. Właśnie, jak klub, czyli Stal Stalowa Wola, na nie reaguje?
0: Bardzo pozytywnie. Tak jak wcześniej Karolina powiedziała, my z klubem bardzo dobrze współpracujemy i każdą akcję, jeśli chcemy zrobić, to po prostu też idziemy do klubu i chcemy to jakoś to powiązać, żeby oni coś dali od siebie, my dorzucamy coś do siebie i działamy przeważnie wspólnie.
1: Staramy się wzajemnie angażować.
0: Dokładnie.
2: A jak właśnie na te wasze akcje reaguje może miasto albo lokalna społeczność? Wiem już, że dzieciaki bardzo się cieszą, a co na to dorośli?
0: Znaczy, co dorośli? No dorośli przybijam piątki przeważnie i mówią, że bardzo dobrą robotę robimy i żebyśmy się nie przejmowali żadnym hejtem czy jakimiś tam negatywnymi komentarzami czy opiniami, tylko po prostu to trzeba robić to, co się lubi, to, co się wie, że to kiedyś zaprocentuje, a mieszkańcy no pozytywnie, no kiedyś to jak jakiś człowiek szedł w szaliku przez miasto, to wiadomo, że to był jakiś bandyta stadionowy czy nazywany inaczej, a teraz na stadion ściągają całe rodziny z dziećmi w koszulkach, w klubowych, w czapeczkach, w szalikach, więc ten odbiór jest naprawdę pozytywny i pozdrawiamy wszystkich
1: mieszkańców naszego miasta.
0: Dokładnie.
2: Czyli odczarowaliście ten wizerunek złego kibica?
0: Odczarowaliśmy i chcemy odczarować. Mi się wydaje, że już te czasy minęły, dokładnie. Te opinie to już naprawdę... Znaczy, te złe opinie wygaszają ludzie, którzy nie chodzą na stadion.
1: Piękne jest w tym to, że tak to się wszystko zmieniło, że jak jakiś mieszkaniec naszego miasta potrzebuje pomocy finansowej lub jakiejś tam w pomocy jakiejś zbiórki czy czegokolwiek, nie boi się już do nas przyjść jako do takiego, że tak powiem, złego człowieka, tylko oni do nas przychodzą, oni się do nas zgłaszają, że potrzebują pomocy i mnóstwo osób z naszego miasta, nawet takich, którzy nie są kibicami, to się angażuje w to.
0: Pewnie. I my wyciągamy tą pomocną dłoń i działamy i tak więc wszystkie osoby, które mówią, że kibic jest zły albo coś, zapraszamy do nas, przyjdźcie na stadion, zobaczcie, że
1: jest niesamowicie rodzinna.
0: Dokładnie, tam się nic złego już nie dzieje. Te czasy już minęły, tak więc...
2: Dobrze, no to na koniec przejdźmy sobie może do takich pytań troszkę osobistych, troszkę refleksyjnych. Co skłoniło was do zaangażowania się w Stowarzyszenie Kibiców?
0: Karolicia, może ty pierwsza?
1: Ja pierwsza? No, u mnie to może to było troszkę tak, że była grupa dziewczyn z ogromnym sercem, fantastycznych dziewczyn, które chciały działać, działają do tej pory i tak stworzyłyśmy na początku grupę Stalówka Girls, która się angażowała mocno w każdą akcję, dziewczyny same wychodziły z inicjatywami i do tej pory tak jest, krok po kroku, i zostałyśmy członkami stowarzyszenia, prowadzimy Stalówka Girls, no i ja zostałam prezesem. Więc tak to wyglądało.
0: Kobiety przejmują stery.
2: Kobiety rządzą.
0: Tak, dokładnie.
1: Zmiana stereotypu.
0: No ale tu warto pochwalić właśnie pomysł dziewczyn, że Stalówka Girls, no to właśnie to jest właśnie no, zgromadzenie, czy grupka dziewczyn, która działa razem z kibicami. No i właśnie to jest kolejny punkt, żeby

0: odczarować, przełamania, odczarowania tego złego kibicowania, że no dziewczyny, kobiety garną się do naszych akcji i działają razem wspólnie z nami. Są inicjatorkami bardzo wielu akcji. No wiadomo, kobieta niż mężczyzna ma troszeczkę inny odbiór różnych rzeczy, więc i czasami jest łagodniejsza niż my mężczyźni, więc fajna taka równowaga jest zachowana w naszym stowarzyszeniu i w naszych akcjach, więc...
1: One mają niesamowity zapał do działania, w ogóle tak jak już jesteśmy, to musimy je pozdrowić.
0: Tak, pozdrawiamy wszystkie.
1: Nie było.
0: Dokładnie. Dziewczynki.
2: To teraz się tak zastanawiam, ile was tam jest w tym stowarzyszeniu kibiców? Czy jest 50 na 50 kobiet i mężczyzn, czy...
0: Kurczę, no.
2: Tak, pi razy drzwi.
0: No powiem ci.
1: Nie, a nie jest jeszcze 50 na 50, ale grupa dziewczyn się powiększa.
0: Nie będzie. nie ma co prześcigiwać się, kurczę. Zapraszamy wszystkich, czy chłopaków, czy dziewczyn.
1: Bez względu na płeć.
0: Dokładnie. No.
2: Co było waszymi takimi najpiękniejszymi momentami jako kibiców?
0: Dla mnie to ja miałem takie naprawdę z tych najnowszych, że to powiem, czasów, no to dwa szybkie awanse z trzeciej ligi do pierwszej, no to było po prostu euforia taka, że człowiek chodził, kurczę, prawie cały sezon jeszcze naładowany tymi całymi emocjami. Nas troszeczkę z tych starszych czasów, to ja jako kibica, no to bardzo dobrze wspominam i to jest taki moment, który zapada głęboko w głowie i w sercu, to jest wyjazd na wielkie derby do Siarki Tarnobrzy, gdzie pojechaliśmy ponad 1000 osób, co na tamte czasy to było bardzo liczny wyjazd. No tej Karolcia, co tam?
1: No moje najpiękniejsze momenty to są takie, jak wychodzę na murawę i widzę cały sektor rodzinny zapełniony. To jest taki piękny moment, bo jak zaczynałam, to ten sektor był pustawy, a w tym momencie te dzieci czekają tam, aż będzie loteriada w trakcie meczu i jest ich naprawdę dużo.
2: Jakie macie marzenia związane z klubem lub stowarzyszeniem? Czy to jest właśnie to, ten zapełniony stadion?
1: Tak, to przede wszystkim, ale w tym momencie naszym marzeniem jest otworzenie klubu kibica niepełnosprawnego. I zaczęliśmy już poczyniać jakieś kroki w tym kierunku, także myślę, że to jakoś się rozwinie.
0: Dokładnie. Zaczęliśmy wystosować pisma do spółek miasta, żeby nam ułatwiły tę kwestię. Jest to... Do tego jeszcze w Stalowej Woli nie było, prawda? No i chcemy tak poszerzyć, można powiedzieć, taką naszą ofertę i właśnie zjednoczyć właśnie jeszcze kibiców niepełnosprawnych.
1: Bez barier.
0: Dokładnie.
2: Powiem wam, że nie spodziewałam się akurat strefy kibica niepełnosprawnego, tylko myślałam, że może awansu albo powrotu do pierwszej ligi.
0: No oczywiście.
1: To też,
0: ale to jest zadanie piłkarzy, a my stowarzyszenie musimy działać troszeczkę na innym poziomie.
1: Chcemy się rozwijać, cały czas chcemy się rozwijać i...
0: No i miejmy nadzieję, że wrócimy z powrotem do pierwszej ligi i będziemy działać dalej. No.
2: Jak przekonalibyście kogoś, kto nigdy nie był na meczu, żeby właśnie przyjść, zostać kibicem?
1: Robimy to prawie codziennie.
0: Dokładnie. No,
1: to... Nie, z tym nie ma problemu. Staramy się zawsze gdzieś tam namówić, żeby jednak ktoś przyszedł na mecz. I z reguły jest tak, że jak już przychodzi, poczuje te emocje, poczuje tą atmosferę, jaka tam panuje, to następny mecz też jest jego.
0: Tak. Przeważnie to teraz wygląda tak, że to dzieci ciągną dorosłych, rodziców swoich na ten stadion i te dzieci, i no właśnie ci rodzice właśnie widzą, że faktycznie, że jest i dobry catering, i można zjeść dobrą kiebaskę, kupić jakąś gadżet dla dziecka, koszulkę, szaliczek, czapeczkę.
1: Popcorn
0: za darmo.
1: Dziewczyny robią tatuaże.
0: Dokładnie, tam dziecko zawsze buźkę ma wymalowaną.
2: Czyli strefa beauty też jest.
0: Tak. Oczywiście przez naszą stolówkę gier sprowadzone, więc tak. No i co? No i dla tych wszystkich ludzi, którzy cały czas wahają się z tą decyzją, czy przyjść na stadion, czy nie.
1: Żyją stereotypem.
0: Dokładnie, czy stereotypem. Przyjdźcie, zapraszamy. Nikt was tutaj nie uszkodzi, że tak powiem.
1: Wcale tak nie jest, jak ludzie myślą. Naprawdę jest mega rodzinna atmosfera. No nie na darmo powtarzamy za każdym razem, że jesteśmy wielką, zielono-czarną rodziną.
0: Dokładnie. Tutaj jest lojalność, wsparcie.
1: Powiem tekst naszego byłego prezesa. Razem możemy wszystko, a nawet więcej.
0: Pozdrawiamy cię, Wojciech.
2: Dobrze, no to chyba z mojej strony to już wszystko. Jeśli chcielibyście coś dodać na koniec, no to teraz jest ten moment.
0: Moi drodzy, szanowni kibice i mieszkańcy Stalowej Woli,
1: zapraszamy wszystkich do współpracy, do działania z nami. Wszelkich zapisów można dokonać w ośrodku Kibice Razem lub zgłosić się do nas podczas meczy. Hej, Stal!
0: Dokładnie. Róbmy, działajmy i pozdrawiajmy wszystkich. Stal, Stalowa Wola.
3: W dzisiejszym magazynie lokalnym to już wszystko. Agnieszka Gazda, kłaniam się nisko i do usłyszenia.

0: Magazyn lokalny.
1: Cześć, witajcie. Z tej strony Agnieszka Gazda, a wy słuchacie magazynu lokalnego reporterów ze Stalowej Woli, Niska i okolic.
2: Sport w naszym mieście.
1: Od dziecięcej fascynacji rajdami po działalność w automobilklubach w Stalowej Woli i Rzeszowie. Historia pana Andrzeja Makarana pokazuje, jak pasja przeradza się w realny wpływ na świat motorsportu. Już teraz rozmawiamy o kulisach reaktywacji rajdu rzeszowskiego i Baja Karpatia, układaniu tras rajdów oraz wyzwaniach stojących dziś przed tą dyscypliną sportową.
3: Panie Andrzeju, no to może tak chronologicznie zapytam, jak rozpoczęła się pana przygoda z motorsportem, a może ze sportem samochodowym, może tak?
4: Więc pierwsze wspomnienie z tym sportem związane jest jeszcze z czasów dzieciństwa, kiedy będąc w Strzyżowie na wakacjach u mojej babci, byłem świadkiem przejazdu przez Strzyżów rajdu Polski i widziałem Sobiesława Zasadę w jego pięknym Porsche, który przemykał przez Strzyżów poślizgami po kostce, i ten widok utkwił mi w pamięci, właściwie do dzisiaj tkwi, i od tamtej pory moja fascynacja sportem samochodowym, a konkretnie rajdami, jak się wtedy zaczęła, tak trwa.
3: Czy startował pan kiedyś jako zawodnik, czy bardziej jako organizator?
4: Nie startowałem jako zawodnik, ponieważ przez wiele lat trudziłem się działalnością górską, nie zapominając o rajdach. Jeździłem na rajdy jako kibic, oglądałem te rajdy w Polsce, jeździłem na rajd polski do Wrocławia, aż w końcu stwierdziłem, że znajdę odcinki specjalne na terenie Podkarpacia. Wtedy w Rzeszowie akurat nie robiono rajdu do Mistrzostw Polski w tamtych latach, jak powziąłem taką decyzję, i z gotową trasą zjawiłem się w Automobilklubie Rzeszowskim, którego byłem członkiem. I ta trasa przez 2 lata jeszcze tam jakoś przeleżała w szufladzie, ale w końcu
3: dano panu szansę.
4: Udało się zmobilizować kolegów z Automobilklubu. No i sprawdziliśmy tą trasę, uznali, że jest okej. I w ten sposób 7. rajd rzeszowski po 20 paru latach nieistnienia powrócił do kalendarza.
3: Który to był rok?
4: To był rok 99. I od tamtej pory robimy ten rajd i doszliśmy od rajdu takiego towarzyskiego, bo to wtedy w 99 to był rajd towarzyski. Po 3 latach robiliśmy Mistrzostwa Polski, a nawet przez 2 lata, to było chyba 2016 i 2017, robiliśmy Mistrzostwa Europy.
3: I na czym właśnie polega pana praca jako organizatora tych wydarzeń?
4: Najbardziej lubię w rajdzie układać trasę rajdu.
3: A jak się to robi?
4: Czyli znaleźć odpowiednie drogi na odcinki specjalne.
3: A co to znaczy odpowiednie drogi? Odpowiednio kręte na przykład?
4: Czyli odpowiednio kręte, wąskie, trudne technicznie. Im trudniejsze, tym lepiej.
3: To myślę, że polecam okolice Dynowa, bo tam są takie serpentyny, górki, pagórki.
4: No w okolicach Dynowa też są wytyczone odcinki specjalne. Tam w okolicach Dynowa, jak był rajd Arłamów, to tam też jeździliśmy, bo oprócz rajdu rzeszowskiego tutaj przez 4 lata robiliśmy rajd Magórski jeszcze, to on w Gorlicach miał siedzibę, no i rajd Arłamów później też chyba przez 4 lata robiliśmy. No ale rajd rzeszowski się ciągnie od 99 do dzisiaj, cieszy się w Polsce dużą renomą, przyjeżdżają na ten rajd trenować zawodnicy, którzy jeżdżą w Mistrzostwach Europy, ponieważ odcinki specjalne tego rajdu przypominają odcinki z rajdu Barum w Czechach, który jest eliminacją Mistrzostw Europy, więc niektórzy zawodnicy przyjeżdżają tu na nasz rajd potrenować przed rajdem Barum.
3: Tutaj mówimy o rajdzie rzeszowskim i generalnie o Automobilklubie Rzeszowskim, ale przecież pochodzi pan ze Stalowej Woli. Czy w takim razie też w Stalowej Woli był pan członkiem jakiegoś właśnie automobilklubu?
4: No jak

0: Zacząłem działalność rajdową, to wtedy zapisałem się do automobilu Stalowa Wola i tam przez 2 czy 3 lata działałem w tym automobil klubie, a później...
1: Też jako organizator.
0: Tak, to robiliśmy amatorskie imprezy, tak zwane KJS dla amatorów, takie imprezy. A potem z kolegami założyliśmy w Starowej Woli drugi automobil klub pod nazwą Automobil Klub Doliny Sanu.
1: I ten co automobil klub właśnie
0: do dzisiaj.
1: Nazwa?
0: Znaczy, no, San jest rzeką, która płynie przez Podkarpacie, w pobliżu Stalowej Woli również płynie. I uznaliśmy, że to będzie dobra nazwa, która będzie również odzwierciedlać jakby teren działalności.
1: Czy nie zrzeszacie jakby nie tylko mieszkańców tutaj Stalowej Woli czy Rzeszowa, tylko też całego Podkarpacia?
0: Tak, mieliśmy ekipę z Leżańska kiedyś. Praktycznie każdy, kto chce, ma ochotę, może się zapisać. To nie ma ograniczeń terytorialnych.
1: No i co tam właśnie robicie w tym automobilklubie Doliny Sanu? Może jakie właśnie imprezy organizujecie?
0: No tam przez 10 lat wspólnie z Automobilklubem Rzeszowskim, bo trzeba wiedzieć, że na terenie Podkarpacia tych automobilklubów jest tam kilkanaście i one współpracują ze sobą, pomagają sobie nawzajem przy organizacji imprez. To najlepiej widać właśnie przy rajdzie rzeszowskim, kiedy duża część tych automobilowych klubów bierze udział w organizacji, w przebiegu tego rajdu. Natomiast tam przez wiele lat na poligonie w Nowej Dębie robiliśmy rajd terenowy do mistrzostw Polski, do mistrzostw jakiejś tam strefy Europy Centralnej.
1: W Nowej Dębie, czyli jakby w okolicach poligonu?
0: No po poligonie, dokładnie po poligonie.
1: Przez 10 lat. Musiało być dostać właśnie takie pozwolenie chyba na taki rajd, na takim terenie.
0: To jest pewna procedura załatwiania pozwoleń na poligonach. Trzeba ją odbyć i to wtedy był większy problem, był wtedy chyba... z załatwieniem w nadleśnictwach niż na poligonach. Także tym się zajmowaliśmy, robiliśmy wyścigi równoległe, też jakieś takie imprezy dla amatorów, a potem w ostatnich latach była przerwa w tym rajdzie właśnie na poligonie, to rajd się Baja Carpatia nazywał. W ostatnim roku udało się wznowić ten rajd do życia, wskrzesić po paru latach nieobecności. Jaka będzie dalsza przyszłość, to zobaczymy. A oprócz tego Automobil Klub zajmuje się również rajdami pojazdów historycznych i robi eliminację Mistrzostw Polski w tych rajdach pojazdów historycznych. Także również dla amatorów imprezy robi typu KJS czy jakiś tam sprint.
1: I w tym automobilklubie Doliny Sanu również zajmuje się pan układaniem tras rajdu?
0: To znaczy ja, ponieważ zmieniłem miejsce zamieszkania, to w którymś momencie przekazałem te wszystkie sprawy swoim następcom. I Marcin Ścipień się teraz głównie zajmuje.
1: Czyli obecny prezes?
0: Obecny prezes. Natomiast ja bardziej działam w tej chwili w Automobilklubie Rzeszowskim, przy rajdzie rzeszowskim. Przy układaniu tras tego rajdu, opracowywaniu dokumentów i potem jadę w tym rajdzie autem otwierającym.
1: Myślę, że równie istotne jak wytyczenie samej trasy rajdu jest też stworzenie książki drogowej. Czy mógłby nam pan właśnie wyjaśnić, czym jest taka książka drogowa i dlaczego jest tak ważna?
0: Książka drogowa to jest opis trasy. Przy pomocy symboli jest opisane każde skrzyżowanie, czy prawie każde ważne skrzyżowanie dla nawigacji. I to jest dokument dla zawodników, którzy w trakcie zapoznania z trasą, a potem w trakcie rajdu, kierując się tym dokumentem, jadą dokładnie po trasie. Czyli on służy temu, żeby zawodnik przejechał dokładnie taką trasę, jaką sobie organizator wytyczył, jaką sobie życzy, żeby zawodnik przejechał. Temu służy ten dokument.
1: Czyli pełni trochę taką funkcję
0: nawigacyjną, tak.
1: A jak właśnie wygląda też załoga takiego rajdu? Bo wiem, że to jest kierowca i druga
0: pilot.
1: Osoba obok niego.
0: Tak, no i to jest kierowca i pilot. Na zapoznaniu z trasą, które się przed rajdem odbywa, kierowca dyktuje opis sportowy jadąc odcinek specjalny, dyktuje opis sportowy pilotowi, który notuje ten opis przy pomocy specjalnych symboli w swoim kajeciku.
1: A co to znaczy symboli? O jakich symbolach pan mówi?
0: No, muszą, opisując trasę, no, muszą wiedzieć, jakie mają zakręty,

0: jakieś miejsca hamowania i tak dalej, to każda załoga ma tam swój kod taki, którym sobie to opisuje. A później w czasie rajdu dzieje się odwrotnie. Pilot to, co mu tam kierowca w czasie zapoznania podyktował, to pilot to potem dyktuje kierowcy i on jedzie według tego opisu. Czasami nie wiedząc dokładnie, co jest dalej, za zakrętem czy za szczytem, no jedzie tak, jak mu ten pilot tam podaje. Dzięki temu może uzyskać znacznie lepszy czas, większą prędkość przejazdu i krótszy czas przejazdu odcinka, niż gdyby jechał bez pilota.
1: A czy na takich rajdach są też takie kary, mam tu na myśli na przykład taki karny czas doliczany do wyniku, jeśli na przykład gdzieś się tam źle przejedzie na przykład?
0: To znaczy, jeżeli załoga opuści trasę,

0: prędkość przejazdu i krótszy czas przejazdu odcinka, niż gdyby jechał bez pilota.
1: A czy na takich rajdach są też takie kary? Mam tu na myśli na przykład taki karny czas doliczany do wyniku, jeśli na przykład gdzieś się tam źle przejedzie na przykład.
0: To znaczy, jeżeli załoga opuści trasę,

0: strefą tankowania wyznaczoną regulaminem, albo żeby dokonać jakichś napraw przy pomocy jeszcze obcych dodatkowych sił, to wtedy taką załogę czeka dyskwalifikacja. Taka jest kara.
1: Okay, czyli
0: taka
1: załoga
0: już nie jedzie dalej. Natomiast inne kary, jakie mogą być, no to można popełnić false start na przykład. I to są kary czasowe. Można spóźnić się na punkt kontroli czasu albo przyjechać za wcześnie. Za wszystkie takie rzeczy są kary czasowe. Także kary są na zawodników.
1: Czyli trzeba jechać wyznaczoną trasą, mieć dobrego pilota, czyli dobrego nawigatora i liczyć na wód szczęścia też chyba.
0: No przede wszystkim na własne umiejętności.
1: Ale myślę, że szczęście też się przydaje.
0: Szczęście oczywiście jest potrzebne, tak jak wszędzie i każdemu.
1: A jaka była taka najtrudniejsza trasa, którą pan wymyślił? Czy to właśnie dla rajdu rzeszowskiego, czy może dla rajdów właśnie organizowanych przez Automobil Klub Doliny Sanu?
0: Czy myślę, że w przypadku rajdu rzeszowskiego to najtrudniejszy odcinek, jaki udało się wytyczyć, to był odcinek Jodłowa. On był parę lat temu jechany. Był jechany tylko raz. Panowały złe warunki atmosferyczne, padało, więc on był jeszcze trudniejszy niż na sucho. I teraz powstały jeszcze warianty tego odcinka. On może mieć lepszy jeszcze przebieg niż kiedyś. Także trzymamy go w zapasie, ponieważ to jest dość daleko od Rzeszowa. Jak będziemy kiedyś robić jakiś duży rajd, to go na pewno wykorzystamy.
1: A jak to jest właśnie z tymi trasami rajdów? Czy one nigdy się nie powtarzają, czy powtarzają się w jakimś tam stopniu?
0: Więc na ogół organizatorzy powtarzają odcinki specjalne. Są rajdy, które co roku się odbywają na tych samych odcinkach specjalnych. Natomiast my w Rzeszowie staramy się urozmaicać te trasy.
1: Czyli jest z czego wybierać.
0: Tak, mamy dość duży wybór i co roku staramy się coś nowego dokładać do trasy, czy jakiś nowy odcinek, albo przynajmniej fragment, inaczej skonfigurować te odcinki, które już do tej pory były używane. I to ma jeszcze to znaczenie, że zamykając drogę na rajd, no sprawiamy problem mieszkańcom. Oni wtedy nie mogą nigdzie wyjechać, nie mogą się swobodnie poruszać.
1: Mogą kibicować.
0: Oczywiście, zachęcamy ich do tego zawsze, no, ale staramy się stosować taki płodozmian, czyli nie dręczyć ludzi bez przerwy w tych samych miejscach, tylko przenosić te odcinki w jednym roku w jakieś tam miejsce, potem jeździmy tam 2-3 lata, przenosimy trasę znowu gdzie indziej. Możemy sobie na to pozwolić ze względu na to, że Podkarpacie ma bardzo dużo dobrych sportowo dróg, na których można odcinki specjalne wytyczać. I według takiej polityki postępujemy. Te odcinki muszą być trudne sportowo, ale staramy się zmieniać lokalizację, żeby ulżyć mieszkańcom, żeby nie dręczyć co roku tych samych. Jedynym odcinkiem, który jest jeżdżony co roku, od 99 roku, to jest odcinek Lubenia. Tam co roku jest w Lubeni rajd.
1: A jak właśnie z frekwencją na rajdach? Czy to na rajdzie rzeszowskim?

0: Zainteresowanie tymi rajdami, ono wzrasta, czy jest takie samo na przestrzeni lat?
1: Jeśli chodzi o kibiców, to jeszcze 10 lat temu było dużo więcej kibiców na trasie niż teraz, przy czym to jest związane, ten niedobór kibiców na trasie jest związany z tym, że jest relacja w internecie, wyniki.
0: A ludzie są wygodni.
1: Więc dużo ludzi zamiast jechać na trasę, siedzi sobie wygodnie w domu, która kiedyś jeździła oglądać rajdy na żywo, w tej chwili robi to po prostu w domu.
0: Czyli... A jeśli chodzi o zawodników, to czy ich przybywa?
1: To frekwencja, jeśli chodzi o zawodników, jest różna, to się różnie kształtuje w różnych latach. Kiedyś była większa na pewno, w tej chwili ta frekwencja się nieco zmniejszyła, co wynika prawdopodobnie z rosnących kosztów udziału. Przygotowanie sprzętu czy pożyczenie sprzętu no jest coraz droższe i ten kilometr OS-owy też jest coraz droższy, w związku z tym nie wszystkich stać, żeby no jeździć w rajdach na wysokim poziomie.
0: Zastanawiam się właśnie, jak duże są to koszta? Kilkudziesięciu tysięcy złotych?
1: Znaczy wypożyczenie takiego auta, którym można się pokusić o zwycięstwo w rajdzie, na każdy rajd to jest rzędu 100 tysięcy złotych.
0: A jeśli ma się swoje auto, które trzeba naprawiać, też opony myślę, to też...
1: No to tutaj z tym swoim autem to raczej tak jest, że zawodnicy nie mają swoich aut. Oni na ogół te auta pożyczają w takich wyspecjalizowanych po prostu firmach, które przygotowują te samochody do sportu. To tacy bardziej amatorsko jeżdżący to mają swoje auta. Ci profesjonalni zawodnicy korzystają z usług różnych firm.
0: Czyli bez jakby takiego sponsora?
1: Bez dobrego sponsora nie ma co myśleć o startach, nie ma co myśleć o wynikach, bo to start w rajdzie to jest mało. Trzeba do rajdu się przygotować, odbyć testy, przejechać mnóstwo kilometrów przed rajdem w warunkach takich sportowych, żeby myśleć potem o jakimś wyniku. Krótko mówiąc, im więcej przejechanych kilometrów sportowo, czyli na zabezpieczonej jakiejś trasie trudnej, no tym potem lepszy wynik w rajdzie. To tak jak w każdym sporcie, no trzeba trenować. Bez treningu, bez pracy nie ma wyników.
0: I też
1: tak
0: mieć fundusze na to.
1: Tak, a tu dodatkowo jeszcze trzeba mieć, zdobyć sponsora, albo trzeba mieć bogatego tatę, żeby to finansował.
0: No, czyli jednym słowem, jak nie wiemy o co chodzi, to chodzi o pieniądze, o te fundusze.
1: Na ogół tak jest.
0: A czy gdyby pan właśnie nie był zaangażowany właśnie w tą wspinaczkę wysokogórską, to czy jest szansa, że byłby pan również zawodnikiem? W sensie, że startował właśnie jako zawodnik w takich rajdach?
1: To znaczy, ja lubię jeździć samochodem, ale to trudno powiedzieć, czy jako zawodnik byłbym w stanie podołać, no bo dopóki człowiek się nie sprawdzi w tym, no to nic nie może powiedzieć na ten temat. Także trudno mi powiedzieć, co by było, gdybym miał możliwości w młodości i został zawodnikiem.
0: Czyli wtedy powstrzymywały pana te fundusze, tak? Że to jest po prostu zbyt drogi sport.
1: Znaczy tak, no mnie nie było stać, żeby dwie pasje łączyć i jeździć jako nawet amator, zawodnik w amatorskich imprezach i jeździć na wyprawy wysokogórskie.
0: Coś trzeba było wybrać.
1: Także wybrałem wyprawy wysokogórskie i wybrałem działalność taką właśnie w automobilklubie rzeszowskim, tworzenie rajdu rzeszowskiego. I to w zasadzie jest dla mnie satysfakcjonujące.
0: Czyli spełnia się pan w roli takiego organizatora takich rajdów?
1: Tak, lubię właśnie wytyczać trasy, rysować te plany zabezpieczeń, tras.
0: Czyli tych pomysłów w głowie nadal ma pan dużo?
1: Tak, jeśli chodzi o trasy rajdu rzeszowskiego, to tak, to planuję na zapas i z tym nie mamy kłopotów.
0: Inną też pana działalnością, bo tutaj jak przygotowywałam się do tej rozmowy, to troszkę zrobiłam taki research w internecie i wiem, że był pan członkiem Okręgowej Komisji Sportu Samochodowego w Polskim Związku Motorowym. Jak właśnie wyglądała ta działalność? Czym się pan zajmował? O, może tak.
1: To więc przez 21 chyba lat był

0: Przewodniczącym Komisji Sportu Samochodowego. Już nie jestem od paru lat. Przekazałem to po prostu młodszym. No, na czym ta działalność polega? No, polega na tym, że jest pewna komisja, która nadzoruje działalność sportową na terenie Okręgu Rzeszowskiego, zatwierdza regulaminy, rozstrzyga jakieś spory.
1: Okręgu Rzeszowskiego, czyli jakby całego województwa?
0: Podkarpacie, tak, to dotyczy Podkarpacia. I jakby planuje pewne rzeczy, układa kalendarze rozgrywek w tych amatorskich ligach typu KJS, czy Sprint, czy Super Sprint. Kiedyś jeszcze były mistrzostwa w rajdach terenowych. To też układa się regulaminy, zatwierdza regulaminy ramowe, regulaminy uzupełniające, czyli dotyczące danej imprezy. No, tym się zajmuje Komisja Sportu.
1: Przechodząc do takiego podsumowania naszej rozmowy, jakie Pana zdaniem są takie największe wyzwania w naszym tutaj podkarpackim motorsporcie?
0: Więc myślę, że takim wyzwaniem jest organizowanie dużego rajdu. Tak jak do tej pory robimy rajd rzeszowski, który jest eliminacją mistrzostw Polski i mistrzostw Europy Środkowej, czy jakiegoś tam pucharu Europy, to jest wszystko fajne, ale chodzi o to, żeby kiedyś w przyszłości robić mistrzostwa Europy. W tej chwili na Śląsku jest rajd, który będzie eliminacją mistrzostw Europy. W Polsce były robione również mistrzostwa świata, bo było kilka razy w Mikołajkach na Mazurach, był rajd polski zaliczany do mistrzostw świata. No i rajd rzeszowski, jeśli chodzi o trasy, to spełnia wymagania bez problemu, żeby być eliminacją mistrzostw Europy. Także no, to jest takie wyzwanie na przyszłość, które nas czeka.
2: Sport w naszym mieście.
3: Za każdym sportowym sukcesem stoi historia pełna wyrzeczeń, determinacji i wiary w osiągnięcie celu. Tak właśnie wygląda droga zawodników Stali Stalowa Wola Boxing Team. Od skromnych początków po coraz większe sukcesy na arenie regionalnej i ogólnopolskiej. O tym, jak buduje

0: doświadczeń, determinacji i wiary w osiągnięcie celu. Tak właśnie wygląda droga zawodników Stali Stalowa Wola Boxing Team. Od skromnych początków po coraz większe sukcesy na arenie regionalnej i ogólnopolskiej. O tym, jak buduje, powiedział mi trener sekcji Benjamin Zarzeczny.
1: To może zacznijmy od tego, jak zaczęła się historia klubu Stal Stalowa Wola Boxing Team. Od kiedy działacie?
2: W 2017 roku, gdy boksowałem w Stalowej Woli tutaj, jako dawni klub Fenix Stalowa Wola. Tutaj akurat sytuacja zmusiła, że trzeba było założyć stowarzyszenie. Mój tata to założył w 2017 roku na potrzeby tego, żebym ja z bratem mógł reprezentować jakikolwiek klub. Ja wtedy boksowałem w Szczecinie, ale reprezentowałem klub Stali Stalowa Wola. Tak naprawdę rozpędu ta sekcja nabrała od jakichś 3 lat. Zaczęła się taka popularyzacja bardzo boksu. Ja wróciłem wtedy ze Szczecina. Zacząłem tutaj prowadzić treningi. Jakoś tak się bardziej w to zaangażowaliśmy. I teraz myślę, że w ciągu ostatnich 3 lat sekcja bardzo wzrosła do góry. Już liczymy się bardzo na Podkarpaciu. Pomału wchodzimy tutaj ten ogólnopolski poziom. Na Podkarpaciu obecnie jesteśmy 3rzą drużyną. Tak to się zaczęło, a myślę, że będzie jeszcze lepiej.
1: Dobrze, no to znamy już takie początki klubu Stal Stalowa Wola Boxing Team i zanim przejdziemy do jego takiej teraźniejszej działalności, to chciałbym

0: w Stalowej Woli. Tak w skrócie. Później pojechałem do szkoły, do liceum, do Szczecina. Mieszkałem.
1: Taka szkoła sportowa?
0: Tak, szkoła sportowa. Jest też klub tam najlepszy w Polsce, Skorpion Szczecin. Chodziłem tam do liceum, boksowałem tam łącznie, stoczyłem 120 walk. Miałem 2 razy tytuł mistrza Polski. Byłem 8-krotnie medalistą mistrzostw Polski. Później ze Szczecina się przeniosłem do Warszawy. W Warszawie 1,5 roku mieszkałem i później z Warszawy przeniosłem się tutaj do Stalowej Woli.
1: Dlaczego właśnie postanowiłeś tutaj wrócić?
0: Tutaj zdecydowałem się wrócić do Stalowej Woli. Tam pewne sytuacje związane tam z moją karierą bokserską. Postanowiłem, że wrócę do swojego domu rodzinnego, że zacznę tutaj prowadzić sekcję. Na moje pierwsze zajęcia grupy przyszła jedna osoba. Przez około 3-4 miesiące to tam na sali, może na grupie było po 3 osoby chodziło, bardzo mało osób. Nie chciało mi się tego robić, bo nie motywowało to mnie w ogóle, że tyle osób chodzi.
1: Który to był wtedy rok?
0: 2021 albo 2022. Lecz mówię, tutaj konsekwentna praca i taka cierpliwość pozwoliła, że teraz jest pełna sala. To mnie cieszy, bo widzę, że tutaj boks idzie do góry i pamiętam też te początki, gdy chodziło po 1, 2, 3 osoby na treningi, ale małymi krokami coraz więcej osób się pojawiało.
1: Co w pracy trenera jest dla Ciebie najtrudniejsze, a co daje Ci największą satysfakcję?
0: Myślę, że tutaj największą satysfakcję na pewno mi dają sukcesy chłopaków, ich rozwój. Widzę, jak z dnia na dzień są coraz lepsi. Też dużą satysfakcję mi dają to, że mam bardzo fajną grupę osób, które mi ufają, którzy się mnie słuchają, którzy są zdyscyplinowani. A najtrudniejsze to myślę, że to, że moja głowa pracuje 2-4 ha na dobę i ciągły brak czasu, brak wolnego czasu, ciągłe treningi, weekendy tak samo zajęte, bo są różne turnieje. Bardzo dużo jest na głowie, czasem już się nie chce patrzeć na te rękawice, a tutaj jeszcze mnóstwo pracy, tutaj trzeba się mocno poświęcić, żeby później były tego efekty.
1: A jest warto?
0: Warto. Myślę, że z perspektywy czasu nie żałuję, że poszedłem tą drogą, bo widzę, jaką to mi satysfakcję daje też sposób na życie.
1: Dobrze, no to znamy początki sekcji bokserskiej w Stalowej Woli, a teraz przejdźmy do tego, jak wygląda ta wasza taka codzienność treningowa. Jakie właśnie grupy wiekowe trenujesz? I jak wygląda frekwencja?
0: Ja się zajmuję tutaj prowadzeniem dzieci między 8 a 15 rokiem życia i między 15 rokiem życia do powiedzmy 30, do już dorosłych oraz zajmuję się prowadzeniem grupy otwartej, czyli każdy może przyjść w każdym wieku może przyjść.
1: I jak właśnie wygląda taka frekwencja na tych poszczególnych grupach wiekowych?
0: Tutaj w młodszej grupie jest, myślę, że około 40 dzieci się zjawia na sali. Na starszej myślę, że też około tyle, jak nie więcej. Więcej jest zapisanych, ale na sali tak zazwyczaj jest około 30, 40, 45 osób. Także tutaj na sali jest pełno zawodników.
1: I jak właśnie wygląda taki wasz dzień treningowy?
0: Tutaj poza treningami, które mamy na sali bokserskimi, zawodnicy, którzy startują w zawodach, robią też dodatkowe jednostki treningowe. Uważam, że jeśli chce się boksować na najwyższym poziomie, 3 czy 4 treningi w tygodniu to jest zdecydowanie za mało. Uważam, że musi to być minimum 8 jednostek tygodniowo. Rozpisuję treningi dla zawodników, którzy mają boksować. Rano robią przeważnie rzeczy typowo wytrzymałościowe, siłowe, kondycyjne, takie motoryczne na siłowni, a wieczorem jest trening bokserski. Widać to na zawodach, jaka jest przewaga zawodników stali, jeśli chodzi o kondycję, taką siłę. Widać to na zawodach, że jest ten przeskok mocny.

0: jeśli chodzi o takie motoryczne rzeczy. Boksersko idziemy cały czas do góry, rozwijamy się, także myślę, że będzie jeszcze lepiej.
1: Czyli mówisz, że widzisz te skutki tego częstego trenowania?
0: Tak, pod koniec zeszłego roku powiedziałem sobie, że w tym roku będziemy zasuwać mocno. Rozpisywałem na cały rok treningi, ile razy mają trenować. Grupa, którą prowadzę, bardzo, bardzo się słucha, bardzo się cieszę, dlatego, bo tak naprawdę to, co tutaj trener powie, to oni to robią i to później przynosi efekt. Ja mówiłem na początku roku chłopakom tutaj, że i dziewczyno też, które trenują, że jeśli mi zaufają, jeśli będą robić to, co tutaj wam napiszę, to zobaczycie, że będą efekty. Na Mistrzostwa Podkarpacia to był taki pierwszy przeskok, kiedy pierwszy raz mogli zobaczyć, jak to wygląda. I faktycznie jest mocna różnica między nawet początkiem roku, a teraz, jak boksowali na mistrzostwach, nie? Także to przynosi efekt, ale głównym celem są Mistrzostwa Polski dla poszczególnych kategorii wagowych i wiekowych.
1: Czym różnią się takie treningi prowadzone wśród tych młodszych zawodników, a wśród tych starszych?
0: Ta grupa, która się przygotowuje typowo na zawody, czyli ta starsza, mają bardziej zaawansowane treningi, jeśli chodzi o boks. Tutaj różnią się, bo tutaj każdy trening się skupiamy na innych rzeczach. Przykładowo, jeden trening się skupiamy na pracy w półdystansie, czyli blisko. Następny trening się skupiamy przykładowo odwrotnie, na pracy w dystansie. I tak naprawdę są treningi mocno urozmaicone, a młodsza grupa, oczywiście to są młodsze dzieci, którzy dopiero co zaczynają, także nie można ich od razu wystawiać tutaj na jakieś mocne sparingi czy coś, bo prawdopodobnie się zniechęcą do tego sportu. Tutaj jest dużo zabaw z elementami boksu, tak żeby też się tutaj wybiegały, żeby coś pobiły sobie w ten worek. A krok po kroku, żeby sobie przechodziły na krok wyżej, czyli na sparingi. Bo na pewno to jest też, można do rodziców przekazać, że jak się przyjdzie na boks, to nie, że od razu dziecko będzie się bić, od razu będzie sparować, tylko przede wszystkim, żeby się nauczyć kroków, takich koordynacyjnych rzeczy, bo to jest tutaj najważniejsze. I to wdrażam w tej młodszej grupie. Koordynacja, żeby była ta też sprawność ruchowa, żeby nie miało problemów z żadnymi ćwiczeniami, chociażby rozgrzewkowymi, a żeby też nabierało tej pewności siebie na sparingach, żeby się nie bało, tylko żeby już wyszło pewne siebie, jakby miało już stoczyć ten pierwszy sparing.
1: A jak długo trwają takie przygotowania właśnie do pierwszego sparingu?

0: rozgrzewkowymi, a żeby też nabierało tej pewności siebie na sparingach, żeby się nie bało, tylko żeby już wyszło pewne siebie, jakby miało już stoczyć ten pierwszy sparing.
1: A jak długo trwają takie przygotowania właśnie do pierwszego sparingu?

0: i są gotowe na taki sparring pierwszy. Zawodnicy, którzy lub no, dzieci, którzy są mniej utalentowani, to wiadomo, że trochę dłużej to trwa, ale ja uważam, że nie można się zniechęcać, tylko też dużo tutaj dzieci można zweryfikować, chociażby nawet na tą psychikę. Tutaj zawsze jak pytam się, mówię do jakiegoś dziecka, że ma dzisiaj sparować. Jak jest pierwsze pytanie, z kim sparuje, to od razu wiem, że już się boi, że nie chce za bardzo, nie? Tutaj ważne to jest ta głowa. Tutaj jak jest sparring, to nie powinien pytać, z kim sparuje, tylko zakłada rękawice i wychodzi i tyle, nie? To też jest bardzo ważne. Ale tak jak mówię, to jest kwestia indywidualna. Każdy tak naprawdę inaczej się pod to przygotowuje w różnym terminie.
1: A taki trening właśnie tych młodszych zawodników też obejmuje takie ćwiczenia na siłowni, czy tylko tutaj na sali?
0: Nie, tutaj akurat nie rozpisywałem planu pod dzieci, żeby trenowały tak jak starsza grupa, czyli nawet dwa razy dziennie. No dlatego, żeby też się nie przeciążyły, to też są młode dzieci, żeby tak nie przesadziły z jakąś siłownią, tam jeszcze nie jest im to potrzebne. Są ważniejsze trochę rzeczy teraz niż wzmocnienie siły, bo one i tak cały czas rosną, tak wzrastają cały czas siłowo. Jedynie co to na treningu im często wdrażam takie podstawowe ćwiczenia z własnym ciężarem ciała, ale żadnych tam ciężarów nie jestem w ogóle zwolennikiem wyciskania jakichś tam ciężarów nie wiadomo jakich. Głównie pod takie eksplozywne rzeczy z własnym ciężarem ciała.
1: A jeśli chodzi o te starsze grupy wiekowe, to jak właśnie wygląda taki plan właśnie treningowy, taki na siłowni?
0: Generalnie tutaj też jakiś czas temu ja powiedzmy, że ja się nie znam na rzeczach motorycznych, dlatego wysłałem jednego chłopaka, żeby przygotował go pewien trener motoryczny. I tak naprawdę jeden chłopak sekcji prowadzi wszystko to, co mu tamten trener przekazał. Ja bardziej mam porozpisywane rzeczy. Na początku roku głównie był taki etap, gdy dwa pierwsze miesiące były bardzo ciężkie, żeby zbudować tą wytrzymałość. Także bardzo nieprzyjemne treningi biegowe, tak samo interwały rundowe, interwały takie sprinty, biegi, dużo biegania, żeby później była ta kondycja i żeby nikomu nie brakowało tej siły. A jeśli chodzi o takie motoryczne rzeczy, to zajmuje się tutaj Filip Klimek, który ma bardzo dużą wiedzę, jeśli chodzi o takie ćwiczenia. Był przez to przygotowany, wiedział, ja tylko porozpisywałem, kiedy mają robić te ćwiczenia, a on prowadzi to z grupą, gdy ja wtedy prowadzę już następną grupę.
1: Załóżmy, że mamy córkę lub syna, które jest takie aktywne po szkole i chcielibyśmy je zapisać do sekcji bokserskiej. Czy ono musi mieć jakieś takie predyspozycje, spełniać jakieś wymagania, żeby dostać się do sekcji bokserskiej?
0: Tutaj najważniejsze są chęci dziecka, żeby było widać, że to dziecko chce trenować, że chce się angażować, słucha na treningach. Może nie być utalentowane, może być utalentowane, ale ważne, żeby chciało. A tutaj często jest przypadek, że bardziej rodzic chce, a dziecko nie. To ja wiem, że nic z tego nie będzie. Nic z tego nie będzie, prędzej czy później tak już to dziecko zrezygnuje. Inaczej się pracuje z młodzieżą, kiedy to dzieci chcą boksować, są w to zaangażowane, są w tym świecie, oglądają te walki, chcą się uczyć, chcą tą wiedzę pozyskiwać. Także myślę, że tutaj nie trzeba mieć żadnych

0: Myślę, że tutaj większość osób, które tu przychodzą, są zajarane tym sportem. Widać to, bo i nawet jak kończę treningi, to większość zostaje po tych treningach, robi dodatkowo jakieś swoje rzeczy. Niektórych to trzeba tutaj z sali wyrzucać, żeby już wracali do domu, nie? Bo naprawdę chcą to robić, a jak ktoś przychodzi, bo rodzic tam przykładowo wysyła, to są maksymalnie 2 treningi, jest już po karierze, także tak to wygląda.
1: A jeśli są takie dzieciaki, które może nie wierzą w swoje siły, ale bardzo chcą właśnie tutaj zaistnieć w świecie boksu, to jak może motywujecie takie osoby?
0: To jest najważniejsze, ja powtarzam zawsze, że musi być ta konsekwencja, nie? Cierpliwość. Nie zawsze się wygrywa. Tutaj mówię już troszkę o zawodnikach, którzy trenują cały czas, ale powiedzmy jadą na zawody i przegrywają, nie? Ja mówię, że spokojnie, nadejdzie twój czas, krok po kroku, złapiesz to doświadczenie, w końcu będziesz wygrywać. Mamy tutaj takiego malutkiego chłopaczka z grupy, który jest bardzo mały jak na swój wiek, ale jest bardzo ambitny tutaj.
1: Sprytny.
0: Tak, no jest taki bardzo ambitny na sali, jest zawsze na treningu. Widać, że bardzo chce trenować, jest bardzo zaangażowany. Tylko jest taki problem, że jest bardzo malutki jak na swój wiek i boksuje naprawdę, podziwiam go za tą odwagę, bo wychodzi do zawodników, którzy są głowy wyżsi. Niestety przegrywa te walki, tylko ja mu zawsze powtarzam, że spokojnie Dorian, tutaj złapiesz to doświadczenie i zobaczysz, że ty będziesz maszyna w przyszłości, nie? Tylko musisz, cały czas ta konsekwencja i to widać u niego, widać, że on jest nawet przed treningiem zawsze przychodzi. Jest naprawdę taki zawodnik, mimo tych przegranych walk, to ma taki, że tak powiem, idealny charakter do tego sportu, nie? W przyszłości będzie bardzo dobrym zawodnikiem, jestem tego pewien, a te porażki, co miał w ostatnim czasie, na pewno mu zaprezentują w przyszłości i w końcu będzie wszystko wygrywał.
1: A co to znaczy idealny charakter do tego sportu?
0: Nie boi się, nie kalkuluje, ma taką mocną psychikę, nie pyta się, z kim ma sparować, tylko wychodzi, zakłada rękawice i sparuje. Tak samo nie boi się przed walkami, nieważne, czy ten zawodnik jest mistrzem Polski, mistrzem Europy, czy jest wyższy, większy, on i tak wyjdzie zawsze i zawsze wyjdzie po to, żeby z nim wygrać, a nie żeby przetrwać rundę. Nie boi się, jest taki, nie kalkuluje, nie zastanawia się, a co gdyby przegrał, tylko wychodzi, robi robotę, nie? To jest moim zdaniem taki idealny charakter do sportu walki.
1: Czy tu wśród właśnie zawodników, których trenujesz, widzisz właśnie więcej takich talentów?
0: Tak, tutaj jest mnóstwo utalentowanych zawodników, szczególnie właśnie w tej starszej grupie, bo tutaj mówiłem o Dorianie, który jest z młodszej grupy, który jeszcze nie chodzi na starszą grupę, ale w starszej grupie na pewno zawodnicy tak najbardziej utalentowani to Filip Klimek, Mateusz Skipski, Patryk Zaremski, Mikołaj Siembida, Maciek Herdzik, to tacy najmocniejsi nasi zawodnicy z sekcji. Mamy też ciężkiego, czyli w wadze super ciężki, Wiktor Skiba, tak samo bardzo dobry zawodnik. Tutaj takie największe nadzieje, uważam, że największa taka nadzieja to jest Filip Klimek, bo tutaj zaczął teraz boksować w kategoriach seniorskich.
1: I to już powyżej 18 roku życia?
0: Tak. To jest taki mój zawodnik, którego tak pamiętam, jak na salę przyszedł 3 lata temu i tak jest taki mój zawodnik od zera i widzę, jak teraz boksuje i jest naprawdę... To będzie kawał zawodnika, jeżeli nie zboczy z tego toru, nie? Tutaj też od tego roku możliwość startu i uczestniczenia w polskiej lidze boksu i od nas uzyskało 5 chłopaków. Tutaj w drużynie reprezentującej Królewski Kraków uzyskał Tobiasz Zarzeczny, mój brat, Filip Klimek i Mikołaj Siembida. W drużynie z Nowego Sącza dostał szansę Patryk Zaremski i w drużynie Wisłoka Rzeszów dostał Wiktor Skiba. Dodatkowo od tego roku Nasz klub się rozwijał poprzez to, że zrobiliśmy dwa kursy sędziowskie.

0: nie mieliśmy żadnego sędziego na żadnych turniejach, mimo tego, że praktycznie każdy klub tutaj na Podkarpaciu ma swoich sędziów. Zrobiliśmy dwa kursy sędziowskie, także mamy obecnie w drużynie dwóch sędziów, którzy będą też sędziować na turniejach tutaj na Pucharach Karpat między innymi.
1: A w jakich właśnie turniejach zwykle bierzecie udział i jak tam właśnie z wynikami?
0: Tutaj takie turnieje cykliczne, Puchar Karpat, są przeważnie raz w miesiącu. Regularnie uczęszczamy na te turnieje. Jest to taka szansa, żeby chłopaki nabrali doświadczenia. To nie jest turniej, w którym skupiamy największą uwagę. Tam boksują z zawodnikami m.in. z małopolskiego województwa, z podkarpackiego, w zależności kto tam przyjedzie. Ale jest to regularny start naszych zawodników. Mogą sprawdzać swoje umiejętności, nabierać tego doświadczenia, a główne takie turnieje to są Mistrzostwa Polski na ten moment, nie? Na razie musimy tutaj medali Mistrzostw Polski zrobić, później będziemy troszkę dalej mierzyć.
1: A jeśli chodzi o te takie lokalne turnieje, Puchar Karpat, tak? To w jaki sposób właśnie wybieracie zawodników, którzy tam wystartują?
0: Tu

0: turnieje to są mistrzostwa Polski na ten moment, nie? Na razie musimy tutaj medali mistrzostw Polski zrobić, później będziemy troszkę dalej mierzyć.
1: A jeśli chodzi o te takie lokalne turnieje, Puchar Karpat, tak? To w jaki sposób właśnie wybieracie zawodników, którzy tam wystartują?
0: Na turnieje Puchara Karpat wystawiam jak najliczniejszą liczbę zawodników, którzy się nadają, żeby wygrywać walki, nie tylko wyjść i przeboksować, tylko żeby wygrywać. To są takie turnieje, które dużo zawodników biorę, żeby jak najwięcej, żeby też tych nowych zawodników sprawdzać, jak wyglądają na turniejach, jak wygląda ich podejście przed walką, podczas walki, jak to wygląda w walce po prostu, bo to jest całkowicie co innego, sparring, a walka. I bardzo dużo sprawdzam nowych zawodników, a jeśli chodzi o tych, co cały czas boksują regularnie, to jeżdżą cały czas na te turnieje. Jak są przeciwnicy, to boksują.
1: Okej, tutaj mamy ten etap taki lokalny, a jak wyglądają te rozgrywki takie już wojewódzkie?
0: Tutaj na pewno też jednym z takich głównych celów są mistrzostwa okręgu, żeby zdobyć jak najwięcej złotych medali, żeby nabrać jak najwięcej kwalifikacji na mistrzostwa Polski. Nie we wszystkich kategoriach są mistrzostwa okręgu, są kwalifikacje do mistrzostw Polski. Staramy się jak najwięcej medali zdobywać złotych, dlatego, bo na przykład mistrzowie województwa podkarpackiego jadą na ogólnopolską olimpiadę młodzieży, czyli mistrzostwa Polski kadetów. Nie? Także tutaj w tym roku mieliśmy trzecie miejsce drużynowe na mistrzostwach województwa podkarpackiego. Zdobyliśmy bodajże 7 złotych medali, 7 srebrnych i 3 brązowe.
1: Jesteście zadowoleni z tego wyniku, czy coś można jeszcze było poprawić?
0: Jesteśmy zadowoleni, ale uważam, że główny cel to, żebyśmy byli pierwsi.
1: Tylko złoto się liczy.
0: Taka jest najlepsza mentalność, żeby zawsze mierzyć w złoty medal. Powtarzam to zawodniku, żeby się nie cieszyli tam jakichś srebrnych medali, tylko żeby były złote same. Żeby były same złote. Jak będziesz celował tylko w złoty medal, to różne inne sukcesy ci przyjdą same.
1: Mi się zawsze wydawało, że najgorzej jest zdobyć czwarte miejsce, czyli po prostu minąć się z tym podium.
0: W boksie nie ma czwartego miejsca, jest miejsce trzecie i są dwa zawsze trzecie miejsca, także tutaj akurat nie ma walk o brązowy medal, tylko dwóch półfinalistów przegranych dostaje brązowe medale. A wygrani walczą w finale, czyli jest złoty i srebrny, dwa brązowe.
1: Tutaj mówiliśmy sobie już o tych turniejach lokalnych, okręgu, mistrzostwach Polski. A czy Stalowa Wola Boxing Team wystawia również zawodników na takie turnieje międzynarodowe?
0: Tutaj międzynarodowe turnieje są też często organizowane w Polsce, czyli przyjeżdżają zawodnicy z różnych państw. Przeważnie na turniejach tutaj występują zawodnicy z Ukrainy, z Rumunii, z Węgier. My też mamy zaproszenie na te turnieje, na przykład w Rumunii czy na Węgrach. Boksowaliśmy tam już nieraz, lecz tutaj uważam, że jeśli zawodnicy do nas przyjeżdżają, to skupiamy się bardziej na startach tutaj w Polsce, bo i tak toczą walki z zawodnikami z innych krajów.
1: I już tak podsumowując ten temat właśnie tych turniejów na różnych szczeblach, to co określiłbyś takim mianem waszego największego osiągnięcia?
0: Tutaj myślę, że będziemy mieć dużo większe osiągnięcia, ale na ten moment dwa brązowe medale mistrzostw Polski w tamtym roku zdobyliśmy oraz takim sukcesem dużym jest taka mocna popularyzacja, która ciągle rośnie tutaj w Stalowej Woli. Naprawdę bardzo to poszło do góry. Jak pamiętam, jak ja to zaczynałem boksować 10 lat temu w Stalowej, to był taki, że tak powiem, taka moda na MMA. Teraz, wszyscy chcą boksować i to bardzo się kręci, jeśli chodzi o stalową wolę. Każdy się zabiera za boks, dużo osób chce zaczynać swoją przygodę, dużo osób też chce być jak ci zawodnicy, widzą, to widać jak startują w zawodach, jak wygrywają i przez to rośnie ta popularność tego sportu, że każdy chce też tak boksować, nie? Tutaj dużo robią też organizowane przez nas turnieje w stalowej woli. Jest to też memoriał imienia Lucjana Trelli. Co roku cyklicznie to organizujemy. Chłopaki tutaj z klubu walczą, przychodzą znajomi, przychodzą

0: Rodzice, rodzina, widzą, jak to wygląda, koledzy z szkoły i to też bardzo wzrasta. Zawsze tutaj po turniejach, w tydzień po turniejach jest sala pełna nowych zawodników. Naprawdę jest to, widać jak działają te turnieje, bo mówię, jest to mocno rozpowszechnione w Stalowej Woli.
1: Te tradycje takie bokserskie są w Stalowej Woli dalej takie żywe.
0: Tak, tutaj co roku upamiętniamy wybitnego boksera ze Stalowej Woli, pana świętej pamięci Lucjana Trelę. Organizujemy turniej, który cieszy się też coraz większą popularnością, bo z roku na rok przyjeżdżają do nas zawodnicy z coraz większej ilości państw, z różnych klubów. Organizowaliśmy turniej Puchar Karpat imienia Lucjana Treli. Tutaj też w sierpniu będziemy organizować galę boksu. Będzie to 10 konkretnych walk, tak samo imienia Lucjana Treli. Mam tutaj pewne plany wraz z moim tatą, z prezesem tego stowarzyszenia, co tutaj zrobić. Myślę, że takiego wydarzenia jeszcze w Stalowej nie było. Chcemy zrobić naprawdę taką dużą, dużą galę z bardzo wysokim poziomem pojedynków. No mówię, takiego, jakiego jeszcze nie było w Stalowej.
1: Tutaj wspominałeś, że boks cieszy się coraz większą popularnością w Stalowej Woli. Jak w takim razie zacząć właśnie tę swoją przygodę z boksem? Gdzie należy się udać?
0: Tak naprawdę codziennie są organizowane zajęcia.
1: Czyli gdzie?
0: Na Mosirze, ulica Hutnicza 15. Można tutaj sobie wejść. Na Facebooku jest strona Stal Stalowa Wola Boxing Team, na Instagramie tak samo. Jest numer telefonu, jest grafik ułożony, gdzie można sobie sprawdzić, kto do jakiej grupy się nadaje. Można śmiało zadzwonić. Także tylko kontaktować się tutaj na social mediach różnych, są wszystkie informacje.
1: Czy macie jakieś takie limity właśnie wiekowe i też ilościowe właśnie takich osób, które mogą uczestniczyć w takich zajęciach?
0: Tutaj staramy się zawsze, jak ktoś ma jakieś wątpliwości, to można śmiało zadzwonić, porozmawiać i trener tutaj uzna, do jakiej grupy wiekowej się ktoś należy i do jakiego wysłać, bo tutaj w każdy dzień jest inna grupa. Najmłodsi mogą zaczynać od powiedzmy 5 roku życia.
1: Czyli można zapisywać dzieci od 5 roku życia, a co jeśli chodzi o dorosłych? Do którego wieku możemy się właśnie zapisywać na takie zajęcia, jeśli kręci nas ten sport?
0: Każdy może przyjść tak naprawdę. Jest tu też grupa rekreacyjna, na którą ktoś może przyjść całkowicie, nauczyć się wszystkich podstaw. Nie musi być nie wiadomo jak uzdolniony, wystarczą chęci. Śmiało przychodzić, nie wstydzić się, tutaj trenerzy przekażą wszystko.
1: A jak to w ogóle wygląda, jeśli chodzi o płeć zawodników? Czy w większości są to mężczyźni, czy zdarzają się również kobiety?
0: W większości są to mężczyźni, chociaż teraz tak samo jest bardzo spopularyzowane wśród kobiet, bo mam tutaj liczną grupę dziewczyn, którzy trenują razem z chłopakami. Przychodzą dziewczyny, tak samo są bardzo zawzięte, o ile bardziej zawzięte niż chłopaki w niektórych przypadkach. Tak samo przychodzą i dziewczyny, i chłopaki.
1: Czyli kobiety i mężczyźni razem ćwiczą? Takie same ćwiczenia?
0: Tak, tak samo. Tak samo wszystko ćwiczą. Mówię tutaj o grupie zawodniczek, które boksują, trenują w tej starszej grupie. Trenują tak samo jak chłopaki.
1: I już tak przechodząc do takiego podsumowania naszej rozmowy, jaką radę dałbyś właśnie młodym osobom zaczynającym swoją przygodę ze sportem, z tym sportem?
0: Żeby tutaj się nie bały, żeby śmiało przychodziły, żeby nie wstydziły się tego, że nie potrafią jakiegoś tam ćwiczenia, żeby były konsekwentne, cierpliwe, że wszystko pomału przyjdzie, jeśli będą chciały oczywiście, nie? Ale tutaj najważniejsze są chęci i zaangażowanie.
2: spędź czas aktywnie w Stalowej Woli.
3: Działa od 2016 roku ku uciesze pasjonatów gier, w tym również planszówek. Mowa o stowarzyszeniu Stal Fiction ze Stalowej Woli, której celem jest właśnie popularyzowanie gier wśród młodzieży i dorosłych. O działalności stowarzyszenia, grach i piątkowych spotkaniach przy planszówkach opowiedziała mi pani Magdalena Głowacka-Kolańska ze Stal Fiction.
1: Dzisiaj porozmawiamy o stowarzyszeniu Stal Fiction ze Stalowej Woli. Od jak dawna działacie? Jakie są cele stowarzyszenia? Może coś o wydarzeniach, które organizujecie?
4: Witam serdecznie. Stowarzyszenie Stal Fiction działa od 2016 roku i zajmujemy się głównie propagowaniem gier planszowych, gier bitewnych, gier RPG. To jest taka nasza codzienna działalność. Serdecznie zapraszamy na spotkania planszówkowe w każdy piątek od godziny 17 do 20. Spotkania odbywają się na auli w dawnym budynku KUL przy ulicy Popiełuszki 4, także serdecznie zapraszamy. Oprócz tego organizujemy różne wydarzenia propagujące właśnie fantastykę w naszym regionie. Najważniejszymi są Stalowe Granie, które odbywa się każdego roku w ferie, oraz Stalowolskie Spotkania z Fantastyką, które robimy zawsze w pierwszy weekend lipca, i podczas tych wydarzeń można właśnie zapoznać się z grami planszowymi, bitewnymi, grami RPG, grami retro, na retrokomputerach, i to właśnie głównie podczas Stalowego Grania, natomiast podczas spotkań z Fantastyką dodatkowo jeszcze organizujemy prelekcje, warsztaty, konkursy, konkurs cosplay, więc naprawdę bardzo, bardzo dużo się na tej imprezie dzieje, zresztą jest to impreza dłuższa, dwudniowa. Zrealizowaliśmy też kilka mniejszych projektów, których celem było propagowanie fantastyki. Dotyczyły one gier RPG, LARPów, gier miejskich, gier RPG, gier planszowych, także to było naprawdę bardzo, bardzo fajne projekty.
1: O jakich pani projektach teraz mówi, tych takich mniejszych projektach?
4: W 2018 zrealizowaliśmy fantastyczne Nudo Odstraszacze i tam właśnie były warsztaty LARPowe, była gra miejska, było właśnie takie wydarzenie, na których były pokazy poszczególnych gier planszowych, były warsztaty programowania, były warsztaty tworzenia gier planszowych, także to też sporo się działo na tym wydarzeniu. W rok później zrealizowaliśmy Stalowolskie LARPogranie.
1: By mogła pani wyjaśnić, czym są LARPy, tak dla słuchaczy i dla mnie, która zupełnie nie siedzi w temacie gier.
4: LARP jest nieco podobny do improwizowanego teatru. Każda postać dostaje swoją rolę, która ma opisane swoje cechy i też swoje cele. I właśnie głównym zadaniem jest zrealizowanie tych swoich celów. Trzeba właśnie tego dokonywać poprzez interakcję z innymi graczami, właśnie taki teatr improwizowany. To już bardzo, bardzo fajna forma rozrywki. I serdecznie do niej zachęcamy. Nieco trudniejsza niż gry RPG, ale bardzo fajna.
1: W ubiegłych latach też były organizowane takie mniejsze projekty niż Stalowe Grania?
4: Tak. Jako ostatni to zrealizowaliśmy w 2023 roku. Były to Sobota z Stowarzyszeniem Stal Fiction i tam były właśnie na jednym spotkaniu było malowanie figurek, warsztaty malowania figurek, na jednym były gry RPG i na jednym były LARPy. Także to były właśnie takie trzy weekendy, trzy soboty właśnie jak sama nazwa wskazywała, ze Stowarzyszeniem Stal Fiction. Organizowaliśmy jeszcze warsztat programowania, to w ramach było, zdaje mi się, Stalowolskiego LARPogrania, to właśnie chyba wtedy były warsztaty programowania.
1: Wspominała pani, że tak na co dzień w piątki spotykacie się przy planszówkach. Gdzie te spotkania się odbywają? O której godzinie? Kto może w ogóle przyjść na takie spotkania?
4: Na spotkania planszówkowe zapraszamy młodzież i dorosłych. Odbywają się one na auli przy ulicy Popiełuszki 4 i w piątki od godziny 17 do 20. W Stalowej Woli można też pograć sobie we wtorki w strefie spotkań na Lwowskiego 11 i też zachęcamy do udziału zarówno w jednych spotkaniach, jak i w drugich.
1: W jakie planszówki można pograć podczas takiego spotkania, gdyby miała pani wymienić?
4: Właściwie to co spotkanie przynosimy coś nowego, ale oczywiście są takie, które gramy częściej, które są takie bardzo ulubione, na przykład Miecz Samuraja, Zelda, Osadnicy z Katanu, Takenoko, Wirus, ale tak naprawdę to co spotkanie to jest coś nowego i to są nowości, bo właśnie koledzy ze stowarzyszenia mają bardzo dużo gier, co chwilę coś nowego kupują i testujemy.
1: No właśnie, a żeby wziąć udział w takim spotkaniu planszówkowym, to czy trzeba być członkiem stowarzyszenia?
4: Nie, po prostu można przyjść. Także zapraszamy wszystkich.
1: A kto może zostać takim członkiem stowarzyszenia?
4: Każdy, kto chce działać z nami.
1: A gdyby miała Pani powiedzieć coś może więcej? Czy są jakieś

0: Jakieś może spotkania takie organizacyjne właśnie członków stowarzyszenia?
1: Tak, spotkania organizujemy wtedy, kiedy trzeba coś po prostu omówić. Bo tak to, żeby się po prostu spotkać, to mamy na gruncie właśnie takim, czy spotkań planszówkowych, czy na gruncie prywatnym, to mamy bardzo dużo okazji do porozmawiania ze sobą, więc takie spotkanie jest organizowane właściwie wtedy, kiedy coś robimy większego.
0: Czy żeby być takim członkiem stowarzyszenia Star Fiction, trzeba być takim entuzjastą gier, czy dołączyć? Włączają do Was także osoby, które na przykład dopiero zaczynają swoją przygodę z grami?
1: Różnie. Zarówno dołączają do nas entuzjaści, którzy po prostu się o nas dowiedzieli i po prostu ucieszyli się, że istnieje taka grupa pokrewnych dusz, do której mogą dołączyć, ale też zupełnie nowe osoby, które niewielkie miały pojęcia o grach. Także jak najbardziej zapraszamy zarówno wytrawnych graczy, jak i początkujących graczy.
0: Jakby Pani jeszcze miała właśnie tak zachęcić mieszkańców Stalowej Woli, czy generalnie całego naszego regionu do spotkań, to co by Pani powiedziała?
1: Zachęcam serdecznie. Podczas gier można nie tylko poznać fajne gry planszowe, spędzić czas w przyjemny sposób. Można również spotkać fajnych ludzi, zaprzyjaźnić się. Gry uczą też bardzo wielu fajnych rzeczy, więc to jest właśnie zwłaszcza tak ważne, powiedzmy, dla dzieci, dla młodzieży. Chociaż nasze spotkania tak bardziej właśnie są skierowane dla młodzieży niż dzieci. Ale dzieci też zapraszamy oczywiście. I uczą bardzo wielu fajnych umiejętności. Logicznego myślenia, planowania strategicznego, współpracy, rywalizacji, czekania na swoją kolej, umiejętności takiego też pogodzenia się z porażką czasami. To są bardzo ważne w życiu umiejętności. Też analiza, empatia, również gry właśnie RPG uczą też właśnie bardzo takich fajnych rzeczy typu na przykład jak się zachować w stresujących sytuacjach, także właśnie też empatia, to różne umiejętności takie społeczne.
0: No muszę przyznać, że to są naprawdę takie potrzebne też w dorosłym życiu cechy. Dlatego jeśli słuchają nas osoby, które są zainteresowane dołączeniem do tego stowarzyszenia albo po prostu do przyjścia na spotkanie planszówkowe, no to chyba odsyłamy na stronę Star Fiction.
1: Tak, serdecznie zapraszamy na naszą stronę internetową www.stalowafantastyka.xyz i tam właśnie są opisane nasze działania. Zapraszamy również do dołączenia do naszego Discorda.
0: Dziękuję serdecznie za rozmowę.
1: Dziękuję bardzo również, pozdrawiam serdecznie.
2: W dzisiejszym magazynie lokalnym to już wszystko. Agnieszka Gazda, kłaniam się nisko i do usłyszenia.

0: Autopromocja.
1: Prawda po wywiadówce.
2: Mamo, ale to przecież on zaczął.
0: Prawda według faceta na pierwszej randce.
3: Wcale nie chodzi mi tylko o jedno.
4: A u nas jest ktoś, kto powie ci całą prawdę.
5: Jarząbek prawdę ci powie w Radiu SK2.
6: Kto jest lepszym kierowcą, kobieta czy mężczyzna? Kobiety wypadają korzystniej w kwestii bezpieczeństwa na drodze.
5: Jarząbek prawdę ci powie.
0: Słuchaj codziennie po 16 i dowiedz się jeszcze więcej. Autopromocja.